Okay. Mam dość robienia tego, co mi każą, chcę w końcu robić to, co chcę. Dlaczego wtedy, kiedy cię najmocniej potrzebuję, nie ma cię?

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

trząsł się kasztel i zaryczał swej omnipotencji. Ciągle tylko gips i leukoplaster. Ej, posłowie, ciut więcej inwencji. Czas zmurszałe odrzucać struktury, wzwyż posuwać się po szczeblu szczebel.

prac i myślę o sobie, w to mi graj, bo takich twórczej myśli raz nie widział dawno jego kraj. Na przykład

już trochę inny świat. Kiedyś było chyba lepiej, łatwiej. Na pewno więcej osób było szczęśliwych. Ciupaliśmy w Heroesy trójkę, słuchaliśmy 30 ton, lista przeboju.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij

0: Ja się pytam.
1: No nie, co?
0: A co? Ty patrzysz, czy sprawdzasz, czy masz oddech właściwy?
1: Tak, tak, dokładnie.
0: Czy ci z buzi przypadkiem no, brzydki zapach się nie wydobywa?
1: No na przykład, no.
0: Ale my stoimy na tyle daleko, że nie przejmuj się tym.
1: Ale nie.
0: Mam to na co dzień, więc stop, ja się przyzwyczaiłem.
1: Ale poczekaj, ale nie robię tego tak po prostu przypadkowo. No.
0: Ale chuchasz.
1: Tak, chucham.
0: Żeby było chłodniej znowu.
1: Nie, nie, właśnie
0: o
1: nie.
0: O co ci chodzi?
1: Bo dzisiaj jest dzień świeżego oddechu, więc tak wolałem sprawdzić na dobry początek. No więc widzisz.
0: Liczymy, że u was jest dużo lepiej, tym bardziej, że... Ale wiesz, ja jeszcze nie zdążyłem umyć zębów, bo mam cały czas szczękę otwartą po tej burzy, jaka była tej nocy.
1: To prawda.
0: Zrobiła na mnie takie wrażenie, słuchajcie. I tutaj nie chodzi o błyski grzmoty, tylko o tę siłę wiatru. To był żywioł, to było coś niesamowitego, chociaż na drogach wcale nie było tak bezpiecznie.
1: To prawda. No i myślę, że jeśli ktoś spał przy otwartym oknie, to mógł się zdziwić w wielu miejscach
0: huknęło
1: w Polsce.
0: Huknęło tak, że no. O 1:17 się obudziłem.
1: I to jest zapowiedź być może tego, co dzisiaj będzie działo.

0: Się w pogodzie. Dzisiaj bardzo upalnie, bardzo gorąco. Znowu ostrzeżenia trzeciego stopnia pojawiły się nad Polską. Oczywiście ostrzeżenia przed upałami.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No to dzisiaj mamy czwartek, szósty dzień sierpnia. Przypominamy dzień świeżego oddechu, ale dodatkowo jeszcze dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W wielu miejscach przelotne opady deszczu i burze, lokalnie także z gradem. Najwięcej zjawisk burzowych prawdopodobnych jest na przykład na północy i na północnym wschodzie, ale i w centrum i na południu. Wysokość opadów w czasie burz to nawet do 40 litrów wody na metr kwadratowy.
2: Przy okazji fala upałów przetacza się przez Europę. Nas interesuje oczywiście Polska, a dzisiaj znowu gorący dzień, bo maksymalnie zobaczymy od 23 stopni Celsjusza na Pomorzu i to zwłaszcza w strefie wybrzeża, ale już na zachodzie 27, w centrum 32 stopnie Celsjusza, może być nawet lokalnie 38, a nawet 40 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, więc żar będzie lał się z nieba.
0: Wiatr z jednej strony słaby, okresami tylko umiarkowany, a z drugiej, gdy pojawi się burza, to porywisty i silny do 90 km na godzinę.
2: Ciśnienie trochę nam spadnie. Teraz barometr pokazuje mi 1015, ale w południe w Warszawie będzie 1001 hektopaskali. Potem przewidywany jest wzrost ciśnienia.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: 3 minuty już po godzinie 6:00 my meldujemy się na stanowisku i dosiadamy się do waszych samochodów.
2: Ale zaraz. A co u was? Dajcie znać, jak wasz poranek w czwartek. Patryk Kuniszewicz.
0: Kuba Marcinowicz.
2: I mówimy wam.
0: Dzień dobry.

0: To mamy już 10 minut po godzinie 6.
1: Bo nas jest trzech!
0: Tak jest!
1: Kuba Marcinowicz, Patryk Kuliszewicz i Patryk Berliński.
2: Dzień dobry.
1: Razem z wami.
0: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Patryk dołączył, żeby wam przekazać najświeższe informacje drogowe.
0: I tak też będzie robił co 20 minut. Oczywiście w Polskim Radiu Kierowców, więc zawsze możecie na nas liczyć. Jeśli potrzebujecie jakiejś konkretnej trasy, informacji o konkretnej drodze, no to proszę napisać albo proszę się nagrać. Bardzo chętnie podpowiemy, pomożemy.
2: Zgadza się. Dajcie tylko znać, skąd dokąd resztą się zajmiemy.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Nas jest trzech, ale jeszcze czwarty do nas dołącza telefonicznie.
4: Dzień dobry. Autostrada A2, kierunek Poznań, wjazd na Grodzisk Mazowiecki, wywrócony tir, tuż na miejscu, nie ma wjazdu.
2: Dzięki za ostrzeżenie i przypominamy 22 513 1111 to numer telefonu do PRK Polskiego Radia Kierowców. Na A1 też przyda się wyjątkowa czujność, konkretnie między węzłem Włocławek Północ a węzłem Ciechocinek. Lewy pas w kierunku Gdańska jest zablokowany, a to dlatego, że osobówka uderzyła w bariery. Po wypadku auto jest w pasie rozdziału. To 180 km. Dziś drogowcy rozpoczną remont jednego z odcinków A1, na których występują deformacje nawierzchni, określane popularnie jako fale Dunaju. Prace mają objąć ponad 3 km jezdni w kierunku Gliwic. Remontowany odcinek rozpoczyna się około 150 metrów za wiaduktem nad ulicą Kościuszki w Siemonii i kończy się na wysokości MOP-u Dobieszowice Zachód. Prace mają potrwać do końca sierpnia przyszłego roku. A w związku z remontem zamknięta będzie A1 w kierunku Gliwic. Ruch ma zostać przełożony na jezdnię przeciwną, która prowadzi do Pyrzowic. Na odcinku objętym pracami ruch będzie dwukierunkowy, po jednym pasie w każdą ze stron i mamy limit prędkości aż do 60 km na godzinę.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Reklama.
1: Tu Polskie Radio Warszawa.
0: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
2: To była reklama.

0: Tu mamy już 19 minut po godzinie 6. PRK Polskie Radio Kierowców. No i proszę, już się pojawiają wiadomości, czy nie śpicie. Dzień dobry, panie Patryku.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, panie Kubo. I dzień dobry, panie Patryku. Wszystkim państwu udanego dnia i szerokości pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy za tę wiadomość. Ale są też wiadomości drogowe.
2: Autostrada A1, kierunek Gdańsk. Na wysokości miejscowości Kierwałt są roboty drogowe. Zwężka została zablokowana, ponieważ w samochodzie osobowym zabrakło paliwa. Rzecz miała miejsce o 5:30. Stoimy. Autostrada zablokowana. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy. Tak, taki śmiech przez łzy troszeczkę mi się
1: nie
0: wydaje.
1: Nie powiało optymizmem.
0: No, nawet bym powiedział tak troszkę tak z pretensją.
1: Ale zaglądając do aplikacji, dzień dobry ekipa od Bartłomieja.
0: Dzień
1: burza
0: dobry.
1: W Kaliszu też była i sprawiła, że super mi się spało. Zęby umyte, więc w drogę jeszcze tylko tradycyjnie walka z ekspresem do kawy i startujemy razem po wolnym dodatkowym. Dzięki wam, redaktorzy. 30 sekund w poniedziałek słuchania PRK i 3-dniowy urlop do dzisiaj.
0: Jak to za 30 sekund dają 3 dni?
1: Nie, to się sprawdziło. Pamiętasz?
0: Że jak?
1: Rzuciliśmy hasło, że tylko trzeba mieć pomysł.
0: A, no.
1: I 3 dni daje szef urlopu.
0: No,
1: czyli udało się, jednego szefa namówiliśmy.
0: Czyli działa, no wreszcie, bardzo dobrze.
1: Nie dziękujcie, takie rzeczy to od ręki.
0: Oby w ślady tego szefa poszli inni szefowie, więc ich serdecznie pozdrawiamy. Któż tam jeszcze z nami po drugiej stronie dzisiaj?
3: Dzień dobry szanownym redaktorom Trójcy Świętej Jedynej. Można by tak powiedzieć. Wojtek z Fafikiem z tej strony. Chciałem zaktualizować informację odnośnie zjazdu na Grodzisk Mazowiecki z autostrady A2, jadąc od Warszawy. Tutaj ciężarówka jest postawiona na kołach. Jest przejazd jak najbardziej prawym pasem skrajnym. Służby są na drodze, także tutaj już można przejechać. Aktualizacja. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Pozdrawiamy.
1: Podziękowali. Na takie informacje czekamy. Dajcie znać, co u was na trasie. Aplikacja PRK.

0: brnęliśmy już do 6.30. Matko, jak ten czas dzisiaj leci. To podejrzewam, że podobnie lecą wam kilometry i oby jak najszybciej do celu i oby można było odwołać dzisiejszy dzień i zakończyć ten dzień intensywny niezwykle. No ale dobrze, na razie musimy zmierzyć się jeszcze z porannym szczytem komunikacyjnym, dojechać do pracy. Część na 8, część na 9, a część może i na 7 nawet. Są takie przypadki.
1: Są i takie przypadki. A są jeszcze na 10.
0: A są też albo dobrze.
1: Ale
0: to już
1: nie, my z wami jesteśmy do 10. Tymczasem dopiero tak. Co Wojtas Fafika rzucił temat Grodziska Mazowieckiego i tam jakichś utrudnień. Mm-hmm. I wyobraźcie sobie, że wir tej wiadomości rzucił się jak Tommy Lee Jones, Patryk Bedliński w Ściganym.
0: Jedziemy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A ta informacja wyglądała niepokojąco i brzmiała niepokojąco. Dotyczy A2 i trasy z Warszawy do Łodzi. Na szczęście to tylko tak brzmi, bo szybko powinny zakończyć się utrudnienia w okolicach Grodziska Mazowieckiego. Ciężarówka uderzyła w bariery i na miejscu pojawił się patrol Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Nie zastał na miejscu kierowcy. W okolice węzła Grodzisk Mazowiecki przyjechał później holownik, który ma zabrać ciężarówkę. Ta, przypomnijmy, jechała z Warszawy w kierunku Grodziska, ale kierowcy jadący z Warszawy do Łodzi chociażby nie powinni napotkać blokady ani zwężenia. Co najwyżej możliwe jest spowolnienie. Szybko powinny zakończyć się te utrudnienia. Tak przekonuje dyżurny punktu informacji drogowej w Mazowieckiem. Trzeba też uważać na A1, zwłaszcza między węzłem Włocławek Północ, a węzłem Ciechocinek. Lewy pas w kierunku Gdańska jest zablokowany. No to dlatego, że osobówka uderzyła w bariery. Po wypadku auto znalazło się w pasie rozdziału na 180 kilometrze. Uwaga na poranne spowolnienia. No niestety w takich stałych miejscach, jak chociażby S8 w Warszawie w kierunku zachodnim między węzłem Łabiszyńska a węzłem Głębocka spowolnienie się zaczyna, no i kończy się w okolicach mostu Grota Roweckiego. Wjazd od północy, czyli Łomianki i 7, to też klasyka poranna i takie niechlubne miejsce, gdzie trzeba będzie zwolnić bardzo wyraźnie. Pod Krakowem to m.in. 7 w Libertowie i w Gaju, czyli końcowy odcinek Zakopianki. Natomiast no to powinno być głównie jedyne miejsce, gdzie korki możemy na Zakopiance napotkać. Szaflary to jeszcze takie miejsce, gdzie delikatnie zwolnimy w kierunku Zakopanego. A w Śląskiem Murckowska, czyli Katowice, połączenie 86 z A4.

0: też nie będzie do końca płynnie. Dojazd do Mysłowic od strony Jaworzna, czyli 79. Tu też nieco wolniej pojedziemy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jak dzisiaj wygląda wasza trasa? W każdej chwili można do nas napisać, można poinformować, można nagrać wiadomość głosową również.
3: Kto potrzebuje sprawdzenia trasy, skąd dokąd? Chętnie się tym za moment zajmiemy.

0: 21 minut jeszcze do godziny 7. Czołem ekipa PRK. Pozdrowienia z trasy do Gdyni od Fundacji Ratownictwo Motocyklowe Polska. Bardzo
1: pozdrawiamy,
0: dziękujemy.
1: Pozdrawiamy bardzo gorąco. Do Gdyni mówisz, do Trójmiasta, no, tak?
0: Jest... Tak się lata, tak się kaszle.
1: Ale więcej zleceń jest właśnie w tamtym kierunku.
0: Zlecenia a propos trasy, rozumiem.
1: Zdecydowanie.
0: Dobrze.
2: Dzień dobry. Pozdrawiam wszystkich podróżujących i całą redakcję Radia Kierowców. Chciałam zapytać, jak wygląda dzisiaj trasa Poznań-Gdańsk, ponieważ z doświadczenia i z waszych audycji wiem, że na odcinku autostrady A1 co chwilę coś się dzieje. Dlatego byłoby mi bardzo pomocne, gdybym dostała jakąś aktualizację. Jak wygląda dzisiejsza trasa? Pozdrawiam, Magda z Audi.
0: Pozdrawiamy. No przecież my od tego jesteśmy.
1: Tak,
0: no, jesteśmy,
1: jest.
0: Tak, jesteśmy po prostu.
1: Madzia, z nami dojedziesz bezpiecznie do celu, bo od razu tak ci mówię, że tylko ten kawałek A2 pokonać, potem wskoczyć na S5 i naprawdę do Bydgoszczy nic się nie dzieje. Co będzie dalej w okolicach Bydgoszczy? Nie wiem, gdy zacznie się poranny szczyt komunikacyjny, bo tam na S10 różne rzeczy się dzieją. Na razie jest czyściutko. I potem z tej S10 znowu wracamy na S5 płynnie i dojeżdżamy do Nowych Marzów. No i tu się zaczynają rzeczywiście pewne kłopoty, bo mamy tam zwężki, są drogowcy. Na razie nie generuje to wielkich utrudnień, ale do węzła w Arlubie możemy jechać ciut wolniej. Potem znowu się rozpędzamy, żeby przyhamować przy Pelplinie, ale i tak nie jest źle, bo te 300 ponad kilometrów można w 3 godziny pokonać.
0: No to dobrej, spokojnej podróży, a my ze swojej strony obiecujemy grać najlepiej, jak się tylko da, więc ta podróż będzie super.
1: A teraz uwaga, uwaga, słuchajcie, bo chyba dzisiaj trzeba będzie trzymać kciuki za Janka.
3: Dzień dobry, moje drogie PRK. Ruszam z Mokotowa na Powstańców Śląskich. Ja będę zdawał egzamin teoretyczny na motocyklowe prawo jazdy. B, samochodowy już mam od 48 lat, ale boję się, jakby to był mój pierwszy. No dobra, to życzcie mi czego tam chcecie. Pozdrawiam, miłego dnia i chłodu przede wszystkim. A mi już czacha paruje. Kłaniam się.
1: Janek, no pięknie, Janek! Ale po tylu latach zdecydować się na kategorię fantastycznie, super. Lewa w górę, zobaczysz, będzie dobrze.
0: Trzymamy mocno kciuki i w takim razie do zobaczenia na trasie. Co jeszcze u was? Można pisać, można się nagrywać, tak jak robią to inni, przed chwilą słyszeliście. No i oczywiście dajcie znać, jak wygląda dzisiaj wasza trasa. Te warunki drogowo-pogodowe zbieramy głównie pod numerem telefonu 22 513 11 11.

0: Zbliżamy się do godziny siódmej, a po siódmej oczywiście tablice rejestracyjne i 300 do przejęcia.
1: I będzie dobra zabawa i jeszcze wam zdradzimy szczegóły tego konkursu. Tymczasem 6:50 na zegarach, sprawdzamy jak tam sytuacja drogowa w Polsce.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Trzeba wyjątkowo uważać na A1 między Włocławkiem a Ciechocinkiem na trasie do Gdańska. Lewy pas jest zablokowany po tym, jak osobówka uderzyła w bariery. Auto znalazło się w pasie rozdziału na 180 km. Uwaga też na pracę drogowców, między innymi na A1 na odcinku od węzła Pelplin do węzła Kopytkowo w kierunku Gdańska. Tutaj też bardziej spowolniony jest ruch, bo jedziemy dwoma pasami w kierunku Łodzi i tylko jednym w stronę Gdańska. Równolegle prace trwają między węzłami Warlubie i Nowe Marzy. Też mamy zwężenie, a prace powinny zakończyć się w połowie tego miesiąca, choć wszystko zależy od warunków pogodowych. Uważajcie też na limit prędkości do 80. Na A2 trzeba szczególnie uważać w okolicach Grodziska Mazowieckiego na trasie z Warszawy do Łodzi. Ciężarówka uderzyła w bariery i trzeba teraz scholować pojazd, który znalazł się właśnie przy zjeździe z A2 na Grodzisk Mazowiecki. Możliwe jest spowolnienie, ale kierowcy nie powinni stać się w długim korku, nie mają też zwężenia. Trzeba uważać na dojeździe do Gdańska. Korkuje się m.in. trasa Sucharskiego, zjazd z S7 w kierunku dzielnicy Przeróbka. Mamy też spowolnienia w Gdańsku na trasie wojewódzkiej 226, węzeł Gdańsk Wschód, zjazd z tego węzła i trasa prowadząca przez Rudniki. To jest właśnie miejsce, gdzie no nie do końca będzie płynnie o tej porze. Jeżeli o Warszawę chodzi, tłoczno na S8 w kierunku zachodnim, od okolic Łabiszyńskiej przez okolice Mostu Grotaroweckiego. Dojazd przez Łomianki od północy, ale też wyjazd z

0: z Warszawy na północ przez Dziekanów Leśny. To są także miejsca, gdzie trzeba bardzo wyraźnie zwolnić. Zwalniamy też między Górą Kalwarią a Kołbielą na krajowej trasie numer 50. Pod Krakowem coraz więcej pojazdów na A4 w kierunku Katowic, zwłaszcza między Skawiną a węzłem Kraków-Bielany. Dojazd przez Libertów do Krakowa, czyli Zakopianka, tu też niestety nie do końca płynnie. No i spowolnienia pojawiają się na Zakopiance w jej południowej części, na wysokości Szaflar, między Nowym Targiem a Białym Dunajcem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Czekam na informacje od Was. Te drogowe i pogodowe dajcie znać, co u Was na trasie, jeżeli potrzebujecie sprawdzenia drogi, skąd, dokąd. W aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: Punktualnie siódma na zegarze. Wiecie, co będzie po siódmej? Wiecie, co będzie w tej godzinie? No wiecie, no przecież...
1: No trzystówki no, będą do wygrania spokój, i to w takim voucherze przygotowanym dla was, ale o szczegółach to my jeszcze powiemy.
0: Ale na pewno w tej godzinie także będzie coraz cieplej. 25 stopni Terespol i 17, no 18 Kłodzko i Nowy Sącz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No a dzisiaj zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W wielu miejscach przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie także uwaga, bo z gradem. Najwięcej zjawisk burzowych prawdopodobnych jest na przykład na północy i na północnym wschodzie, w centrum i na południu. Wysokość opadów w czasie burz nawet do 40 litrów wody na metr kwadratowy.
1: Tyle, że pamiętajcie, że dzisiaj naprawdę kolejny gorący dzień przed nami. Tutaj nie ma żartów. Trzeba po prostu pić dużo wody i być przygotowanym na to, co nas czeka, a maksymalnie zobaczymy na termometrach od 23 stopni Celsjusza na Pomorzu i to zwłaszcza w strefie wybrzeża. 27 kresek powyżej zera będzie na zachodzie, 32 w centrum. No i uwaga, bo lokalnie nawet 40 stopni Celsjusza na południowym wschodzie.
0: Wiatr dzisiaj będzie słaby, okresami umiarkowany, no ale w czasie burz oczywiście porywisty, więc no strzeli oknem nawet do 90 km na godzinę.
1: Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hektopaskali i przewidywany jest dzisiaj wzrost ciśnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ależ będzie w tej godzinie 300 zł do zgarnięcia, voucher na motoryzacyjne doznania i przyjemności. O szczegółach już za kilka minut. No i o tych szczegółach powiemy wam my, czyli
1: Patryk Kuniszewicz
0: i Kuba Marcinowicz.
1: Mówimy wam z samego rana.
0: Dzień dobry.

0: 10 minut już po godzinie 7. Polskie Radio Kierowców, a my śpieszymy z informacjami drogowymi, no bo przecież ten poranny szczyt komunikacyjny ruszył z kopyta. Coraz więcej samochodów, coraz więcej spowolnień, coraz więcej utrudnień na drodze.
1: Jeżeli jesteście w trasie, jeżeli macie na 8 i jeżeli macie tych kilometrów więcej do pokonania, zróbcie głośniej.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Uwaga na korki o poranku. Między innymi korkuje się trasa Sucharskiego w Gdańsku, czyli droga prowadząca od węzła Gdańsk Port i od ekspresowej siódemki. Korkuje się także droga wojewódzka 226 od węzła Gdańsk Wschód, prowadząca przez Przejazdowo w kierunku również Trójmiasta. Zakorkowała się Płochocińska w Warszawie przy kanale Żerańskim. Dojazd do stolicy od strony Nieporętu. Jeżeli o stolicy mowa, to także S8 korkuje się. Tutaj zwalniamy w kierunku zachodnim od Łabiszyńskiej przez okolice mostu Grotoroweckiego. Wjazd od północy przez Łomianki siódemką też nam się korkuje. Na wyjeździe spowolnienie również na Podkacie, to między innymi w Dziekanowie Leśnym. Pod Krakowem spory ruch pojazdów na Zakopiance, na wysokości Gaju i Libertowa, ale także już w samym Krakowie musimy zwolnić, chociażby na ulicy Kamieńskiego przed rondem Matecznego w kierunku centrum. Gdybyście jechali chociażby A4 pod Krakowem, powinno być lepiej, bo między Skawiną a Tyńcem już mniejsze spowolnienia niż jeszcze kilkanaście minut temu. Na Murckowskiej w Katowicach spowolnienia bardzo możliwe, czyli przy połączeniu 86 z autostradą A4, bo tam prace drogowe. Między Bytomiem a Czeladzią na 94 również spowolnienia bardzo prawdopodobne. A1, tutaj trzeba wzmóc czujność, szczególnie między węzłami Włocławek Północ i Ciechocinek, bo lewy pas do Trójmiasta został zablokowany po tym, jak osobówka uderzyła w bariery. To kilometr 180. Nasz słuchacz ostrzegał przed godziną 6, że są problemy na A2 w okolicach Grodziska Mazowieckiego, w miejscu, gdzie ciężarówka uderzyła w bariery. Ten pojazd jechał z Warszawy w kierunku Grodziska, ale na szczęście utrudnienia już się

0: kończą i kierowcy, którzy jadą A2 na odcinku Warszawa-Łódź, nie powinni napotkać zwężenia ani nawet spowolnienia. 50, Kołbiel-Mińsk-Mazowiecki. Tutaj mamy niestety tragiczny wypadek. 201 kilometr. Samochód osobowy wypadł z jezdni. Zginęła jedna osoba. Przejeżdżamy, ale jednym pasem na zmianę. To wieści sprzed 2 minut dosłownie. Przypomnijmy, trasa Kołbiel-Mińsk-Mazowiecki, czyli krajowa 50, częściowo zablokowana w okolicach Rudna na 201 kilometrze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my jedziemy cały czas z wami i dalej do celu.
3: I dostajemy również informacje drogowe od was.
4: Dzień dobry. Na 485 kilometrze autostrady A4 w kierunku Tarnowa stoją dwie ciężarówki wojskowe. W jednej wymieniają koło. Uważajcie, bo tam wystają chyba trochę na prawy pas. Pozdrawiam.
3: Dziękuję za informację. To małopolski odcinek A4.
2: No a przypominamy, że już właśnie w tej godzinie mamy dla was nasz konkurs i naszą zabawę z tablicami rejestracyjnymi. Nie wiem, czy zauważyłeś. Już przychodzą propozycje tablic. Bardzo trudne dzisiaj.
3: Dzięki, fajnie.
2: No ale z drugiej strony to chyba dobrze, bo przecież walczycie o 300 zł. Te 300 zł można wykorzystać na niesamowite doznania motoryzacyjne. Można jeździć, można skakać, można jeździć super szybko, można jeździć technicznie, można jeździć super wypasionymi furami, albo na przykład wybrać się motocyklem na trasę też offroadową.
3: Szczegóły za kilka minut, wtedy też otworzymy linię telefoniczną.

0: To mamy już 22 minuty po godzinie 7. Mamy też
1: konkurs.
2: Zalewski liczy do 3, wróć do 10, a my liczymy do 3. Tylko 3 tablice rejestracyjne i oczywiście wy w tym wszystkim i komplet nagród do wygrania.
0: Mało tego, za każdą tablicę płacimy 100. Później uzbieracie sobie 300, a jeszcze później możecie je wydać na przyjemności. No właśnie, można spełniać motoryzacyjne marzenia. Teraz znalazłem jazda Monster Truckiem. Co ty na to?
2: Fajne, ale fajne, teraz nie uwierzysz. No. Ja mówię, 22, tak, 139, tak, 29. Tak. 29. No, mówię i odbieram.
0: Już?
2: Halo, halo!
3: Halo?
2: Dzień dobry. Witam, kogo goszczę?
3: Darek.
2: Cześć, Darku. Fantastycznie, że z nami jesteś. Posłuchaj, Darku, nie rozłączaj się. Za chwilę do ciebie wrócę. A tymczasem dla was szczegóły tego, co się za moment wydarzy.
0: No przede wszystkim sprawa jest dość prosta, czyli mamy 3 tablice rejestracyjne. Mogą być łatwiejsze, mogą być trudniejsze, albo dwuliterowe, albo trzyliterowe. No i wy odgadujecie i zastanawiacie się, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd. Zbieracie punkty, a później wybieracie nagrody. I talon na pozdrowienia, i dodatkowe jeszcze owacje na stojąco, i bono wartości 300 do zrealizowania na motoryzacyjne marzenia. No to

0: PRK, Polskie Radio Kierowców i 29 minut po godzinie 7. Przez cały tydzień od poniedziałku do piątku właśnie po godzinie 7 mamy dla was 3 tablice rejestracyjne. No i wy też bardzo często proponujecie te tablice do naszego konkursu. No i przez cały ten tydzień i następny mamy dla was dużą kasę. 300 zł do wydania na emocje, przeżycia, doznania, adrenalinę i coś naprawdę wyjątkowego motoryzacyjnego.
1: Za około 10 minut połączymy się z Darkiem. Jeżeli macie dla niego propozycję, dajcie proszę znać. A ja przed chwilą wziąłem łyk kawy, bo jestem już w pracy. Jeżeli wy takiej kawy w pracy chcecie się napić, a macie na 8, no to uwaga, uwaga, jest 7:30, ale spokojnie, mamy dla was informacje drogowe, gdzie są utrudnienia, którędy jechać, żeby nie utknąć.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Są drogowe problemy m.in. na trasie Kobiel-Mińsk-Mazowieczski, czyli na Krajowej 50. Niedaleko Rudna na 201 kilometrze niestety doszło do tragicznego wypadku. Samochód osobowy wypadł z jezdni i zginęła w tym zdarzeniu jedna osoba. Przejedziemy 50, ale tylko naprzemiennie, jednym pasem. Na A1 problemy między węzłem Włocławek Północ a węzłem Ciechocinek. Lewy pas w kierunku Gdańska mamy zablokowany. Po tym jak osobówka uderzyła w bariery po wypadku, auto znalazło się w pasie rozdziału. To na kilometrze 180. Rozpoczyna się remont pierwszego odcinka A1, na którym występują deformacje nawierzchni określane jako fale Dunaju. Prace mają objąć ponad 3-kilometrowy odcinek A1 w kierunku Gliwic. Remontowany fragment rozpoczyna się około 150 metrów za wiaduktem nad ulicą Kościuszki w Siemoni i kończy się na wysokości MOP-u do Bieszowice. Prace mają potrwać do końca sierpnia przyszłego roku. Na S51 problemy na podkacie między Olsztynkiem a Olsztynem, niedaleko węzła Olsztynek Zachód. Osobówka uderzyła w bariery i zablokowana jest część trasy w kierunku Olsztyna, konkretnie 2 pasy. Uwaga na korki, między innymi na warszawskiej S8 w kierunku zachodnim, ale też na trasie Sucharskiego w Gdańsku. To droga, która prowadzi od węzła Gdańsk Port i od 7 w kierunku północnym. Korkuje się również droga wojewódzka 226 od węzła Gdańsk Wschód przez przejazdowo w kierunku Trójmiasta. No i pod Krakowem mamy korki. To jest m.in. końcowy fragment Zakopianki, to także 44 na wysokości Skawiny. W samym Krakowie zwolnicie m.in. przy Moście Grunwaldzkim, kierując się w stronę Alei Trzech Wieszczów. W Śląskiem spowolnienia m.in. na wysokości Murckowskiej, na trasie od centrum Katowic do A4, ale także zwolnicie między Czeladzią a Bytomiem na 94.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czekamy na propozycje do naszej zabawy z tablicami rejestracyjnymi, ale czekamy także na informacje od was, jak tam wygląda dzisiaj wasza trasa.
1: Dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Czekamy na 2 albo 3 literki, czyli łatwiejszy bądź trudniejszy zestaw.

0: No jak to co robisz? No co robisz?
1: A to
0: no,
1: było
0: no,
1: do mnie, tak?
0: No to przecież bierzesz udział w konkursie, no.
1: I żeby wszystko poszło tak, jak sobie to zaplanowaliśmy, to na początku powiemy wam, że...
2: Konkurs. Mamy go!
0: Tak jest, dokładnie. W takim razie już za chwilę 3 tablice rejestracyjne do odgadnięcia i nagrody 3 również, czyli i owacja na stojąco, i talon na pozdrowienie, ale także 300 zł do wykorzystania.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu Go Racing, oferujący bezterminowe vouchery w formie przeżyć.
0: A no właśnie, czyli przeżycia motoryzacyjne, a z nami jest Darek. Dzień dobry, Darku.
3: Dzień dobry.
0: Witamy cię bardzo serdecznie na antenie Polskiego Rady Kierowców.
3: Cześć.
1: I powiem ci, że tak, od razu, gdy tylko odebrałem od ciebie telefon, to już słyszałem ten uśmiech, już coś tam się fajnego dzieje. Ja rozumiem, że ty przed urlopem jesteś po prostu i za chwilę gubisz się.
3: Tak, przed urlopem właśnie.
1: Ale trafiłem!
0: Dawaj, to opowiadaj, to, dokąd ci wybierasz, co będziesz robił i co będziesz remontował.
3: Nie będę remontował, jadę w Bieszczady jutro.
1: No co ty mówisz? Chcesz powiedzieć, że wykorzystujesz urlop, żeby naprawdę odpocząć?
3: No tak.
1: A w domu tyle roboty czeka. To trzeba naprawić, tamto wkręcić.
3: Robota nie zająca.
1: Prawda?
0: Otóż to. A jak wrócisz po urlopie, to będzie się lepiej robiło. No.
1: Zawsze to domownikom powtarzam, że nie muszą mi co pół roku przypominać. Zrobię to. To, co jest zepsute, naprawię. Prędzej czy później.
0: Słuchajcie, przechodzimy do zadań. Czy ty byś wolał trudniejszy czy łatwiejszy zestaw? Tak, tylko pytam.
3: Przecież to chyba nie ma znaczenia.
1: Tak jest, bo dasz radę. Słuchaj, Maja ze Skody proponuje ci pierwszą rejestrację za 100 i to będzie WZU, czyli Wojciech Zbigniew Urszula.
3: Żuromin.
1: Tak jest.
0: Prościzna po prostu. Naprawdę, znakomicie ci poszło. Dobrze, to teraz mamy taką propozycję od naszego słuchacza CSE. CSE, taka tablica.
3: CSE.
0: Dokładnie tak.
1: Celina Stefan Elżbieta.
3: Kujawsko-pomorskie, sępolno-krajeńskie.
0: Patrz, no pięknie, dobre. 200 zł zgarnął już.
1: No dobrze, to co byś powiedział na rejestracji od Bartłomieja RSR, czyli Radosław. Stefan Radosław.
3: O, to na pewno podkarpackie.
1: Będzie.
3: Strzyżów.
1: Tak, powiat strzyżowski. Musiałem, przepraszam.
0: Ale dobrze budowałeś to napięcie, bardzo
1: powiat
0: ładnie.
1: Powiat strzyżowski, więc brawa, fanfary. Niesamowite. Słuchaj, bardzo szybko ci poszło. A ty wiesz co, poza konkursem mogę?
3: Tak, poproszę.
1: AE.
3: Ojej.
0: Ojej. No trudno.
1: U nas na parkingu stoi, pod radiem.
0: AE.
3: To pewnie znowu dodatkowe, tak jak z tą Gdynią i z Gdańskiem.
1: Tak. I wyobraź sobie...
3: Może zamiast W, czyli Warszawa.
1: Tak jest. A E, tak jak przy W było E i to był warszawski Mokotów, to właśnie warszawski Mokotów dostał rejestrację AE i one już są w obiegu.
0: Pięknie.
3: Ja mam WE.
1: WE?
0: No to widzisz.
1: To też Mokotowska.
0: Można byłoby sobie wymienić. Słuchaj, Darek, no to w takim razie owacja na stojąco dla ciebie była, teraz talon na pozdrowienia. Korzystaj dowoli, ile fabryka dała.
3: No to towarzyszy podróży jutrzejszych, pozdrawiam wszystkich, czyli moją rodzinę.
1: Ale my im zazdrościmy. Dołączamy się do tych pozdrowień, odpoczywajcie, trzymajcie się ciepło i oczywiście jeszcze dla ciebie.
0: No, przede wszystkim ten voucher o wartości 300 do wykorzystania na przeżycia motoryzacyjne. Czy ty jesteś bardziej sportowy, czy bardziej ekstremalno-terenowy? No może motocyklowy?
3: Chyba sportowy.
0: Sportowy jednak.
1: Bo wiesz, jak Bieszczady, to też i offroad, a na goracing.pl na pewno znajdziesz coś dla siebie.

0: Voucher o wartości 300 zł jest już twój.
1: Pięknie, gratulujemy, wszystkiego dobrego dla ciebie. Do usłyszenia, trzymaj się.
2: Pozdrawiam, hej.
3: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu Go Racing, oferujący bezterminowe vouchery w formie przeżyć.

0: samych zielonych fal, czyli samych zielonych świateł wam życzymy dzisiaj, żebyście nigdy nie stanęli dzisiaj absolutnie nigdzie, na żadnym czerwonym i w żadnych korkach.
1: I to nie są puste słowa, bo my wam pomagamy. Co 20 minut w PRK Polskim Radiu Kierowców najświeższe informacje dla kierowców.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
3: Tragiczny wypadek wydarzył się między Kołbielą a Mińskiem Mazowieckim na drodze numer 50. Niedaleko Rudna, na 201 kilometrze, osobówka wypadła z jezdni. Zginęła niestety jedna z podróżujących osób, a inni zmotoryzowani jadą tylko jednym pasem na zmianę. Uwaga na A1, problemy są między Włocławkiem a Ciechocinkiem. Lewy pas do Gdańska mamy zablokowany. To po tym, jak osobówka uderzyła w bariery. Auto po wypadku znalazło się w pasie rozdziału. Na S51 problemy między Olsztynkiem a Olsztynem na wysokości węzła Olsztynek Zachód. Osobówka uderzyła w bariery i przez to dwa pasy w kierunku Olsztyna mamy zablokowane. Między Piaskami a Krasnym Stawem częściowo zablokowana jest krajowa 17. W okolicach Ignasina na kilometrze 119 zderzyły się trzy pojazdy osobowe i dwie osoby zostały poszkodowane. Uwaga, bo można jechać tylko jednym pasem naprzemiennie. No a poza tym korki tworzą się o poranku. Między innymi bardzo wyraźnie spowolniony jest ruch na warszawskim odcinku drogi S8. Jeżeli chodzi o jezdnię na zachód, to zwalniamy między Łabiszyńską a mostem Grota Roweckiego, a jeżeli mowa o jezdni w kierunku Białegostoku, to zwłaszcza na Bemowie czekają nas przestoje. Dojazd do centrum Warszawy alejami jerozolimskimi też wyraźnie się korkuje. No i korkują się takie trasy jak chociażby 74 przebiegająca przez Kielce, czyli szerzej patrząc droga między Piotrkowym Trybunalskim, a chociażby Opatowym. Pod Krakowem spowolnienia na Zakopiance, na wysokości Libertowa, ale też w Skawinie na trasie 44. W samym Krakowie, między innymi Nowochódzka daje nam się we znaki, a właściwie korek na niej w obie strony. W Śląskiem zwalniamy między innymi dojeżdżając od Jaworzna do Mysłowic przed S1, ale także na Murckowskiej, tuż przed połączeniem z autostradą A4 w kierunku centrum Katowic od południa, czyli między innymi od Tychów.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I na moment wracamy na Warmię i Mazury, a dokładnie do zdarzenia w ruchu drogowym, które doszło niedaleko Olsztynka.
4: Dzień dobry, tutaj Maja ze Skody. Jeżeli chodzi o ten wypadek na węźle Olsztynek w stronę Olsztyna, to tam jest przejezd.

0: naprawdę nie korkuje się. Jest policja, działają, ale nie ma korka, jest przejezdny, także szerokość noga z gazem.
1: Szerokość. Dziękujemy bardzo. Jeżeli macie takie cenne informacje dla innych zmotoryzowanych, to dajcie proszę znać. Albo aplikacja PRK Polskiego dla tych kierowców głosowo-tekstowo,
2: albo telefonicznie 22 513 11 11.

0: znów.
1: O proszę, Terespol teraz dzierży palmę pierwszeństwa, jeśli chodzi o wartości na termometrze. 26 stopni, a na zegarze 8 rano, a na wschodzie właśnie już 26. Dla odmiany Nowy Sącz trochę chłodniej, bo 18, natomiast w Polsce centralnej około 23-24 stopni, gdzieniegdzie jeszcze, a raczej już.
2: Tylko przypominamy, że dzisiaj kolejny dzień potężnych upałów. Może być też burzowo, burza z gradem, nawet 40 litrów wody na metr kwadratowy, więc uważajmy na siebie. A szczegóły prognozy na dziś już teraz.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Przede wszystkim zachmurzenie umiarkowane dzisiaj nad Polską. Okresami może to zachmurzenie wzrastać do dużego. W wielu miejscach dzisiaj będą pojawiały się przelotne opady deszczu, będą występowały burze lokalnie, także z gradem. No i najwięcej tego typu zjawisk, czyli zjawisk burzowych, między innymi na północy, na północnym wschodzie, w centrum, ale również i na południu. Wysokość opadów w czasie burz nawet do 40 litrów wody na metr kwadratowy.
2: Najprzyjemniej dzisiaj w strefie Wybrzeża, bo tam w granicach 23 stopnie Celsjusza, tak będzie na Pomorzu, a już na zachodzie 27 kresek powyżej zera, w centrum nawet 32 stopnie Celsjusza i najgoręcej dzisiaj będzie na południowym wschodzie, 38, a lokalnie nawet 40 stopni.
1: Wiatr dzisiaj będzie słaby, okresami umiarkowany, w czasie burz porywy wiatru do 90 km na godzinę.
2: Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hektopaskali i w ciągu dnia przewidywany jest wzrost ciśnienia.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: 2 minuty po godzinie 8, a my cały czas z wami. Dokąd dzisiaj wy nas zabieracie, jaka jest dzisiaj trasa? Może my jesteśmy w stanie wam jakoś tę trasę umilić i jakoś w niej pomóc.
2: Polecamy się i chętnie się z wami gdziekolwiek zabierzemy. Patryk Kuniszewicz,
1: Kuba Marcinowicz.
2: Mówimy wam
1: dzień dobry.

0: ja dzisiaj nie nuciłem, prawda?
1: Nie, więc nie. Czas na mur mruczanto. No pięknie, pięknie, pięknie. Mysłowic. Tak. I oczywiście chórki Kuby Marcinowicza.
0: Yeah.
1: Tak, jest u nas 10 minut po godzinie 8. A u was, bo mam nadzieję, że wy powoli już tam do pracy dotarliście. Kto miał na 8, na 9, no to pewnie dopiero się zbieracie. A dzisiaj o poranku sporo utrudnień w ruchu drogowym. Ale o szczegółach Patryk Bedliński.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Niestety sporo się dzieje. Dzieją się też te tragiczne wypadki, jak ten na 50 między Kołbielą a Mińskiem Mazowieckim. W okolicach Rudna na 201 kilometrze osobówka wypadła z jezdni. Zginęła jedna osoba. Przejedziemy, ale tylko jednym pasem na zmianę. Uwaga też na A1, bo możliwe są wciąż problemy między Włocławkiem a Ciechocinkiem na trasie do Gdańska. Osobówka uderzyła w bariery i znalazła się w pasie rozdziału na 180 kilometrze. Zakorkowała się Dolnośląska A4 w kierunku Legnicy od strony Wrocławia. Tłoczno zrobiło się za połączeniem A8 z A4 i niedaleko Pietrzykowic i tak bardzo powoli poruszamy się do okolic kątów wrocławskich. Uwaga również na korek pod Trójmiastem. Tam korkuje się trasa Sucharskiego, czyli droga, która prowadzi od węzła Gdańsk-Port i od Siódemki w kierunku samego Gdańska.
4: Podajecie państwo kłopoty związane z przejazdem przez drogę krajową numer 89 łączącą węzeł Gdańsk-Port z portem i ulicą Sucharskiego w Gdańsku. Przygotowywane są na odcinku roboty drogowe, gdzie obustronnie zwężono jezdnię do jednego pasa, co oczywiście czyni paraliż na znacznej części Gdańska.
3: I co widać także na nawigacji, rzeczywiście 89 w kierunku centrum Gdańska zatłoczona, ale zdaniem naszego słuchacza można z tym coś zrobić.
4: Mam propozycję do panów, którzy organizują zastępczy ruch, aby przeanalizowali sytuację, gdzie po jednym pasie ruchu jest wpuszczone na wprost, natomiast dwa prawe skrajne pasy mogłyby być poprowadzone ruch przez ronda na tej łącznicy. To by znacznie poprawiło przepustowość tej trasy.
3: Miejmy nadzieję, że coś się zmieni na lepsze i nie będzie tych wyraźnych korków. A skoro już o Trójmieście mówimy, to musimy odnotować problemy na trasie Gdynia-Gdańsk, czyli na S6. Tutaj na 332 kilometrze osobówka uderzyła w bariery i zablokowany jest jeden z pasów w kierunku Gdyni. Trasa Gdańsk-Gdynia, S6 i 332 kilometr.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK Polskim Radiu Kierowców.
6: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam. Robert Kilen.
5: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielami

0: To już od prawie 20 jest, minut.
1: Tak. Ja chciałem tylko powiedzieć, że od tego jesteśmy, żeby wam pomóc i żeby wam umienić tę trasę. No i teraz pan o trasie. No,
0: no bo powitać ten czwartkowy poranek. U mnie na spokojnie. Dziś wjechało espresso, bo nie było przez dwa tygodnie parzonej. Aż mi się już tęskni, ale w poniedziałek będzie błękitny, piękny aromat. Także już po urlopie i czas wracać powoli do normalności. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy PRK, tych z dużych i z małych, aut, całą ekipę. A dla tych, co za fajerą szerokości, to od Puchatego ze Skania. A przy okazji, Patryk, Kuba, możecie mi sprawdzić, jak wygląda trasa z Savony we Włoszech do Como, też we Włoszech. Dziękuję, no i thank you. No ja już sprawdziłem, Puchaty, czyściutko tam masz. To znaczy, najpierw uderzasz w kierunku Genui, potem, o, potem niestety Disagi. To są utrudnienia po włosku, trzeba się uczyć języków. Ale tak na serio.
1: Ja bym bez ciebie zrobił, naprawdę.
0: To tych Disagi.
1: Takie nudne miałem życie.
0: Nie ma. I do samego Como jest droga czyściutka, Puchaty, szerokości, przyczepności.
1: No to pięknie. Mamy też dobrą informację. Lubimy takie informacje o poranku od naszego słuchacza, który dzisiaj wybrał się na egzamin teoretyczny. Chce mieć prawo jazdy kategorii A. No i trzymaliśmy mocno kciuki, czy się udało, czy się nie udało, czy zdał, czy nie zdał.
2: No, moje drogie PRK, Jan z Warszawy, jeszcze raz. Dany egzamin teoretyczny, 74 punkty na 74. Teraz czeka mnie praktyka, ale to z tym nie powinno być problemu, bo ponad 20 lat jeżdżę skuterem, ale dumny jestem jak diabli. I dzięki oczywiście za wsparcie, na pewno pomogło. No to wracamy teraz na mój Mokotów z Bemowa. Ściskam, dziękuję jeszcze raz i chłodu, i wszystkiego dobrego.
0: Cześć. No, a kto krzyczał najgłośniej?
1: No my.
0: Słuchajcie, po 40 latach prawa jazdy kategorii B rzeczywiście podejść do teorii, stres super można mieć. To wracając na Mokotów, odradzałbym most Grotoroweckiego i w ogóle trasę S8, raczej jakoś przeciskać się przez Warszawę.
1: No jak już egzamin będzie zdany, motocykl kupiony, to zapraszamy na nasz parking.
0: Tak,
1: zwłaszcza w sobotę,
0: lewa w górę.
1: Wtedy pojawia się najwięcej motocykli u nas na parkingu, więc warto także podjechać. Dobrze, 22 minuty po godzinie 8, informacja drogowa także w naszej aplikacji.
3: Dzień dobry, witam serdecznie całe radio PRK i słuchaczy. Dziś właśnie jestem w trasie do Łęknicy, do pięknego parku Mudżakowskiego. No niestety nie będę miał czasu, żeby go zwiedzić. Pojadę z towarem. Także serdecznie pozdrawiam i życzę miłego dnia dla wszystkich w ten piękny sierpniowy dzień. Pozdrawiam, Robert z Cysterny.
1: Pozdrawiamy, Robercie. Wszystkiego dobrego dla ciebie. To jeśli macie taką możliwość, to oddajcie telefon pasażerowi albo złapcie za telefon, jeśli nie prowadzicie. Nagrajcie wiadomość albo napiszcie wiadomość tekstową z odpowiedzią na pytanie, które dzisiaj nas nurtować będzie do godziny 10. Jaką macie zasadę za kierownicą, której, uwaga, nigdy, ale to przenigdy nie złamaliście?
0: No bo zobaczcie, jesteśmy kierowcami, prawda? Często zwracamy uwagę innym o światłach mijania. Chwalimy się tym, że nie mamy punktów karnych na koncie. Mm-hmm. Myślę, że jesteśmy dobrymi kierowcami.
1: Mm-hmm.
0: Znaczy, jeździmy z zasadami.
1: Tak.
0: Ale jedna zasada, której nigdy nie złamaliście, to... No i czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: ale mamy pozdrowienia. Witam najlepsze radio w Polsce. Jedziemy do Holandii, słuchamy was z Niemiec. Piotr z Renomastera. No to my też gorąco pozdrawiamy i szerokości, przyczepności wam życzymy.
1: No i przypominamy, że dzisiaj sprawdzamy i pytamy was, jaką macie zasadę za kierownicą, której nigdy, ale to przenigdy nie złamaliście. Proszę bardzo, można pisać, można się także nagrywać.
0: I bardzo fajnie będzie to wszystko zdarzyć, jadąc małymi, trochę większymi samochodami i ciężarowymi. Czy zasady mamy podobne? Na pewno kodeks drogowy. Co jeszcze? No u nas informacje drogowe, bo jest 8:30.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Na zmianę jednym pasem kierowcy poruszają się na trasie między Kobielą a Mińskiem Mazowieckim. To fragment Krajowej 50 i okolice Rudna, konkretnie 201 km. Osobówka wypadła z jezdni. To niestety tragiczny w skutkach wypadek. Zginęła jedna osoba. Na S51 zakończyły się problemy między Olsztynkiem a Olsztynem po tym, jak osobówka uderzyła w bariery i nie mamy już blokady żadnego z pasów w kierunku Olsztyna. Koniec kłopotów także na A1 między Włocławkiem a Ciechocinkiem. Ale skoro mowa o A1, to przypominamy, że dziś drogowcy rozpoczynają remont jednego z odcinków autostrady, na których występują deformacje nawierzchni, zwane potocznie falami Dunaju. Prace mają objąć ponad 3 km jezdni w kierunku Gliwic. Remontowany odcinek rozpoczyna się od około 150 metrów za wiaduktem nad ulicą Kościuszki w Siemoni i kończy się na wysokości MOP-u Dobieszowice Zachód. Prace mają trwać do końca sierpnia, ale uwaga, przyszłego roku. W związku z remontem zamknięta będzie jezdnia A1 w kierunku Gliwic, a ruch ma być przełożony na jezdnię przeciwną. Pojedziemy przy sporym ograniczeniu prędkości, bo do 60 km na godzinę. Uwaga na utrudnienia na trasie numer 17 między Piaskami a Krasnym Stawem. Niedaleko Ignasina na 119 km zderzyły się trzy pojazdy osobowe. Przejechać można, ale jednym pasem na zmianę. Poszkodowane w wyniku wypadku są dwie osoby.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To za chwilę wrócimy jeszcze do tych zasad, których absolutnie nigdy nie zdarzyło wam się złamać.
0: Czyli?
1: No, czyli na przykład...
0: Patryk, Kuba.
3: Czyli na przykład ja osobiście nie lubię, gdy radio ma za bardzo podbity bas, bo mnie to rozprasza w czasie jazdy.
0: No
3: to...
0: I zawsze, zawsze, zawsze słuchasz według swoich parametrów.
3: Tak.
1: Okay. No to dobrze, to ja mam taką zasadę, której nigdy nie złamałem i absolutnie nigdy nie złamię, czyli nie wsiadam po alkoholu za kierownicą. Ktoś powie,
0: no,
1: że...
0: to jest oczywiste.
1: No ale niekoniecznie, patrząc na policyjne statystyki, fajnie Prawda. Byłoby, gdyby każdy miał taką zasadę, której nigdy w życiu nie złamał.
0: A ja?
1: No dawaj.
0: Nigdy.
1: Nigdy.
0: Nie usiądę.
1: No.
0: Za kółkiem. Jeżeli nie mam zakrytej pięty.
1: A, fajne.
0: Dlatego zdarza się, szczególnie latem, na przykład w kurortach, gdzieś tam na wakacjach, że na bosaka niektórzy.
1: No.
0: Nie potrafię. Muszę mieć but na stopie i nawet sandały są niewygodne. Pięta musi być cała zakryta, żeby można ją zaprzeć o podłogę i żeby dobrze się każdy pedał naciskało.
1: No to jakie wy macie zasady, których nigdy nie łamiecie? Czekamy w aplikacji. Można się pochwalić, można napisać, można także nagrać wiadomość głosową.

0: nami.
1: Dziś z wami rozmawiamy o zasadach. Jaką macie zasadę za kierownicą, której absolutnie nigdy nie łamiecie? Zawsze jej przestrzegacie, jesteście jej wierni od wielu, wielu lat.
2: Przyznałem się, że ja na przykład nie potrafię na bosaka prowadzić. Bartłomiej pisze, ekonomicznie. Jeżeli Patryk jedzie autem z automatyczną skrzynią biegów, to wystarczy jeden but.
3: Tak jest.
2: Ale wawupa odpoczywa generalnie. No nie, bo ja miałem automat. I tam też raz spróbowałem, nie da rady oprzeć pięty. Jakoś tak... Potrzebna jest podeszwa i potrzebny jest but. Nawet nie sandał, a but, żeby dobrze prowadzić auto.
1: Mm-hmm.
2: Także zawsze w butach.
1: Aniołem na drodze nie jestem, grzeszki są, ale nigdy, przenigdy, nigdy, nigdy, nigdy nie złamałem zakazu wyprzedzania pojedynczej lub podwójnej linii ciągłej. A tak a propos, to jeszcze gratulacje dla adepta klanu Lewa w górę za zdany egzamin. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy. Jakiej zasady jeszcze absolutnie nigdy nie złamaliście?
4: Nigdy nie złamałem zasady, że jak czarny kot przebiegł mi drogę, pojechałem dalej. Stanąłem, czekałem, aż kto inny przednie drogę. Pozdrawiamy, Irek z Kasią z Kijanki.
2: Ja cię raz mijałem. Nie, ja cię raz mijałem. Ja miałem kiedyś takiego pecha i to przez tego kota właśnie.
1: Właśnie. Ale to ciekawa opcja, zwłaszcza jak się na przykład jeździ po takich górskich drogach bieszczadzkich, kiedy samochód, jeden samochód przejeżdża tam raz na pół dnia.
2: Mhm.
1: Jak przebiegniesz i czekasz, nie. I piknik, już
2: nie,
1: śpisz w tym samochodzie.
2: W Bieszczadach to nie czarne koty, to niedźwiedzie ci przebiegają drogę. A wtedy chyba lepiej jechać.
1: No dobrze.
2: Jakie zasady jeszcze nie złamaliście?
5: Dzień dobry. Taka zasada, której nigdy nie złamałam, to nie wjeżdżam na skrzyżowanie, kiedy nie ma na nim miejsca, żebym mogła zjechać. I powiem wam, że bardzo, bardzo często spotyka się to z oburzeniem innych kierowców, więc obtrąbiona byłam z miliony razy. Pozdrawiam serdecznie, Maja ze Skody.
1: Bardzo fajne,
2: znaczy, to fajna zasada. I zgodna z przepisami.
1: No tak, no jeśli nie masz miejsca do kontynuowania jazdy, to nie możesz wjechać na skrzyżowanie.
2: No, ale
1: to
2: jedzieć, kobieto, jedziesz, masz miejsce.
1: Ale to niestety, i tutaj przyznam, że warszawscy kierowcy mają taki nawyk dojeżdżania i tak. No jedź.
2: Szczególnie
1: potem stoi,
2: z grenadierów. Ze skrzyżowaniem z Aleją Stanów Zjednoczonych. Pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco. Tam bardzo często po południu dochodzi do takich sytuacji. Co jeszcze?
6: Witam serdecznie jeszcze raz. Robert z Cysterny. No muszę się przyznać, że w przeszłości, za młodych lat, no nie byłem aż tak bardzo, jak to się mówi, zasadniczy. Złamałem parę zasad, ale na pewno nigdy nie złamałem jednej zasady. Nigdy nie siadłem nawet po łyku piwa za kierownicę. Pozdrawiam serdecznie, Taweperka.
1: Pozdrawiamy, brawo.
2: Należą się brawa. I tak powinien każdy z nas taką zasadę mieć i nigdy jej nie złamać.
7: Witam serdecznie. Moją zasadą, której nigdy nie złamałem, to jest nie stawanie na miejscu dla osób niepełnosprawnych. Nigdy przez wiele, wiele lat, jak jeżdżę, a jeżdżę jeszcze, to jest moja praca, jeżdżę po klientach, muszę znaleźć czasami miejsce do zaparkowania, ale nigdy nie stanąłem na miejscu dla niepełnosprawnych. Pozdrawiam, Grzegorz z Toyoty.
1: Pięknie. Również się bardzo chwali.
2: I to samo w aplikacji. Nigdy nie zaparkowałem na miejscu właśnie dla osób z niepełnosprawnością, a za kółkiem już ponad 1 000 000 km w małym. No to czekamy na waszą żelazną zasadę za kierownicą, której nigdy nie złamaliście.
1: I tańczymy teraz, proszę.

0: pędzimy do was z kolejnymi informacjami drogowymi. Już mamy 10 minut do godziny 9.
1: I mamy też żelazną zasadę dla absolutnie każdego. Michał z Warmii się tym pochwalił. No myślę, że każdy się pod tym podpisze. Zasada: nie wyrzucam śmieci przez okno samochodu.
0: Genialna zasada.
1: Czy to na postoju w korku, czy szczególnie w czasie jazdy. Mm-hmm. I mam nadzieję, że każdy się do niej stosuje. A my teraz rzeczywiście mamy dla was informacje drogowe. Posłuchajcie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Są drogowe utrudnienia po tragicznym wypadku między Kołbielą a Mińskiem Mazowieckim na Krajowej 50. Niedaleko Rudna na 201 kilometrze osobówka wypadła z jezdni. Zginęła jedna osoba. Na S1 tymczasem problemy pojawiły się w okolicach węzła Bielsko-Biała-Rosta. Na drugim kilometrze osobówka uderzyła w bariery. Zajęty jest jeden pas w kierunku Cieszyna. Na ekspresowej 6 pod Trójmiastem między Gdańskiem a Gdynią problemy przy węźle Lotnisko. To 332 kilometr. Osobówka wjechała w bariery, ale na szczęście nikt nie został poważnie jej poszkodowany. Mamy zajęty jeden pas na trasie z Gdańska do Gdyni. S8, tutaj uważajcie szczególnie w Warszawie, bo pojawiły się problemy między Modlińską a Wisłostradą. Zepsuła się ciężarówka i na 15 kilometrze stołecznego odcinka jest zwężenie w kierunku Poznania. Między Olsztynkiem a Olsztynem problemy już za nami. Wcześniej przy węźle Olsztynek Zachód osobówka uderzyła w bariery. Były zajęte dwa pasy do Olsztyna. Trasa Piaski Krasny Staw, czyli 17. Tutaj przejeżdżamy jednym pasem na zmianę. W okolicach Ignasina na 119 kilometrze miało miejsce zdarzenie trzech pojazdów osobowych. Poszkodowane zostały dwie osoby.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: O właśnie, to wracamy jeszcze na chwilę do tych zasad, których absolutnie nigdy nie łamiecie. Są fundamentalne.
4: Sylwia Zardeona. Są trzy zasady, których nigdy nie łamię. Pierwszy, zawsze zatrzymuje się na znaku stop. Druga, zawsze zatrzymuje się, jeśli zaczynają migać czerwone światła przed przejazdem kolejowym. I trzecia zasada, dla mnie najważniejsza, zawsze zapinam pasy. Pozdrawiam, dobrego dnia.
0: I bardzo dobrze,
1: a to
0: i tak
1: też
0: powinno być.
1: Taka oczywista oczywistość z tymi pasami.
0: Prawda? Ale to już jest odruch, więc nawet tak, gdybyś mnie zapytał, czy zapiąłem, to oczywistym jest, że zapiąłem, nawet jeśli nie mam świadomości, że zapiąłem.
1: Nawet od kilku lat mam patent swój na zapinanie pasów.
0: No, bierzesz pas, ściągasz, ale przekładasz, gdzie? I wpinasz.
1: Z której strony go bierzesz? W sensie, w którym miejscu chwytasz? Żeby było ci jak najwygodniej. Nieważne, czy to jest lato, czy jest zima, jesteś w kurtce puchowej.
0: Za ten kliklak.
1: Na dole, no przy właśnie biodrze.
0: A nie...
1: Kiedyś chwytałem u góry
0: od
1: przez
0: góry,
1: bar... Jakie to jest
0: nie,
1: niewygodne.
0: No przez,
1: od kilku lat się nauczyłem przez biodro.
0: No.
1: Chwytasz, i zapinasz.
0: Cyk. I masz.

0: Kochani, robi się coraz goręcej. Od razu wam mówię, najchłodniejsze miejsce to północ kraju, Lęborg, prawie 20 stopni Celsjusza. Z kolei w tym momencie na południowym wschodzie, w Rzeszowie, już 29 kresek powyżej zera.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ależ dzisiaj będzie gorąco i też zachmurzenie będzie umiarkowane. Okresami może to zachmurzenie wzrastać do dużego, a wiadomo, że w wielu miejscach będą pojawiały się przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Najwięcej zjawisk burzowych prawdopodobnie będzie na północy, na północnym wschodzie, w centrum oraz na południu. No i jak już zacznie padać, to popada i nawet 40 litrów wody na metr kwadratowy spadnie z nieba.
0: Zrobi się gorąco, powiedziałem, że w Rzeszowie już 30 kresek powyżej zera, a będzie lokalnie nawet 40 stopni Celsjusza dzisiaj na południowym wschodzie. W centrum też gorąco, 32 stopnie, na zachodzie 27 kresek powyżej zera, a najchłodniej, zwłaszcza w strefie wybrzeża, dzisiaj na Pomorzu, około 23 stopni.
2: Wiatr dzisiaj będzie słaby, okresami umiarkowany z kierunków zachodnich, na południowym wschodzie, także południowych, w czasie burz porywy wiatru do 90 km na godzinę.
0: Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hektopaskali, przewiduje się dzisiaj w ciągu dnia wzrost ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ale macie mnóstwo zasad. Coś niesamowitego. Czyli dzisiaj sprawdzamy i pytamy was, jaką macie zasadę za kierownicą, której nigdy, ale to przenigdy nie złamaliście.
0: Patryk Kuniszewicz,
2: Kuba Marcinowicz.
0: I z samego rana mówimy wam
2: dzień dobry.

0: No to mamy meldunek pogodowy z duszników. Zdrój, burza, deszcz intensywny, widoczność średnia, przyczepność również nie najlepsza. A wszystkim kierowcom życzymy szerokości, przyczepności i spokojności, czyli miłego dnia od Antka z Gryfina i Mańka z Fiesty. To dzięki za te informacje, my do nich dorzucamy informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Uwaga, na czwórce tłoczno zrobiło się na trasie z Wrocławia do Legnicy w okolicach kątów wrocławskich. Poza tym na S1 problemy przy węźle Bielsko-Biała-Rosta. Na drugim kilometrze osobówka uderzyła w bariery i zablokowała jeden pas w kierunku Cieszyna. Na ekspresowej szóstce na trasie z Gdańska do Gdyni problemy pojawiły się przy węźle Gdańsk-Lotnisko, gdzie samochód osobowy wjechał w bariery. To jest kilometr 332 i właśnie tam jeden pas do Gdyni jest zablokowany. Na warszawskiej S8 również trzeba wzmóc czujność, bo są problemy związane z awarią ciężarówki na jezdni w kierunku Poznania. Między Modlińską a Wisłostradą jeden z pasów jest wyłączony, a to 15 km stołecznego odcinka. Mamy też problemy na trasie Piaski-Krasnystaw na odcinku Krajowej 17, niedaleko Ignasina. Na 119 km zderzyły się trzy pojazdy osobowe. Przejechać można, ale tylko jednym pasem naprzemiennie. Do tragicznego wypadku doszło między Kołbielą a Mińskiem Mazowieckim. Jedna osoba straciła niestety życie w wyniku wypadku w okolicach Rudna, gdzie pojazd osobowy wypadł z jezdni. To kilometr 201. Inni zmotoryzowani jadą naprzemiennie, tylko jednym z pasów. Zablokowana jest trasa 79 z Woleń-Sandomierz. Problemy są w Wyszmontowie. Na kilometrze 169 osobówka zderzyła się z większym pojazdem i poszkodowana jest jedna osoba. A trasa alternatywna to chociażby Krajowa 9. Można pojechać przez Opatów i Ostrowiec Świętokrzyski, a także Sienno, aby uniknąć problemów na wysokości Wyszmontowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papam!
3: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
6: To była reklama.

0: Nawzajem, rozmawiając o zasadach, które mamy za kierownicą podczas prowadzenia pojazdu i których nigdy, ale przenigdy, choćby nie wiem, co się wydarzyło na drodze, nie łamiemy. No i jest kolejna, która bardzo przypadła mi do gustu.
1: Absolutnie.
0: Biorę ją i zapisuję jak swoją. Jaros z Nissana pisze: jedna z moich złotych zasad to nie widzę, nie jadę. Czy to zakręt, wzniesienie, czy mgła, jeżeli nie mam odpowiedniej widoczności, to wstrzymuję się z jakimkolwiek manewrem. Genialna zasada.
1: Na przykład z manewrem wyprzedzania. Mimo że kodeks reguluje, kiedy możemy wyprzedzić, w jakiej sytuacji, to ja bym wpisał tę zasadę w kodeks.
0: Nie jadę.
1: Nie widzę, nie jadę.
0: Bardzo
1: fantastyczna.
0: Dobra. Bardzo dziękuję.
1: Jaka jeszcze żelazna zasada jest, której nie złamaliście za kółkiem?
2: Witam, Sławek ze Splintera. Ja przez cały rok jeszcze w t-shircie. Nigdy nie zakładam kurtki, ani jakiejś bluzy. Pozdrawiam całą redakcję i kierowców.
1: No latem, tak. Ale zimą powinniśmy zdejmować kurtki.
0: Super, no dokładnie.
1: Ale w t-shircie. Jak się ma webas, to można szaleć.
0: Można się bawić, zdecydowanie. Jakie jeszcze macie zasady, których nigdy nie łamiecie?
3: No to grzeszki. Prędkość często przekraczam, ale na strzałkach warunkowych i stopach zawsze staję. Pozdrawiam.
4: Dzień dobry. Święta zasada, której się trzymam, to nie bądź dzbanem. I staram się nie utrudniać innym ludziom ruchu, nie stawać samochodem na chodnikach, na ścieżkach rowerowych, nie blokować wjazdu do posesji, nie stawać w bramach. Nie przekraczać nadmiernie prędkości, no tam czasem delikatnie się zdarzy, wiadomo. Nie utrudniać innym ludziom ruchu, bo nie chciałbym, żeby mi ktoś utrudniał. Pozdrawiam, Daniel.
0: Pozdrawiamy, genialne. Nie być dzbanem dla innych.
1: Paragraf 256 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Nie bądź dzbanem. I tam wymieniamy. Nie blokuj ruchu, nie tam, bardzo nie stawaj tam, gdzie nie powinieneś i tak dalej, i tak dalej.
5: Dzień dobry wszystkim, Polskie Radio Kierowców. Zasada złota, nie jeździmy nigdy na rezerwie do końca. Nie polecam, nie zabrakło mi nigdy, ale no bywa różnie. Pozdrawiam, pięknego dnia, Mariusz z Trójmiasta.
0: Pozdrawiamy, bardzo dziękujemy. To też ważna zasada.
1: Znaczy, szczególnie,
0: no?
1: Jeżeli na przykład potem trzeba czyścić układ paliwowy.
0: Oj tak.
1: I ja od tamtej pory już też nie jeżdżę na rezerwie.
0: Jaką macie zasadę za kierownicą, której nigdy nie łamiecie?

cześć.

0: No to mamy 30 minut po godzinie 9.
1: No i czas na informacje drogowe dla tych, którzy są w trasie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Uważajcie na korki i spowolnienia, m.in. na autostradzie A4 w Dolnośląskiem, na trasie z Wrocławia do Legnicy. Tłoczno zaczyna się robić za Pietrzykowicami, nasz słuchacz ostrzega.
4: Cześć, tutaj Tomek. 143 km autostrady A4 Wrocław-Legnica. Drogowcy się rozłożyli, korek ma już 2 km.
3: Dzięki wielkie za to ostrzeżenie, a nasz numer telefonu to 22 513 11 11. Dobre wieści też mamy, te dotyczą trasy S6 pod Trójmiastem. Zakończyły się kłopoty przy węźle Gdańsk-Lotnisko, a zatem ci, którzy z Gdańska kierują się do Gdyni, już nie mają zablokowanego żadnego z pasów. Gorsza sytuacja na S1, bo przy węźle Bielsko-Biała-Rosta mamy problemy po tym, jak osobówka uderzyła w bariery. To 2 km, trasa do Cieszyna, tam właśnie zablokowana jest część jezdni. Uwaga też na warszawskim odcinku S8. Po awarii ciężarówki między Modlińską a Wisłostradą mamy zwężenie w kierunku Poznania. Krajowa 17. Tu problemy między Piaskami a Krasnym Stawem. Jedziemy naprzemiennie w okolicach Ignasina na 119 km, a to dlatego, że zdarzyły się 3 pojazdy osobowe. 2 osoby mają obrażenia. Niestety tragiczny bilans ma wypadek na trasie Kołbiel-Mińsk-Mazowiecki. To Krajowa 50 i okolice Rudna na 201 km. Jedna osoba zginęła w wyniku wypadku z udziałem osobówki. Pojazd wypadł z drogi. Przejechać można, ale naprzemiennie jednym pasem. Między Zwoleniem a Sandomierzem zupełnie nie ma przejazdu, bo zablokowana jest 79 w Wyszmontowie. Na to dlatego, że na 169 km osobówka zdarzyła się z większym pojazdem. Dalszy objazd to trasa przez chociażby Ostrowiec Świętokrzyski i Opatów, czyli 9, ale można też prościej objechać tę trasę, na przykład kierując się na drogę 74 w stronę Zawady i wtedy niemalże idealnie i dosyć blisko objedziemy Wyszmontów i zablokowaną trasę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To za chwilę wracamy do zasad, które macie i których absolutnie nigdy nie łamiecie.
1: Czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców i tekstowo, i głosowo. Wasze żelazne reguły drogowe.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: No, jeśli zdajemy egzamin na prawo jazdy i dostajemy uprawnienia i możemy prowadzić pojazd, no to musimy trzymać się reguł i zasad, na które wszyscy razem się umówiliśmy, no i powinniśmy ich przestrzegać. Więc jaką macie taką żelazną zasadę, której absolutnie nigdy nie łamiecie?
1: Ale właśnie ciekawe podejście tutaj Tomka z Dużego, bo ktoś grał w karty, to wie, że jak się umawiamy, to nie oszukujemy. I tak. On pisze, że zasad się nie łamie, bo z przepisami to różnie bywa. Wysłał nam zdjęcia kogoś, kto z ścieżki dla rowerów wjeżdża na chodnik. No w ogóle łamanie przepisów. Absolutne. W związku z tym pozdrawia Tomek z Dużego. A te zasady, o których my dzisiaj mówimy, a wy ich przestrzegacie i nie łamiecie, to?
2: Witam wszystkich. Co do rozmowy o zasadach i niewyrzucaniu śmieci przez okno, na podstawie moich obserwacji można stwierdzić, że to już dość rzadko się zdarza. Natomiast niestety nadal bardzo częste jest wyrzucanie niedopałków przez okno, nawet w miastach na skrzyżowaniach. Pozdrawiam.
3: Z tej strony prosta, ale czasami zapomniana zasada. Nigdy nie jeżdżę po alkoholu. Pozdrawiam serdecznie.
1: Oj, żelazna zasada, której wszyscy kierowcy zmotoryzowani, uczestnicy ruchu drogowego powinni się trzymać.
0: No, z tymi petami to się też absolutnie zgadzam. Niestety jeszcze wielu kierowców ma ten paskudny nawyk, a przecież można sobie to zorganizować. Albo przede wszystkim nie palić w samochodzie, albo jak już, no to jakaś popielniczka, jakiś zestaw.
1: A wśród naszych żelaznych zasad za kółkiem jest jeszcze...
4: A, witam. Co do zasady, mam jedną najważniejszą zasadę. Zawsze trzymam odległość na 3 sekundy pod poprzedzającego samochodu. Tak na 3-4 sekundy, a już tłumaczę, o co chodzi. Jeżeli jedzie samochód przede mną, obieram sobie jakiś tam punkt odniesienia co do znaku,

0: No i liczę. Raz, dwa, trzy. Ja dojechałem na trzecią sekundę, na czwartą sekundę. To jest moja bezpieczna odległość. I to stosuję obojętnie, czy na autostradzie, czy osobówką jadę, czy dużym jadę. Także to jest moja taka najświętsza zasada, którą od lat stosuję. Także pozdrawiam szerokości. Łukasz z Renaty.
1: Jaką jeszcze macie zasadę, której nigdy nie łamiecie?
2: Dzień dobry. Ja mam taką zasadę, której dość długo już się trzymam i staram się jej nie łamać. A mianowicie, jeżeli dłużej stoję na światłach, to nie trzymam nogi na hamulcu, tylko zaciągam ręczny. Nie rażę wtedy tego za mną swoimi mocnymi światłami stopu. No i noga odpoczywa. Bardzo dobra zasada. Myśl o innych kierowcach. Pozdrawiam, Paweł z Olsztyna.
3: Oj, pozdrawiamy.
1: Z tym, że ja się jej dopiero uczę. Jest ten odruch trzymania nogi na hamulcu, a rzeczywiście wystarczy ręczny zaciągnąć i nie oślepiać innych.
3: Cudownie, że powymienialiśmy się dzisiaj tymi zasadami, więc nagle z jednej zasady, której nigdy nie łamaliście i zawsze przestrzegaliście, można zrobić cały zbiór.

0: No to jeszcze 10 minut do godziny 9. PRK Polskie Radio Kierowców. Jak drogowa sytuacja wygląda chwilę przed godziną 10? Czy ten poranny szczyt komunikacyjny trochę się uspokoił, wyciszył? Czy płynnie przechodzi w przedpołudniowy?
1: Bo dużo dzisiaj mówimy o tym, że mamy pewne zasady, których się trzymamy, prawda? My też mamy taką zasadę.
0: Mamy, no.
1: Zasada, która obowiązuje przez cały dzień. Co 20 minut informacje drogowe. A co do ruchu drogowego i tego poranka, to?
2: No właśnie, ten szczyt przechodzi płynnie z porannego w przedpołudniowy, więc dzisiaj takiej przerwy i oddechu chyba za bardzo nie odczujemy.
1: No to czas na szczegóły.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Chociaż mimo to ja szukam dobrych informacji, no i takie mamy a propos trasy numer 17 między Piaskami a Kerastym Stawem, bo już kończą się problemy, które tam występowały. W okolicach Ignasina powinniśmy jechać wszystkimi pasami. Przypomnę, że wcześniej zderzyły się 3 pojazdy osobowe i 2 osoby zostały poszkodowane. Mamy też najnowsze informacje z S8 w Warszawie. Między Modlińską a Wisłostradą na 15 km stołecznego odcinka samochód osobowy zderzył się z ciężarówką i zablokowany jest prawy pas tak zwanej jezdni zbiorczo rozprowadzającej w kierunku Poznania. Możemy przyjąć po prostu, że mamy zwężenie w kierunku Poznania, no i może się niestety korkować. A drogowe problemy nie tylko tam, bo także na ekspresowej jedynce w okolicach Bielska-Białej. Przy węźle Bielsko-Biała-Rosta na 2 kilometrze osobówka uderzyła w bariery. Skutek to blokada jednego pasa w kierunku Cieszyna. Uwaga na 50-ce, tam niestety doszło do poważnego wypadku między Kołbielą a Mińskim Mazowieckim. Niedaleko Rudna na 201 kilometrze osobówka wypadła z jezdni. Zakończyło się niestety tragicznie. Inni zmotoryzowani jadą naprzemiennie i korzystają tylko z jednego pasa na zmianę. Trasa z Woleń-Sandomierz, czyli krajowa 79, też z kłopotami, chociaż nie ma już blokady. Teraz jedziemy jednym pasem na zmianę. Na te problemy pojawiły się po tym, jak na 169 kilometrze osobówka zderzyła się z większym pojazdem. Ranna jest jedna osoba.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Przypominamy, że jeśli coś dzieje się na waszej trasie, to informujcie nas, a my te informacje szybko przekażemy innym kierującym. Dzięki temu jeździ się płynniej, bezpieczniej i spokojniej. Można to zrobić na przykład w aplikacji.
1: Albo pod numerem telefonu 22 513 11 11. Żadne z nas.

0: 4 minuty jeszcze do godziny 10:00 i zasada, której absolutnie pod żadnym pozorem nigdy nie łamiesz, to...
1: Piotr Filan,
2: Dagmara Kowalska.
3: No, słuchaj, jest trochę tych zasad, ale ja bym
0: ale
3: poprosił...
0: Ale za
3: rozmawiać. Tak, oczywiście, że tak. Natomiast ja myślę sobie o takiej zasadzie, że nie jesteśmy sami i współpracujemy ze sobą. System naczyń połączonych. Nie
0: fajna
3: wiem, jak nazwać tę zasadę. Że nie jestem sam na drodze. Tak, nie jestem sam na drodze. Patrzę, co ktoś robi.
0: Nie, fajne.
3: Razem próbujemy, każdy próbuje dojechać do celu, prawda? Nie
0: pięknie.
3: Tylko ja jestem najważniejszy.
2: Trzeba się kiedyś z nim przejechać.
3: Ja.
0: To coś się pozmieniało.
4: Ja też tu jestem, tak? A no, dobra, no to już
0: wam
4: mówię. Nigdy nie przyspieszam przed pasami. Nigdy. Nie zdarzyło mi się to ani razu.
0: Ani nie wyprzedzam.
4: Ja.
0: No i to też mówi kodeks drogowy. Więc wymieniajmy się tymi zasadami i wszyscy sprawmy tak, żeby faktycznie tych zasad przestrzegać i nigdy ich nie łamać. I będzie zdecydowanie bezpieczniej na drogach.
1: A my dalej w trasę.

0: Na zegarze punktualnie godzina 10. Ojejku, coś tutaj dzwoni. Nie wiem, jakiś budzik. Dobrze.
1: Czy masz przyjść do pracy?
0: Nie, że właśnie 10 minęła. To o tym jest to wszystko i ten sygnał.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Wszyscy moi znajomi mówią, dlaczego nie odbierasz o godzinie 10, 11, 12 telefonów, a ja na to SMS-em i nie dzwoń do mnie o pełnej, bo wtedy jestem zajęta, wiadomo. A jeśli chodzi o pogodę, to mamy dla was dzisiaj kilka ciekawostek.
0: Tak, znowu pogoda będzie miała kilka twarzy. Z jednej strony upał, z drugiej coraz więcej miejsc, gdzie po południu mogą pojawiać się gwałtowne burze. Jeśli wybieracie się dziś w trasę, szczególnie w dłuższą, warto zerkać w niebo, no i śledzić komunikaty pogodowe.
1: Najgoręcej, bo takich miejsc szukamy, będzie na południowym wschodzie. Tam termometry pokażą 38-39 stopni. No, to są już takie temperatury, że naprawdę ledwo się oddycha i właściwie machnięcie koniuszkiem paluszka powoduje, że jesteś spocony od stóp do głów. Ale w centrum kraju będzie troszeczkę chłodniej, ale równie gorąco, 32 stopnie. Na zachodzie trochę mniej. Na przykład 27 można zobaczyć, a najchłodniej nad samym morzem, tam 23, różnice naprawdę spore.
0: Burze mogą pojawiać się w wielu regionach, ale największe prawdopodobieństwo jest dziś na północy, północnym wschodzie, w centrum oraz na południu Polski. Prawie wszędzie tam deszcz może być intensywny, lokalnie może spaść także grad, a wiatr podczas burz osiągnie nawet 90 km na godzinę.
1: No właśnie, no to jeśli będziecie jakoś podróżować może przez te regiony, warto pamiętać, że pogoda może się zmieniać i to dosłownie w ciągu kilkunastu minut. Najpierw upał i słońce, a później mocny deszcz i znacznie gorsza widoczność. Lepiej to mieć z tyłu głowy. Nie wiem, czy ty wczoraj zwróciłeś uwagę. Burza bez deszczu na przykład w niektórych częściach była. Tak. Z potężnym wiatrem.
0: No dobrze. Bywa różnie, więc pogoda kapryśna. Pilnujmy tego, żebyśmy byli bezpieczni. No i oczywiście będziemy na bieżąco informować o tym, jak ta pogoda będzie dzisiaj wyglądać.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Dobry, dzień dobry, witamy serdecznie. To Piotr Kwiran i to ja, Dagmara Kowalska. Zapraszamy do godziny 13. Rozgrzewka, konkurs.
0: Tak będzie, a tak później będzie. Autostop będziemy łapać. Mam nadzieję, że ktoś dzisiaj zatrzyma, chociaż różnie bywa. To pierwszy tydzień naszego konkursu, więc na spokojnie kłaniamy się i najbliższe 3 godziny spędzimy razem. 3 minuty po godzinie 10.

0: Zanim powiemy wam, jaka jest pierwsza podpowiedź do naszej dzisiejszej zagadki, słuchajcie, mamy czwartek, jest gorąco, wczoraj było gorąco, chyba należy nam się jakiś taki mały rozruch o tej porze. No to oczywiście zapraszamy na serwis drogowy, serwis przygotowany przez Patryka Bedlińskiego, który jeszcze tam cały czas coś stuka, cały czas coś słychać, że dopisuje. Co tam się dzieje? Tak dużo się dzieje?
1: To jest aktualizacja na bieżąco tego serwisu, bo tak się dużo zmienia i tak się dużo dzieje, że nie sposób tego przygotować z wyprzedzeniem.
2: Moi drodzy, to sprawdźmy szczegóły.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A to, co przed chwilą dopisywałem, to długość korków, które przeszkadzają zmotoryzowanym na dolnośląskim odcinku autostrady A4. Na trasie Legnica-Wrocław zator mamy w kierunku Wrocławia na odcinku 3,5 km i to jest w okolicach węzła Wądroże Wielkie. Właściwie od węzła Wądroże Wielkie na odcinku ponad 3 km korkuje się w kierunku Wrocławia. Gdybyście jechali w drugą stronę, czyli od Wrocławia do Legnicy, to przygotujcie się na korek między Pietrzykowicami a Kątami Wrocławskimi i tam odcinek ze spowolnioną jazdą ma nawet około 10 km. No a poza tym drogowe kłopoty cały czas możliwe na ekspresowej jedynce niedaleko Bielska Białej na wysokości węzła Bielsko-Biała Rosta. Na drugim kilometrze osobówka uderzyła w bariery i przez to jeden z pasów do Cieszyna jest zablokowany. Na S8 proszę uważać w Warszawie między Modlińską a Wisłostradą, bo osobówka zderzyła się z większym pojazdem. Zajęty jest prawy pas w kierunku Poznania na 15 kilometrze stołecznego odcinka drogi S8. Po tragicznym niestety wypadku są problemy między Kołbielą a Mińskiem Mazowieckim. To krajowa 50 i 201 kilometr, który przypada w okolicach Rudna. Osobówka wypadła z jezdni, zginęła jedna osoba. Przejeżdżamy, ale jednym pasem na zmianę. Uwaga też między Zwoleniem a Sandomierzem. W Wyszmontowie na kilometrze 169 na odcinku krajowej 79 samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Droga była zablokowana, teraz przejeżdżamy jednym pasem na zmianę. Ale można spróbować zjechać na objazd, aby uniknąć korków. Na przykład w kierunku Zawady możemy zjechać między Ożarowem a Wyszmontowem. No i 92. Na niej pojawiły się problemy na odcinku Międzyrzec Podlaski – Biała Podlaska. 627 km to miejsce, gdzie zderzyły się dwa pojazdy osobowe i bus. No i droga jest zupełnie nieprzejezdna niestety. A jak poradzić sobie z utrudnieniami na odcinku Międzyrzec Podlaski – Biała Podlaska, to sprawdzimy punktualnie o 10.30.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Witam, Paweł Skodiaka. Ostrzeżenie na Wisłostradzie w Warszawie w kierunku Gdańska, na tym zwężonym odcinku między Mostem Grota a Podleśną, zderzyły się cztery samochody i z dwóch pasów ruchu został tylko jeden. W związku z tym jest mały Armagedon, tak z 15 minut stania. Kto może, niech objeżdża. Pozdrawiam.
2: Pozdrawiamy i dziękujemy bardzo. Moi drodzy, jeśli chodzi o początek naszego spotkania, to jak zwykle proponujemy wam rozgrzewkę, nie tylko utrudnienia, nie tylko korki, ale także rozgrzewka przed naszym właściwym konkursem, czyli przed zatrzymywaniem autostopu. Zgadywankę mamy na początek, czyli my wam podajemy podpowiedzi, a wy piszecie w aplikacji albo się nagrywacie i mówicie, co to może być.
0: No a to będzie takie małe coś, taki mały mechanizm z wielką odpowiedzialnością.
2: Tak. Jest pierwsza podpowiedź. To mały mechanizm z wielką odpowiedzialnością. Co wam przychodzi do głowy? Piszcie albo się nagrywajcie w naszej aplikacji.

0: I nasza zagadka, która ma nas troszeczkę rozgrzać i która ma nas podprowadzić pod konkurs, który potem u nas po godzinie 11.30. Pytaliśmy o coś, o taki mały mechanizm z wielką odpowiedzialnością. I pojawiły się pierwsze odpowiedzi. Ja stawiałbym na stacyjkę, Jarek ze Skani, a na przykład jeden z naszych słuchaczy, który chyba się nie podpisał. Nie, podpisał się, Jędrula, napisał mechanizm opuszczania szyby. Ani jedno, ani drugie.
1: No właśnie, pytanie w takim razie, o co może chodzić i jakie jest rozwiązanie, co jest przedmiotem dzisiaj naszej zagadki. Podpowiedź kolejna przed nami, czyli druga podpowiedź, podpowiedź numer dwa, moi drodzy. Przygotujmy się na podpowiedź numer dwa.
0: Nie pomaga szybciej dotrzeć do celu.
1: Tak.
0: Czyli to jest taki mechanizm, który ma wielką odpowiedzialność, ale nie pomaga szybciej dotrzeć do celu.
1: No.
0: Mm-hmm, to są dwie podpowiedzi. Jeszcze widziałam jedną odpowiedź, która nie jest prawidłowa. Mechanizm różnicowy od naszego słuchacza.
1: Czujnik ABS, czy to kciuk, mechanizm różnicowy, mechanizm opuszczania szyb i stawiałbym na stacyjkę Jarek ze Skani. Mm-hmm. Klimatyzacja, pozdrawiam Seba. Tyle odpowiedzi na razie jest, ale
0: coś,
1: żadna
0: się dzisiaj przydaje.
1: Z nich nie jest
0: nie,
1: dobra.
0: Nie, dzisiaj to nie to, dziś to nie o to nam chodzi, to nie jest dobra odpowiedź, szukajcie dalej, na pewno znajdziecie. My natomiast mamy dla was też kilka innych tematów, bo przecież u nas to zwykle także bogato, nie?
1: Na bogato, ale powiemy sobie właśnie o elektronice w samochodzie, bo są najnowsze badania w tej sprawie. Jakie są doświadczenia kierowców? O tym za kilka minut.

0: Patryk Bedliński w naszym studiu ponownie, 29 do 11. Sprawdźmy, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Uważajcie na Dolnośląskiej A4, bo korki bardzo możliwe między Legnicą a Wrocławiem w kierunku Wrocławia na odcinku 2 km przy węźle Wądroże Wielkie. Na w drugą stronę, gdybyście jechali od Wrocławia do Legnicy, też korek napotkacie. On co prawda maleje, ale jeszcze może nam przeszkadzać między Pietrzykowicami a Kątami Wrocławskimi. Problemy też na S1 przy węźle Bielsko-Biała-Rosta. Na drugim kilometrze osobówka wjechała w bariery i zablokowała jeden pas w kierunku Cieszyna. Problemy są też na S8 w Warszawie między Modlińską a Wisłostradą. Na 15 kilometrze osobówka zdarzyła się z większym pojazdem i przez to prawy pas do Poznania jest zablokowany. Po tragicznym niestety wypadku problemy występują między Mińskiem Mazowieckim a Kołbielą. To jest droga numer 50 i okolice Rudna, czyli 201 kilometr. Osobówka wypadła z jezdni. Przejeżdżamy naprzemiennie, tylko jednym pasem. Między Zwoleniem a Sandomierzem podobna sytuacja. Też jedziemy jednym pasem na zmianę. Na to dlatego, że w Wyszmontowie samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Mówimy o trasie 79, a konkretnie o jej 169 kilometrze. 92 nieprzejezdna między Białą Podlaską a Międzyrzecem Podlaskim. Problemy są na 627 kilometrze na wysokości Styżyńca. Tam zderzyły się dwa pojazdy osobowe i bus. Dwie osoby są poszkodowane. Aby objechać zablokowaną drogę, można skierować się m.in. na równoległą autostradę A2.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeśli chodzi o nasze podpowiedzi, to mały mechanizm z wielką odpowiedzialnością nie pomaga szybciej dotrzeć do celu. Na razie mamy dwie, posłuchajmy.
3: Cześć, Mateo z tej strony. Wydaje mi się, że tu chodzi o mechanizm wycieraczek, bo trochę deszczu by się przydało. Pozdrowienia.
0: Pozdrawiamy serdecznie.
4: No pewnie, że pozdrawiamy i cały czas podpowiadamy i sprawdzamy na jakim etapie rozluźnienia, relaksu, chilloutu oraz wakacji jesteście, bo mam takie wrażenie, że jak ktoś jest na wakacjach, to zna odpowiedź, wiesz?
0: Tak?
4: No, nawet powiedziałabym, że...
0: Czy tak, Maro, teraz próbujesz jakoś podpowiedzieć?
4: Nie.
0: Aha.
4: Nie. Po prostu jak mamy głowę wolną, to szybciej wpadamy na poprawne odpowiedzi.
0: To prawda, masz rację.
4: To mały mechanizm z wielką odpowiedzialnością, nie pomaga szybciej dotrzeć do celu i trzecia na co dzień. Prawie nikt o tym nie myśli. To automatycznie się robi właściwie.
0: Tak. I to nie coś. Jest to ogranicznik prędkości, to Marek z Jogera napisał. To najnowsza wiadomość, czekamy na więcej. Trzecia podpowiedź, na co dzień prawie nikt o tym nie myśli. Skoro to jest tak mało ważne, że o tym nie myślimy, no to co to może być? A może to jest jednak bardzo ważne, tylko jednak po prostu o tym nie myślimy. Kombinujcie dalej.

0: Moi drodzy, jeśli chodzi o naszą zagadkę, to zgadywanie dzisiaj nam idzie tak sobie.
1: Przez tą temperaturę, wiesz?
0: Mechanizm z wielką odpowiedzialnością nie pomaga szybciej dotrzeć do celu. Na co dzień prawie nikt o tym nie myśli. Posłuchajmy.
2: Halo, halo, dzień dobry. Pierwsze, jedyne, co mi się nasunęło na myśl odnośnie zagadki, to mechanizm różnicowy. No bo w sumie na co dzień się o nim nie myśli. W sumie nie wiem, czy on jest taki mały, ale generalnie no, niewidoczny, ale ważny, krótko mówiąc. Pozdrawiam serdecznie, Ewa z Oktawki.
0: Ewa z Oktawki. Nam się zgubiło ki, ale dorobiliśmy.
1: Skończył się czas, ale fajnie, bo Ewa bardzo ładnie opowiada. Ja mam takie wrażenie, że Ewa mogłaby spokojnie czytać bajki dla dzieci, a nawet i dla dorosłych, bo dobrze się Ewy słucha. Dziękujemy ci za ten dźwięk. Nie chodzi o mechanizm różnicowy. On się pojawił też w tekstówkach od was. Ale mamy też rozrząd od Michała z Siedlec. Mamy ogranicznik prędkości od Marka z Jogera, to mówiłeś. I cześć, właśnie zaczynam jechać największymi serpentynami w Polsce. Specjalnie po to przyjechałem. Pozdrawiam, Miluś. I słuchajcie, mamy zdjęcie od Milusia i mamy też zdjęcie, że Miluś wysłał też wcześniej zdjęcie bocianu.
0: Tak, Dagmara kocha bociany.
1: Ojejku, tak. No, ja uważam, że w ogóle powinniśmy mieć samochód marki Bocian. Albo w ogóle zamiast orła białego, to ja bym dała bociana, bo on jest...
0: No, mi się to tak... Oj, Dagmara!
1: Co? No co?
0: Dagmara.
1: Co? No biało-czerwony jest, tak? Wszystko się trochę czarnego ma, więc charakter polski też troszkę wychodzi. Jest długi, jest piękny, jak leci, to daje nadzieję.
0: I nie, robi kle-kle-kle.
1: Robi kle-kle-kle, ale w ogóle podobno jest tak, nie wiem ile w tym gusła, a ile w tym prawdy, ale jak się widzi bociana lecącego w locie, to znaczy, że człowiek za chwilę będzie miał szczęście. No ja na to szczęście czekam.
0: Słuchajcie, no to bez dwóch zdań. Na pewno zdarzyło się tak, że Dagmara przyszła na świat poprzez przeniesienie przez bociana.
1: Oj tam.

0: Dobrze, dobrze, nie obiecuj. Nie obiecuj, Kasiu, Klich. Ja tam nie będę zamieniać moich chłopaków. A co? Niech Piotrek będzie po prawej, a Patryk na przeciwko. Niech będzie dobrze.
1: Prawda, Patryk?
2: Całkiem dobre modele chyba z nas.
1: No, tak. Do tego się trzymajmy. Dobrze, że to powiedziałeś. Sprawdźmy, co na drogach.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A na początek wyjeżdżamy na S1 i przyglądamy się sytuacji w okolicach węzła Bielsko-Biała-Rosta. Tam cały czas możecie mieć zablokowany jeden z pasów w kierunku Cieszyna, bo osobówka uderzyła dziś rano w bariery. Na S8 problemy w Warszawie, bo między węzłem Modlińska a węzłem Wisłostrada na 15 kilometrze osobówka zderzyła się z większym pojazdem. Mamy zajęty prawy pas w kierunku Poznania. Naprzemiennie jednym pasem poruszają się kierowcy na odcinku Krajowej 50 między Kołbielą a Mińskiem Mazowieckim. Niedaleko Rudna doszło do niestety tragicznego wypadku. Osobówka wypadła z jezdni i zginęła w tym zdarzeniu jedna osoba. Jednym pasem na zmianę kierowcy jadą między Zwoleniem a Sandomierzem. Problemy są na trasie 79 w Wyszmontowie, a powód to zdarzenie osobówki z większym pojazdem. 169 km. Tam właśnie jedziemy jednym pasem i możemy mówić o poprawie, bo wcześniej mieliśmy tam zupełną blokadę. Natomiast o tej porze zablokowana jest 92 na odcinku Międzyrzec Podlaski i Biała Podlaska w okolicach Styżyńca. Na 627 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe i bus. Dwie osoby zostały poszkodowane. Trasa zablokowana, a objazd jest możliwy chociażby autostradą A2, która w tym przypadku równolegle przebiega do 92.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To mały mechanizm z wielką odpowiedzialnością, nie pomaga szybciej dotrzeć do celu. Na co dzień prawie nikt o nim nie myśli. Posłuchajmy odpowiedzi.
4: Odpowiedzią na zagadkę będzie termostat. Mówił Robert do stereo, pozdrowienia.
0: Nie.
1: No właśnie.
0: Przepraszam. Termostat, może po prostu termostat działa automatycznie, a jak uszkodzony, to daleko nie zajedziemy. Pozdrawiamy Tomek z CRX-a. Tomka z CRX-a. To nie. Wentyl w oponie Żanka też nie. Lewarek zmiany biegów, pewnie o to chodzi. Szpilka z Volvo też nie. A może to z przesłona przeciwsłoneczna. Pozdrawiam i życzę dużo słońca. Marcin z auta dla ludu. Czy to Volkswagen?
1: Tak.
0: Daj znać. W naszej aplikacji ciekawa jestem. Dzień dobry. A, tu od naszej aplikacji. A słuchajcie, robi się nowa aplikacja. Także będziemy informować na bieżąco. Nie stresujcie, a słuchać nas można na DAB+. Tak. I na naszej aplikacji.
1: I jeszcze jest czwarta podpowiedź. Nie stoi przy drzwiach i nie nosi munduru, ale znajduje się w tamtej okolicy. W tamtej to znaczy, że przy drzwiach.
0: Tak, przy drzwiach chyba, w okolicy. Tak.
1: Właściwie to jedziemy dalej.
0: Poczekaj, już nie będę nic dopowiadać, ale powiem coś o bocianie. Co do bociana, to mamy takie logo w Polsce. Potocznie bocianem nazywano i nazywa się logo firmy z Sanoka. No tak, faktycznie. No i pozdrowienia od Marleny i Czarusia. Jest tych bocianów trochę, ale jakby samochodów jeszcze z bocianem nie było, więc może.
1: To może ja ci kupię koszulkę z boćkiem.
0: Dobrze.

0: No, to prognoza pogody przed nami, bo na zegarze już prawie minuta po 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I to jest jeden z tych dni, kiedy nie da się powiedzieć, że wszędzie będzie podobnie w pogodzie. W wielu miejscach nadal będzie bardzo gorąco, ale coraz więcej regionów będzie czekało na popołudniowe burze.
0: Jeżeli jesteście na Pomorzu, zwłaszcza blisko wybrzeża, będzie tam najchłodniej, około 23 stopni, na zachodzie około 27, w centrum około 32, a na południowym wschodzie temperatura ponownie może zbliżyć się do 40 stopni. To będzie zdecydowanie najgorętszy region kraju.
2: No tak, i tam rzeczywiście można wziąć oddech i powiedzieć, jak gorąco. Burze natomiast mogą się rozwijać praktycznie od północy aż po południe kraju. Największa szansa na nie jest na północy, na północnym wschodzie, w centrum i na południu, a miejscami mogą być gwałtowne z bardzo silnym deszczem, gradem i porywistym wiatrem.
0: Wieczorem pogoda zacznie się uspokajać od północnego zachodu. Tam jako pierwsze pojawi się po prostu przejaśnienie, takie większe. Na wschodzie i południowym wschodzie burz mogą utrzymywać się zawsze. Te burze mogą się utrzymywać dłużej. Proszę mnie nie rozpraszać. Dlatego jeśli planujecie późniejszy wyjazd, warto śledzić sytuację na bieżąco, czyli zostać z PRK, bo my podajemy na bieżąco pogodę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A jak może na talerzu? Na bieżąco rozwiążmy konkurs. Taka moja propozycja. Co ty myślisz?
0: No, myślę, że zbliżamy się do rozwiązania, ale...
2: Do rozwiązania się zbliżamy.
0: Tak, to mały mechanizm z wielką odpowiedzialnością. Nie pomaga szybciej dotrzeć do celu. Na co dzień prawie nikt o nim nie myśli. Nie stoi przy drzwiach i nie nosi munduru, ale znajduje się w tamtej okolicy.
2: A jeśli chodzi o rozwiązanie, to będę musiała sobie zrobić dłuższą przerwę.
0: Tak, Mara. Nie żartujemy z pewnych rzeczy, ale widzę, że ty jednak żartujesz. Posłuchajmy propozycji odpowiedzi.
3: W sprawie konkursu małe urządzenie, bezpieczeństwo jest przy drzwiach. Jak nie pasy, to może lusterko. Roman i Ola Skaroka.
2: No blisko, blisko. W lusterku chyba... A nie, poczekaj, jest jakiś mechanizm taki składający i rozkładający. Składa się i się rozkłada.
0: Tak.
2: No tak, to tak w sumie mogłoby być, ale to nie o to. Nam chodzi... mamy jeszcze jakąś podpowiedź?
0: Mamy. I myślę, że naszemu słuchaczowi, który przed chwilą się nagrał, niewiele to pomoże, ale może komuś innemu. Jest częścią systemu bezpieczeństwa auta. I to naprawdę taką porządną częścią.
2: I to od 10-leci i nie powiem, kto to pierwszy wymyślił, ale... No dobrze, nie powiem, kto to pierwszy wymyślił, bo to będzie już zbyt oczywiste. Przypominamy, to mały mechanizm z wielką odpowiedzialnością, nie pomaga szybciej dotrzeć do celu, na co dzień prawie nikt o tym nie myśli, nie stoi przy drzwiach i nie nosi munduru, ale znajduje się w tamtej okolicy i pilnuje bezpieczeństwa. Jest częścią systemu bezpieczeństwa auta.
0: O co może chodzić? Czekamy na dobrą odpowiedź w naszej aplikacji.

0: skoro chcesz mieć u swego boku.
1: Pojawił się pracownik roku, więc Monika Gniewaszewska także się pojawiła.
2: Jak to damy
1: jedno do drugiego, to nam wychodzi, że to właśnie ty.
3: Mm-hmm. O, to bardzo mi miło.
1: Widzisz od razu po powrocie z urlopu. Taka niespodzianka.
3: No wspaniale, mam nadzieję, że to się z czymś wiąże.
2: Tak,
3: nie no tylko z tortem.
2: Tak.
1: I z uściskiem dłoni.
3: Prawda?
1: No dobrze, no to zobaczymy. To ty nam odpowiesz na to pytanie, czy coś się z tym wiązało.
3: Powiem wam.
1: Moniko, sprawdźmy co na drogach, bo masz najnowsze informacje,
3: tak,
1: zdaje się.
3: Mam.
1: No to proszę.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Wakacyjnie wyglądają nasze drogi. Spory ruch jest na nich. Na przykład na południu kraju to oczywiście obwodnica Krakowa. Tutaj ciasno jest na obu jezdniach. Zwłaszcza za bramkami w Balicach w stronę Rzeszowa. Kierowcy zwalniają i to dosyć mocno. Ale cała obwodnica na odcinku między węzłami Kraków Południe, bramki w Balicach należy liczyć się ze sporym ruchem. Też spowolnienia przy dojeździe do obwodnicy. A to za sprawą prac drogowych. One są toczone na wysokości Libertowa, więc korkuje się siódemka w stronę Zakopanego i w kierunku właśnie obwodnicy A4 Krakowa. Śląsk wygląda nie najgorzej, ale punkt poboru opłat w Rzęczkowice. On nam zwalnia, zwłaszcza na jezdni prowadzącej w stronę Katowic. No i korek mamy na trasie między Wrocławiem i Katowicami. A4 nam się korkuje. Tutaj jest przed węzłem Kleszczów korek. Drogowcy donoszą, że kłopoty z przejazdem są właśnie przed węzłem Kleszczów. Nic nie donoszą drogowcy. To jest przykra sprawa, ale widać, że powodem tego spowolnienia jest zdarzenie drogowe i prace drogowe. W związku z tym, dlatego ta trasa korkuje się. Korkuje się w korek, wjeżdżacie już na wysokości Pławniowic. No i on ciągnie się aż po węzeł Kleszczów. To jest oczywiście trasa w stronę Katowic, od strony Wrocławia jadąc.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: To mały mechanizm z wielką odpowiedzialnością. Nie pomaga szybciej dotrzeć do celu. Na co dzień prawie nikt o nim nie myśli. Nie stoi przy drzwiach i nie nosi munduru, ale znajduje się w tamtej okolicy. Jest częścią systemu bezpieczeństwa auta. Posłuchajmy.
5: Witam w sprawie konkursu. Czyżby został nam chyba tylko zamek w drzwiach. Czy to będzie zamek? Pozdrawiam, Paweł z Kodiaka.
2: Ale jaka desperacja. No został tylko zamek. No ten mechanizm jeszcze się nie pojawił.
1: Śruba. Śruba i sprężyna. Moi drodzy, jego zadanie zaczyna się dopiero wtedy, gdy pojawia się problem. I to tak jak szarpnie.
2: Tak.
1: Oj. Proszę
2: tak,
1: państwa.
2: Tak.
1: Za kilka minut rozwiązanie.
2: Znaczy, to czasem też szarpnie w momencie, kiedy nawet się tego nie spodziewasz.
1: Tak.
2: Na przykład na A1. Nie, na A4 to chyba jest.
1: Albo jak człowiek się wierci.
2: Albo jak człowiek parkuje na przykład.
1: Mm-hmm.
2: Czasem no, tak, ale po obiedzie to nieprzyjemna bardzo.

0: A my mamy jak wy, czyli sami odgadujemy to, na co wpadliśmy dzisiaj. Troszkę zagmatwane były te podpowiedzi, ale to dobrze, bo w sumie dłużej trwa ta nasza zabawa.
1: To mały mechanizm z wielką odpowiedzialnością. To się zgadza absolutnie. Mhm. Nie pomaga szybciej dotrzeć do celu. Na co dzień prawie nikt o nim nie myśli. Posłuchajmy.
2: Względem konkursu, czy to w takim razie będą

0: czujniki parkowania. Pozdrawiam, Robert ze Skody.
1: I to by się zgadzało, ale nie o to chodzi. Nie stoi przy drzwiach i nie nosi munduru, ale znajduje się w tamtej okolicy.
2: Tak.
1: Czyli nie jest to policjant, ale też jakoś trochę takim policjantem jednak jest w pewnym sensie. Który dba o to, tak, żeby pewna zasada była przestrzegana. Zasada fizyki być może. Jest częścią systemu bezpieczeństwa auta. Posłuchajmy.
3: Ponownie Ola i Roman z Karoka w sprawie konkursu. Być może pierwsza odpowiedź nie dotarła, mianowicie pasy bezpieczeństwa. Pozdrawiam.
2: No też pozdrawiamy. Bardzo blisko, bardzo
1: gorąco,
2: to już jest gorąco, tak. Ale to jeszcze nie jest prawidłowa odpowiedź, to może to?
1: Tak, jego zadanie zaczyna się dopiero wtedy, gdy pojawia się problem.
4: Odpowiadam, napinacz pasów bezpieczeństwa. Robert Stastera, pozdrawiam.
2: No i Robert dorzucił nam prawidłową odpowiedź, tak jest, ale pierwszy był Grzesiek z Kampera, który porusza się po Chorwacji, dlatego powiedziałam, bo to było o godzinie 10:16, napinacz pasa bezpieczeństwa i dlatego powiedziałam, że prawdopodobnie ci, którzy są na wakacjach, szybciej wpadają na poprawne odpowiedzi. I tak, rzeczywiście Grzesiek był pierwszy, drugi był Marcin Stużnic i też mówił o mechanizmie napinania pasów bezpieczeństwa, właściwie napisał. Potem o napinaczu pasa napisał Marcin. Blisko była Magda, bo mówiła o pasie bezpieczeństwa. Potem byli Ewa, Krzysiek, Iga z Białej Kalifornii, którzy są z nami w trasie i są w trasie. Blokada w pasie bezpieczeństwa i jeszcze Kasia i Piotr z BMW, napinacz pasów. I blisko także Jakub z Otwocka, bo wspomniał o pasach bezpieczeństwa. Pasy już były, a dzisiaj chodziło o napinacz.
1: No to jeszcze fanfary dla was. Ale to nie koniec atrakcji, bo rozgrzewka za nami, czyli taki wstęp, a teraz główne danie. Za kilka minut, mamy nadzieję, za kilkanaście minut. Numer 22 139 29 29. Można się zgłaszać do naszego konkursu Autostop, czyli zatrzymujemy kierowcę, a kto zatrzyma kierowcę, ten dostanie voucher na zakupy o wartości 200 zł.
2: W sklepie internetowym iparts.pl wystarczy tylko... no, przekonać kierowcę, który może być kapryśny, może mu być gorąco, może dzisiaj nie chcieć jeździć z autostopowiczami, żeby się zatrzymał, bo chcecie z nim pojechać.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dużo czasu poświęciliśmy ostatnio południu kraju, ale teraz przyszedł czas na inne trasy. No i tak, pojawiła się informacja z A4 i teraz już wiadomo, była blokada na A4. Zostajemy więc chwilkę jeszcze na południu kraju. Była blokada na A4 między Wrocławiem a Katowicami. Węzeł Łany, węzeł Gliwice Ostropa. W pobliżu właśnie węzła Kleszczów na 295 kilometrze mieliśmy ciężarówkę, która się zepsuła i w pewnym momencie służby postanowiły o zamknięciu jezdni w stronę Katowic. Teraz jest otwarty jeden pas, ale korek utrzymuje się tutaj na A4. Zgłoszenie od służb mamy też z S3, to jest węzeł Skwierzyna, zachód Gorzów, Wielkopolski Południe, Lubuskie w pobliżu miejscowości Rakowo, 108 kilometr. Ciężarówka zderzyła się z pojazdem służby drogowej, donoszą służby właśnie. Na szczęście nie ma poszkodowanych, ale poważne są utrudnienia, bo jest blokada jezdni w stronę Gorzowa Wielkopolskiego. Sprawdźmy, co dzieje się na północy kraju, bo tutaj jednak upał nam doskwiera i w związku z tym być może niektórzy wybrali morze właśnie na to, żeby się chłodzić, bo tutaj temperatura jest najniższa tak naprawdę na północy kraju, a też ten ruch nie jest największy. Na obwodnicy Trójmiasta przejazd właściwie pełen, choć widać sporo aut na S6 w okolicach węzła Gdańsk-Matarnia w stronę Nadmorza, ale też w innym kierunku, w stronę Łodzi, w przeciwnym kierunku, w stronę Łodzi za węzłem Gdynia-Wielki Kac. Też spowolnienia, ale bardzo niewielkie. To, co może być także spowolni nam podróż, to są bramki w Rusocinie. Na A1 już, czyli S6 przechodzi w A1 na bramce w Rusocinie, na jezdni prowadzącej w stronę na południe.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my za moment będziemy próbować zatrzymać autostop. Nasz kierowca, pytanie, czy się zatrzyma, czy nie. Oczywiście moc argumentów naszego autostopowicza jest tutaj kluczowa, a jeżeli uda się zatrzymać auto, to wtedy nagroda trafi do kogoś z was. Voucher na zakupy o wartości 200 zł.

0: Sponsorem nagród w konkursie jest Iparts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.iparts.pl. Konkurs.
1: Ja nie wiem, kto jest bardziej podekscytowany tym, co się

0: dzieje w naszym konkursie. My czy nasi słuchacze? Zobaczymy przy naszym telefonie. Michał z Warszawy, dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry.
0: Czy ty jesteś w drodze, jak rozumiem?
1: Znaczy z zakupów wracam właśnie.
0: Czyli głowa jest luźna, można wymyślać, można kreatywnie zatrzymywać pojazd. No to wspaniale, to świetnie.
2: No dobrze, to za moment usłyszysz nadjeżdżające auto i będziesz miał kilkanaście sekund na to, żeby przekonać kierowcę, który jest w środku, żeby się zatrzymał. Jeżeli uda ci się zatrzymać samochód mocą swoich argumentów, no to usłyszymy to na antenie, czy się udało, czy nie. No ale jeżeli się uda, no to dostaniesz od nas voucher o wartości 200 zł.
0: Tam i ktoś chyba tam jest jeszcze. Pomocnik
2: jest pomocnik. Pozdrawiamy pomocnika. Pomocniczkę. Michale, gotowy jesteś?
1: Tak, jestem gotowy.
2: No dobrze, no to w takim razie ja już widzę nadjeżdżające samochód. To nie to. No to w takim razie o.
0: Ach, dobrze, mamy to.
2: Rusza. No i przekonujesz teraz, proszę bardzo.
1: Halo, hej, zatrzymaj się, pomóż mi, podwieź mnie kawałek. Ja jestem bezkonfliktowym pasażerem, znam różne super kawały, nie będziemy się nudzić. Jestem też dobrym przewodnikiem, teraz wiesz, są wakacje, korki, remonty. Pokażę ci takie skróty, że przejedziemy bez żadnego problemu. I teraz najważniejsze, w plecaku mam dwa pudełka tak przepysznych ciastek od mojej żony, że kurczę, a uwierz, nikt nie piecze tak jak ona. Starczy dla nas obydwu.
2: Chyba ciastka go przekonały, bo tak widziałem, że łasuch z niego.
0: Aha, wiecie co, ja się też chętnie na tego stopa załapię. Ciacha, to jest to.
2: Michale, udało się, dostaniesz od nas nagrodę. Pozdrawiamy serdecznie.
1: Dziękuję.
2: Oczywiście. Zostań z nami na linii, bo musimy spisać wszystkie dane, żebyśmy wiedzieli, jak wysłać nagrodę.
0: Pomocniczka dała radę też. Widziałam, słyszałam, że tam jest cisza i jest doping dla taty.
2: Głodny zrobiłem przez te ciastka.
0: Wyszło
2: naprawdę.
0: Wspaniale, gratulujemy.
1: Dziękuję,
3: w konkursie jest Iparts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe www.iparts.pl.

0: Topa, nasz słuchacz zadowolony. Mam nadzieję, że zrobi sobie zakupy za chwilę, kiedy tylko dostanie od nas wiadomość. Natomiast, moi drodzy, motoryzacja, samochody coraz bardziej nowoczesne i kiedyś największym problemem w aucie było to, że nie działa wycieraczka, że przepaliła się żarówka albo że radio zgubiło stację. A dzisiaj samochód potrafi mieć więcej elektroniki niż nie jeden dom, tylko czasem zamiast ułatwiać życie, potrafi wprowadzić kierowcę w błąd albo wyprowadzić z równowagi. Mamy dzisiaj ogromne ekrany, zamiast przycisków funkcje ukryte głęboko w systemie, aplikacje do obsługi auta, oprócz tego aktualizacje, a nawet funkcje, za które trzeba dodatkowo płacić w formie abonamentu.
1: I tak to wygląda niestety, chociaż niektórzy mówią, że stety, bo wszystko się zmienia i zmieniają się także nasze samochody. Coraz częściej słyszymy też, że kierowcy tęsknią za tą prostotą, która była kiedyś. Wsiadasz, kluczyk w stacyjkę, odpalasz, przekręcasz, odpalasz. Samochód zaczyna pracować, ty słyszysz, co się w nim dzieje i jedziesz. I jeśli masz
0: dyskomfort termiczny na przykład, to możesz pokrętłem zmienić temperaturę.
1: Na przykład. Albo ewentualnie otworzyć okna korbką. No dobrze, do takich rzeczy już nie wracajmy. Ale faktycznie jest tak, że jeśli chodzi o klimatyzację, nie przeklikujemy się przez kilka ekranów, tylko robimy to poprzez pokrętło albo poprzez przycisk. Z drugiej strony ta technologia daje nam rzeczy, o których jeszcze niedawno mogliśmy tylko marzyć i tak było zresztą. Lepsza nawigacja, systemy bezpieczeństwa, możliwość zdalnego sprawdzenia auta czy połączenia ze smartfonem na przykład.
0: Najnowsze badania pokazują jednak, że Polacy mają dość elektroniki w autach. 57% kierowców najbardziej boi się nie hakerów, tylko rachunków za awarię elektroniki. Prawie połowa wyłącza przynajmniej część systemów wspomagających, a najbardziej wkurza nas jedno, że za funkcje, które już są w samochodzie, trzeba jeszcze płacić abonament. Ekrany zamiast przycisków, start-stop, który gasi silnik na światłach i kolejne opłaty.
1: Swoją drogą system start-stop miał być bardzo ekologiczny, a przecież wiadomo, że jak włączasz silnik, no to wtedy to spalanie jest najwyższe. To zresztą liczby nie kłamią, to wszystko pokazuje się na zegarach. I teraz pytanie do was, czy te nowoczesne samochody są już za bardzo naszpikowane elektroniką, co was najbardziej irytuje? Ekrany zamiast przycisków, może komunikaty, ostrzeżenia?
0: A może aplikacje, które czasem bardziej przeszkadzają niż pomagają? Czekamy na wasze komentarze w naszej aplikacji. Hey!

0: No, to za 10 minut mamy 12. Sprawdźmy,
1: co na drogach.
0: Z czego
1: się śmiejecie?
2: Nie, tak.
1: Ojej, chrypka.
2: Nie, ja się kończę, wiesz.
1: Jak to? Kończysz się?
2: Tak.
0: Zaczyna, kończy od razu, jak Feniks z popiołu.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No, grube tematy wjechały. Jeszcze grubsze są na Pomorzu. Wydłuża się kolejka aut do bramek w Rusocinie. Tutaj mamy na jezdni prowadzącej w stronę Łodzi. Nie wiem, czy to jest eksodus z północy, z nadmorza, a tutaj upał się szykuje. Co prawda od jutra ma być ochłodzenie. Trzymamy za słowo synoptyków. W każdym razie kolejka aut to około kilometra na jezdni prowadzącej w stronę Łodzi. Na bramkach w Rusocinie postoją kierowcy. Co będzie dalej? Będziemy oczywiście obserwować. Skoro jesteśmy na północy kraju, no to też obwodnica Trójmiasta. Tutaj zwiększa się ruch i to ruch w stronę Łodzi, czyli południa, czyli od strony morza jadąc. Kierowcy w spowolnienie wjeżdżają na węźle Gdynia Wielki Kack. Dużo aut potem po węzeł Gdańsk-Osowa. Też dużo samochodów. To wszystko w stronę na południe. Nieco mniejszy ruch, ale też spory w sumie na wysokości węzła Gdańsk-Matarnia w stronę nadmorza. S7 dobrze się trzyma, ale to właściwie jest już dzień jak co dzień na S7 tutaj na obwodnicy Trójmiasta, że ona naprawdę dobrze wygląda i przejazd zazwyczaj jest pełen i tak jest i teraz. Na A1 małe spowolnienia mamy w stronę nadmorza tym razem. Okolice Bobrowic, to tu za Kopytkowym zaczyna się spowolnienie. Ciągnie kilka kilometrów. Tutaj mamy zwężenie na A1, bo trwają prace drogowe i dlatego też taka właśnie jest sytuacja. Podobnie jest też za Grudziądzem, a przed Warlubiem też prace drogowe. Zmieniona organizacja ruchu, no i te spowolnienia. Północny zachód, okolice Szczecina, uważajcie, za węzłem Szczecin-Kijewo jest korek, dosyć długi, bo tutaj na A6 też trwają prace drogowe. Ten korek jest w stronę granicy w Kołbaskowie.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 7 minut do godziny 12, a czwórka, 290 km, wypadek, korek w stronę Katowic. Pozdrawiam Jędrula. Informacje od was, mile widziane, bardzo dziękujemy Jędruli i czekamy, jeżeli jesteście świadkami utrudnień, to oczywiście w naszej aplikacji możecie nam o tym napisać albo powiedzieć, a my te informacje przekażemy dalej.

0: 12
1: już się wydarzyło.
0: Na zegarze, tak, minęła, więc tu nie ma mowy o żadnych pomyłkach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: No to jest ten moment w ciągu dnia, kiedy temperatura szybko rośnie i w wielu miejscach robi się naprawdę gorąco. Największy upał trzyma na południowym wschodzie kraju, gdzie temperatury pokażą nawet 38-39 stopni. Jeśli macie więcej, dajcie znać w naszej aplikacji. A w centrum około 32, na zachodzie trochę chłodniej, chociaż chłodniej w tym przypadku, no 27, to nie wiem, czy tak bardzo chłodno. A nad morzem około 23 stopni, tam rzeczywiście można poczuć bryzę.
1: I rośnie razem z wysoką temperaturą, o której mówiła Dagmara, ryzyko burz. Najwięcej może ich być dziś na północy, północnym wschodzie, w centrum oraz na południu Polski. Tam burze mogą przynieść intensywny deszcz, lokalnie grad i także silny wiatr.
0: Więc jeśli podczas jazdy zobaczycie szybko ciemniejące niebo albo ścianę deszczu przed sobą, no to naprawdę warto zwolnić. Takie zjawiska atmosferyczne można widzieć na naszym niebie i naprawdę jest to coś, co widoczne jest gołym okiem, więc uważajcie na siebie. I podczas takich zjawisk, tylko dla przypomnienia, może spaść niemal do zera widoczność, a porywy wiatru mogą osiągać w tym przypadku nawet 90 km na godzinę.
1: Ale są też dobre wiadomości. Pogoda zacznie się stopniowo poprawiać w nocy od północnego zachodu kraju. Tam coraz częściej będzie się przejaśniać. Na południu, południowym wschodzie i na wschodzie deszcz i burze mogą utrzymać się dłużej. Dlatego ten dzień zakończy się bardzo różną pogodą w zależności od regionu.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Czy irytuje was elektronika w samochodzie? To nasz temat. Posłuchajmy.
3: Najbardziej irytująca rzecz, jaka mnie spotkała przez te ekrany, to fakt, że musiałem się długo przeklikiwać przez różne ekrany, aż w końcu znalazłem funkcję, którą chciałem. Ale zanim znalazłem funkcję, którą chciałem, to już komputer na mnie krzyczał, że nie patrzę na drogę, tylko coś innego robię. Także to w bardzo złym kierunku zaszło. Pozdrawiam.
0: No tak, tutaj mamy głos słuchacza, który jeździ samochodem osobowym. A co z ciężarówkami?
4: Witam, witam. Moje radyjko, Wojtek z Mana. Chciałem tak właśnie odnośnie tej elektroniki. Miałem okazję ostatnio przejechać się najnowszym modelem ciężarówki z gwiazdą z przodu, nie będę reklamował, wiadomo o co chodzi. Powiem tak, dramat. Zamiast lusterek tablety, które przekłamują, dramatycznie się na to cofa. Także trzeba naprawdę uważać podczas wykonywania manewrów. W dodatku milion rzeczy niepotrzebnych według mnie, tak jak to, że ta ciężarówka potrafi po prostu nawet sama trzymać się pasa i kręcić kierownicą. Także moim zdaniem to jest po prostu za dużo, to jest odmurzenie kierowcy. Ja jednak jestem przyzwyczajony do starszych typów samochodów, czy tam ciężarowych, czy osobowych, gdzie jeszcze wszystko było proste, normalne. Także pozdrawiam serdecznie. Taką moją opinię chciałem przekazać.
0: Dziękujemy za opinię. Ciekawe, nie? Że w samochodach ciężarowych też te nowości wchodzą i też irytują, denerwują kierowców zawodowych, którzy za kierownicą spędzają po kilkanaście godzin w ciągu dnia.
1: Czy podobają wam się te nowe systemy? Jeśli tak, to które? A które wam się nie podobają? Czekamy, moi drodzy, na wasze komentarze w naszej aplikacji, oczywiście tekstowo albo głosowo. Myślę sobie, że jednak sporo fajnych rzeczy jest w tych samochodach, ale momentami mamy przesyt. Jakie jest wasze zdanie? Czekamy w naszej aplikacji.

0: Znowu z Moniką spotkanie.
1: Blisko jesteśmy.
0: No jesteśmy bardzo blisko. I wyjeżdżamy na drogi, bo tam się dzieje.
1: Dzieje się.
0: Blokada drogi w stronę Szczecina, koło Skwierzyny.
1: Tak, tak jest.
0: 106 kilometr, tak, A4.
1: Wszystko się zgadza.
0: Wypadek, my god. Co
1: wszystko
0: tu się dzieje?
1: Się zgadza.
2: No dobrze, no to sprawdźmy szczegóły.
0: My god.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: I happy birthday. Chyba tak to szło.
2: Tak?
1: Nie? No tak, na pewno ktoś ma urodziny. Wszystkiego najlepszego.
0: Oh my god! No co ty nie pamiętasz, przyjaciół?
2: Ja pamiętam, jak Ross zdejmował spodnie takie skórzane, nie mógł za bardzo, musiał sobie posypać pudru chyba,
1: talkiem,
2: zdaje się, bo się przykleiły do niego. Dobrze,
1: a, to masz pamięć. Dobra, no. 6-kilometrowy korek za węzłem Kijewo na A6. No i niestety kierowcy w nim się zatrzymują. Prace drogowe na A6 za węzłem Kijewo i w związku z tym ten korek jest na wysokości Szczecina w stronę granicy w Kołbaskowie. No ale co wydarzyło się na S3? Otóż drogowcy to już donoszą. Tak, tutaj są kłopoty z przejazdem. Węzeł Skwierzyna, zachód Gorzów Wielkopolski, południe, miejscowość Rakowo Lubuskie. 108 kilometr, samochód ciężarowy uderzył w pojazd służby drogowej. Na szczęście nie mamy poszkodowanych. Była blokada jezdni w stronę Gorzowa Wielkopolskiego. Teraz dostępny jest jeden pas. To jest to dobra wiadomość, no bo nie trzeba uciekać ze S3, żeby blokadę ominąć. Natomiast no są utrudnienia, bo jest zwężenie do jednego pasa tutaj. Dobre wiadomości płyną z S1. Nie ma kłopotów z przejazdem już na Śląsku. Bielsko-Biała Rosta tu na wysokości Bielsko-Białej. Na drugim kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery. Nie było poszkodowanych, ale było zwężenie w stronę Cieszyna. Teraz już go nie ma. Też informacja z 45. Złocze w Wieluń. Kłopoty z przejazdem były w miejscowości Nietuszyna w Łódzkiem. Teraz już ich nie ma. Kolizja dwóch samochodów osobowych i blokada jezdni. Natomiast teraz drogowcy donoszą, że już te utrudnienia się zakończyły. Zakończyły się też kłopoty z przejazdem na 92. Trasa Międzyrzec Podlaski, Biała Podlaska, miejscowość Strzyżyniec Lubuskie. Tu zderzenie dwóch autosobowych i busa, też bez poszkodowanych. No ale były poważne kłopoty z przejazdem, trzeba było mijać, była blokada. Także to jest garść tych dobrych informacji, a za 20 minut, żeby nie było tak różowo, te gorsze.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Elektronika w samochodach, czy pomaga, czy wręcz przeciwnie, przeszkadza, albo nawet irytuje? Kolejny głos w tej sprawie.
4: Dzień dobry, Tomek z Dużego. No kiedyś miałem taki przypadek, a propos tych właśnie wszelkich nowinek, no bo moja Renia 3-letnia poszła tam taką naprawę dziecinną na serwis i wsiadłem w kolegi ciężarówkę nową, dwumiesięczną. Że to była zima, więc no, zaszły mi lusterka troszeczkę szronem, lodem, chciałem włączyć podgrzewanie lusterek. Przepraszam, no kierowca to ma patrzeć przed siebie do cholery, a nie w tablet, gdzie minutę szukałem pliku, tak, pliku, w którym jest ukryte włączanie podgrzewania lusterek. Bo w moim aucie to mam guzik i nawet po ciemku trafię do niego. Także pozdrawiam tych wszystkich mądrych, którzy wymyślają te tablety. Tak tutaj kolega nadmienił, że spojrzał za długo na tablet, auto go ostrzega, bo się nie patrzy przed siebie. To jak ten kierowca ma włączyć coś? Pozdrawiam, Tomek z Dużego i mniej tego.
2: Pozdrawiamy serdecznie. Elektronika w tirach jest jednym z powodów, dla których starzy kierowcy coraz częściej rzucają tę robotę. To służy tylko mandatom na inspekcjach, bo nikt nie będzie jeździł do mechanika dwa razy w tygodniu. To Direx. Pozdrawiamy serdecznie naszego stałego słuchacza, który jeździ właśnie dużym samochodem po Stanach Zjednoczonych.
0: No właśnie, ale wiecie co, to ja się tak zastanawiam, czy w sumie się nie możemy przyzwyczaić do tego, że mamy nowości, czy może bardziej chodzi o to właśnie, że te nowości miały ułatwiać, a trochę utrudniają, rozpraszają i jakby tutaj tak naprawdę można się podzielić dokładnie na pół, bo czasem ułatwia nam elektronika, a czasem powoduje, że siedzimy dłużej u mechanika i powoduje, że tracimy czas i jeszcze nam nie ułatwia.
2: No tak, ale jest też tego po pierwsze za dużo i być może służy to temu, żeby człowiek się przyzwyczaił do tego, żeby w tym systemie już się jakoś rozgościł, bo jak już znajdzie coś, gdzie co jest i gdzie się co ustawia i przekręca i zmienia, to później nie przesiądzie się już na inną markę, bo jak się przesiądzie na inną markę, to wtedy znowu nauka od nowa, tak? Bo się może okazać, że dany producent zupełnie inaczej podszedł do danego tematu. tematu. No i w pewnym sensie też ta elektronika powoduje i generuje taki mechanizm, że

0: stajemy się więźniem danej marki,
1: tak.
0: No bo tej nauki znowu jest za dużo. Z drugiej strony też sobie tak myślę, albo z trzeciej nawet, że to jest dobre dla naszej głowy, że jednak się rozwijamy.
1: Że cały czas się rozwijamy. Mhm.
0: Ale jak się zepsuje, no to tutaj...
1: Za duży poziom
0: ciemność stresu. Przyjdzie i koniec, tak. No, no i też pytanie, co z bezpieczeństwem, bo to też pozostawia wiele do życzenia.
1: Ale zdaje się, że jedna z marek ostatnio napisała w komunikacie do dziennikarzy motoryzacyjnych, że jest dużo, że jakby ten pomysł z tabletozą, z dużymi ekranami we wnętrzach pojazdów, to miał być trafiony, a jest nie do końca trafiony, bo rzeczywiście to są takie rzeczy, które lubią się psuć.
0: Jakie jest wasze zdanie? Czekamy w naszej aplikacji.

0: A my teraz łączymy się z Agatą Ślepowrońską, która, no właśnie, bywa, sprawdza różne miejsca, no i także uczestniczy w imprezach motoryzacyjnych, o których nam co tydzień opowiada, co czwartek. Agato, halo, halo, czy się słyszymy?
1: Dzień dobry, jak najbardziej słyszymy się.
0: I od razu wybieramy
1: piękny,
0: się...
1: słoneczny dzień.
0: Bardzo nam miło. Od razu wybieramy się na Podkarpacie, Rzeszów, bo w ten weekend to właśnie w Rzeszowie sporo tych imprez motoryzacyjnych. Na co możemy liczyć?
1: No właśnie, w ten weekend Podkarpacie wydaje się być po prostu królową, regionem królową wydarzeń motoryzacyjnych, o których chciałabym wam opowiedzieć. A zaczniemy od turystycznego, przygodowego wydarzenia, na które warto przyjść, popatrzeć, bo na pewno będzie dużo ciekawych, starych, historycznych, zabytkowych samochodów, które będą jakby odbywały rajd w formule turystycznej, czyli 21 rajd Hoffman, który odbywa się w ogóle, to też jest ciekawe, bo to jest chyba jedyny w Polsce, o którym wiem, rajd turystyczny, który odbywa się po autentycznych trasach, odcinkach specjalnych rajdu, samochodowych rajdów Polski, które odbywają się w tym samym czasie, tutaj w Rzeszowie w tej chwili także. Jest to rajd, który będzie miał aż 206 kilometrów, w tym 32 kilometry po odcinkach OS-owych faktycznego rajdu. To jest dużo. Dla starszych samochodów to też jest dużo, a pogoda jest, no, nie ułatwia, bo jest gorąco, więc będzie trzeba bardzo ostrożnie manewrować tymi swoimi samochodami, żeby ich nie przegrzać, nie zagotować. Więc w sobotę, już od piątku 7 sierpnia odbędzie się odcinek miejski połączony właśnie z rajdem Polski, z rajdowymi mistrzostwami Polski, właściwie z piątą rundą. Potem główna część imprezy sportowej w sobotę, a w niedzielę przepięknie, miło, sympatycznie, bo będzie element turystyczny, konkurs elegancji i zakończenie rajdu. Więc naprawdę szykuje się bardzo miło, przyjemnie dla oka. Będzie można dopingować. Samochody będą od roczników 1950 do 1991, wow. Więc naprawdę takie fajne, starsze. Będzie to się rozgrywało na zasadach KJS-ów, czyli zawodnicy w kaskach, więc będzie to naprawdę w taki fajny, rajdowy klimat się wpisywało.

0: A wspomniane przeze mnie odcinki OS-owe dotyczą się piątej rundy rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski i historycznych samochodowych rajdowych Mistrzostw Polski, których już kolejna runda, o której mówię, tutaj w Rzeszowie i okolicach będziemy jeździć. Ten rajd jest nieco dłuższy, ale także część sportowa kończy się w sobotę, więc myślę, że jeśli jesteście tutaj na wakacjach na Podkarpaciu albo jesteście z okolic, to warto podejść, sprawdzić sobie w internecie dokładnie, gdzie można pokibicować, bo będzie taki fajny rozstrzał. Będą te turystycznie jadące samochody przygodowo dla jakby każdego i z takim dużym uśmiechem na ustach, a także rywalizacja sportowa. Dużo odcinków, na które można wejść, to są jakby strefy kibica, to są niebiletowane imprezy, więc to też fajne, że można po prostu przyjechać i uczestniczyć. Będą i współczesne samochody, i historyczne. Dużo będzie się działo.
1: Ale także podkarpacki zlot mini, na to także zwracam uwagę. O tym sobie nie powiemy jakoś tak specjalnie dużo, ale Agata, chciałbym, żebyśmy powiedzieli, bo jeszcze będzie meeting E36.
0: Tak,
1: chodzi o BMW. I dlaczego akurat E36 ma takie grono fanów, którzy organizują
0: sobie
1: zloty?
0: Ja nie wiem, ale ja też lubię.
1: A, okay.
0: To jest tak wygodne, miłe, sympatyczne auto, z którym można zrobić absolutnie wszystko. Mieć go w wersji cywilnej, i driftowej, i rajdowej, i kajotesowej, i cross-country. Jakby absolutnie wszystko można z tym samochodem zrobić. Cała grupa fanów BMW to jest bardzo mocna grupa, a E36 trzyma się tam wyjątkowo mocno. Także warto podjechać, zobaczyć kampus do Masłowice, Twardogóra. To jest lokalizacja tego wydarzenia, gdzie już od piątku do niedzieli będzie piknikowo, meetingowo, także będzie naprawdę super towarzysko, miło i sympatycznie i na pewno dowiecie się dużo o E36, ale nie tylko.
1: No właśnie, ale jeśli ktoś chciałby więcej imprez motoryzacyjnych, to Podkarpacie absolutnie w ten weekend. A o imprezach opowiadała Agata Ślepowrońska. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Go Girl, Monika Giewaszewska, która zbiera wszystkie informacje drogowe i prezentuje 3 razy w ciągu godziny. Pora na najnowszy
1: są ciężkie.
0: Odcinek.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No ręce mi się urywają, takie są ciężkie te utrudnienia, takich jest dużo, tak bym to powiedziała. Na S3 zwężenie cały czas obowiązuje, węzeł Skwierzyna, zachód Gorzów, Wielkopolski, południe. To i tak

0: lepiej, bo w pobliżu Rakowa mieliśmy w ogóle blokadę jezdni w stronę Gorzowa Wielkopolskiego. No ale teraz jechać można, no ale są zwężenia właśnie ze względu na zdarzenie drogowe, bo tu samochód ciężarowy uderzył w pojazd służby drogowej. Na szczęście nie ma poszkodowanych i to jest dobra wiadomość. Sporo korków, niestety wakacje absolutnie nie mają, drogi absolutnie nie mają wakacji i tutaj troszkę zmieniła się sytuacja na A6 w zachodniopomorskiem na wysokości Szczecina. Korek zaczyna się tuż za węzłem Kijewo, a tak to troszkę trzeba było pojechać, żeby w korek wjechać. No a teraz jest tuż za węzłem Kijewo na jezdni prowadzącej w stronę Kołbaskowa. Prace drogowe są przyczyną tego korka. No i w tej chwili wygląda na to, że jest korek za węzłem Kijewo. Później nieco lepiej, aż po prace drogowe są te spowolnienia. Tak wygląda sytuacja w zachodniopomorskiem w okolicach Szczecina. Na północy kraju byliśmy 20 minut temu. Dużo sytuacja tu się nie zmieniła, a więc te spowolnienia na obwodnicy Trójmiasta cały czas występują. Kolejka aut do bramek w Rusocinie nieco krótsza, ale trzeba się do niej, na nią przygotować. To jest kolejka aut w stronę na południe. Dawno nie byliśmy na Mazowszu. Tutaj obwodnica Warszawy zdecydowanie lepiej wygląda. Odblokowała się w stronę Wrocławia duży ruch, ale bez jakichś spektakularnych korków. Natomiast zator utrzymuje się za Radzyminem na S8 w stronę Białegostoku, a przed Wyszkowem. Jest więc dosyć spory i tutaj zdaje się prace drogowe sprawiają, że kierowcy tak zwalniają. Odcinek A4 to już południe kraju, południowy zachód, Legnica-Wrocław. Duży bardzo ruch na jezdni w stronę Wrocławia jadąc od strony Legnicy. Kierowcy w kilku miejscach zatrzymują się w zatorach. W stronę Wrocławia to przed węzłem Kostomłoty, też prace drogowe przyczyną, a w stronę Legnicy to jest w okolicach węzła Budziszów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Elektronika w samochodzie, czy to w dużym, czyli w ciężarówce, albo w osobówce, przeszkadza czy pomaga? Sporo jest tych nowych systemów, no ale niektórzy chwalą, inni krytykują. Jakie jest wasze zdanie na ten temat?
1: Dzień dobry, jeszcze raz Tomek z Dużego. Mam 57 lat, wszelkie nowości bardzo mnie bawią i mnie to cieszy, bo ja korzystam z tego, potrafię z tego korzystać. Ale jak ja mam w tablecie szukać pliku, gdzie jest ukryte włączanie lusterek zewnętrznych, podgrzewanie lusterek, no to to jest dla mnie śmieszne, tak? Bo nieraz wyprzedzam osobowy w nocy na Estrze czy na autostradzie, tak, bo jedzie 60 czy 70. Przepraszam, mnie ten tablet w osobowym razi w oczy, co dopiero tego kierowcę. Rozproszyć wzrok to jest bardzo łatwo i no niestety. Pozdrawiam. Naprawdę, niech oni odejdą od tego. Od tej całej dziwnej elektroniki.
0: Bardzo dziękujemy za ten głos. Przypominamy badania. 57% kierowców najbardziej obawia się rachunków za awarię elektroniki w samochodzie. Prawie połowa wyłącza przynajmniej część systemów wspomagających, a najbardziej irytuje kierowców to, że za funkcje, które już są w samochodzie, trzeba płacić abonament. No tak, ten model subskrypcyjny się pojawił w samochodach. Mamy też ekrany zamiast przycisków.

0: przycisków start, stop, który też jest irytujący i który gasi silnik na światłach, i kolejne opłaty także. Kierowcy mówią temu nie. Pytanie, co na to konstruktorzy samochodów, bo tej elektroniki jest coraz więcej. I jeszcze jeden głos.
1: Witam, Jarek z Lublina. Mam głos taki w sprawie tych tabletów. Też mi się na początku wydawało, że to fajne, ale już jeżdżąc małym, nie dużym, widzę, że tak sobie. Natomiast mam takiego kolegę, który potrafi naprawdę w elektronice wszystko, i on w swoim najnowszym aucie pierwsze co zrobił, to zasymulował zdalne sterowanie z telefonu i zrobił sobie z tego mechaniczne przyciski pokrętła. Umie takie rzeczy, więc nie sprawiło mi to dużo, mu to dużo problemu. I teraz ma z powrotem w starym stylu sterowanie w super wypasionym samochodzie nowym. Także to chyba najlepiej świadczy o tym, że to nie tędy droga. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy i dziękujemy za ten głos. Wasze komentarze bardzo mile widziane w naszej aplikacji tekstowo albo głosowo.

0: Witam, trasa S7 w stronę Gdańska, 22-23 km, węzeł Rączki, zablokowany prawy pas, roboty drogowe, korek około pół kilometra i powiększa się to. Piotr z Dafa. I jeszcze jedna wiadomość. Cześć, jadę z Nadsoliny do Radomia, dojeżdżam w tej chwili do Rzeszowa i temperatura przekroczyła 38 stopni. Pozdrawiam, chłodno, zdecydowanie chłodno. To Miluś i mówiliśmy, że na południowym wschodzie dzisiaj nawet 40 stopni. A teraz sprawdzamy, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tak, S7, tu na wysokości miejscowości Rączki ten korek jest rzeczywiście za Nidzicą w stronę nadmorza. Prace drogowe sprawiają, jak piszecie, że on się tutaj nam utworzył. Na północy kraju, poza tym S7 wygląda dobrze, miniecie ten zator. On

0: Nie jest długi i później już z siódemką, właściwie przez Elbląg, najpierw Ostródę i przez Nowy Dwór Gdański, później w stronę Gdańska. Ta sytuacja na S7 wygląda dobrze, także okolice węzła Gdańsk Południe wyglądają dobrze. Nieco gorzej wygląda sytuacja na obwodnicy Trójmiasta, bo sama S7, jak miniemy sobie węzeł Gdańsk Południe i pojedziemy na Żukowo, przejazd jest pełen, bez żadnych spowolnień i korków. Natomiast S6, ta się korkuje. Korkuje się za węzłem Gdynia Wielki Kack, to jest jezdnia w stronę Łodzi, i korkuje się w kierunku Gdyni na wysokości węzła Gdańsk-Matarnia. Tak wygląda sytuacja na północy kraju. Jeszcze te bramki w Rusocinie. Tu nieco zmniejszyła się kolejka aut na wysokości Rusocina, czyli S6 przechodzi sobie w A1, punkt poboru opłat, ale jest zdecydowanie dłuższa kolejka aut jest na jezdni prowadzącej w stronę Łodzi. No i też A1 zwalnia nam po drodze nad morze przed Pelplinem, a za Kopytkowem. Prace drogowe sprawiają, że te spowolnienia cały czas występują. Jest zwężenie, zmieniona organizacja ruchu. No a co dzieje się na południu kraju? Tu wciąż utrzymuje się korek przed węzłem Kleszczów na A4, na trasie między Wrocławiem a Katowicami. Mieliśmy zdarzenie drogowe właśnie w okolicach węzła Kleszczów i w związku z tym ten korek na A4 cały czas jest. On się zaczyna na wysokości węzła Łany, ale to za sprawą prac drogowych. Ciągnie po Pławniowice, później nieco lepiej, ale niestety po fragmencie A4 przejechania wjeżdżamy ponownie, jadąc w stronę Katowic w korek przed węzłem Kleszczów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I jeszcze a propos elektroniki w samochodach.
3: Cześć, PRK, tutaj Uciu Guciu z Norwegii. Przysłuchując się o elektronice w samochodach, też nad tym ubolewam właśnie, ponieważ no, mam auto z 2019.
4: Tutaj jeszcze jest tak jako tako. Miałem taki plan zmienić na nowsze autko, ale niestety nie uda się, ponieważ tam jest za dużo elektroniki i to mnie przeraża. Nie chcę mieć stresu, że przez jakiś tam opornik czy cokolwiek związanego z tą elektroniką na jakiejś płytce coś się przepali, auto mi stanie i ja będę co? Ugotowany. A w tych starych autach jest to super, bo wszystko jest manualnie, wszystko możesz śrubokrętem i motkiem naprawić, a tutaj niestety bez komputera nie podchodź. Ale no, trzeba się przyzwyczaić i niestety chyba nie mamy na to wielkiego wpływu. Trzeba żyć dalej. Iść z postępem, jak to mówią. Jeszcze raz pozdrawiam Uciu Guciu z Norwegii.
2: Pozdrawiamy Ucia Gucia. 7 minut do godziny 13:00. Jesteśmy razem w trasie.

0: Robert pojawił się u nas w studiu.
1: Za moment. Dzień dobry.
0: Skakujemy na wysokie obroty. Tu już są tacy, którzy czekają na kolejne zagadki, na kolejne zabawy, tak.
1: A dziś będzie fajna zagadka i fajna zagadka motoryzacyjna, co pochwalę się, naprawdę. Z dzisiejszej motoryzacyjnej to jestem dumny. Zaraz ci powiem poza anteną, o co chodzi, ale nie zdradzimy oczywiście na razie odpowiedzi. Zostańcie z nami.
0: Nie możemy się doczekać. Za chwilę skakujemy na wysokie obroty, a my już dziękujemy za wspólnie spędzony czas.
2: Tak,
0: Piotr i Piotr, do usłyszenia.

0: Mamy pozdrowienia z przyjemnej Hiszpanii, z okolic Pampeluny. Uważaj na byki. Szpilka z Volvo. Pozdrawiam, no to droga Szpilko, uważaj na byki oczywiście w Pampelunie, no bo wiadomo, z czego słynie to miasto w Hiszpanii. U nas prawie takie same upały jak w Hiszpanii, a może nawet gdzieniegdzie cieplej. O tym już teraz.
1: PRK. Polskie Radio Kierowcy.
0: Ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia, czyli wyższego i najwyższego, obowiązują przed burzami i upałem w prawie w całej Polsce, poza północnym zachodem. W Szczecinie już upał zelżał, tam 25, ale najchłodniej jest w Gdańsku. W tym momencie 22 stopnie, pokazują termometry w Gdańsku. Jeżeli chodzi o inne rejony Polski, no to już prawie wszędzie powyżej 30, a najcieplej w Rzeszowie oficjalnie 36 stopni Celsjusza. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, okresami jednak będzie wzrastać do dużego, no bo przed burzami ostrzegają synoptycy, a skoro burze, to i deszcz, a te opady lokalnie nawet z gradem. Najwięcej

0: Zjawisk burzowych prawdopodobnych jest na północy i na północnym wschodzie kraju, w centrum i na południu. Tak twierdzą synoptycy. Do 39 stopni na południowym wschodzie dziś mamy zobaczyć. Na razie, jak powiedziałem, na południowym wschodzie 36 oficjalnie w Rzeszowie, ale prawdopodobnie w waszych samochodach już znacznie wyższe wartości. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, na ogół wieje z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I już ruszamy. Minutę po godzinie 13. Kłaniam się, zapraszam w policyjnej eskorcie. The Police na dzień dobry. Every breath you take. Bierzemy głęboki wdech i ruszamy na wysokich obrotach. Zapraszam, Robert Kilan.

0: Już 9 minut po godzinie 13, upalnie w całej Polsce. Dziś oficjalnie synoptycy, przypominam, twierdzą, że będzie 39 stopni na południowym wschodzie, na Podkarpaciu, na południu Lubelszczyzny, na wschodzie Małopolski. Takie temperatury dziś osiągniemy.
1: A miało być chłodniej.
0: Nie narzekajmy. Jest lato, to musi być ciepło.
1: Właśnie.
0: Parafrazując oczywiście. Za chwileczkę oczywiście nie powiem, że to będzie rozgrzewka. Będzie rozruszanie szarych komórek po raz pierwszy dzisiejszego popołudnia. Nie bój się.
1: Bo teraz pozdrawiamy się chłodno.
0: Tak?
1: No tak. No wszyscy pozdrawiamy się chłodno, a nie ciepło.
0: No dobrze, no to chłodno pozdrawiamy oczywiście i teraz uwaga, jeszcze raz powtórzę to, bo przemknęło. Nie bój się.
1: Nie boję
0: się. Do ciebie mówię. Nie bójcie się,
1: ja
0: wy
1: się
0: też.
1: Ja się nigdy nie boję.
0: Nie bójcie się, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, bo będzie za chwileczkę straszny dźwięk, a po tym strasznym dźwięku...
1: Już się boję.
0: No to się nie bój.
1: Mówię, nie bój nic.
0: Ostrzegam, będzie straszny dźwięk, a po strasznym dźwięku będzie pewien fragment, który trzeba będzie dokończyć. Uwaga, uwaga, straszny dźwięk.
2: No i właśnie o to chodzi. I daruj, że to mówię, ale jak to nie wystarczy, położysz ich samym oddechem. Naprawdę, stary, zainwestuj w tiktaki.
0: No właśnie, trzeba zainwestować
1: w tiktaki. To był straszny dźwięk.
0: No przecież ostrzegałem.
1: No ostrzegałeś. No.
0: A teraz uwaga, uwaga, pytanie brzmi, powinien zainwestować w tiktaki ten, który wydał ten straszny dźwięk, a to dlaczego? Dlaczego powinien zainwestować?

0: w tiktaki? To jest oczywiście moje pytanie. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Rozruszajmy sobie szare komórki. Dlaczego powinien zainwestować w tiktaki ten, który wydał straszny dźwięk? To co, jedziemy?
1: No już, jedziemy.
0: Już się nie boisz?
1: No już ochłonęłam.
0: No dobrze, no to wyjeżdżamy na drogi.

0: prawdopodobnie są jego przyczyną. Tak przynajmniej wynika z oznaczenia. Za węzłem Łany wjeżdżamy sobie w taki zator. On jest krótki, jadąc w stronę Katowic. No ale dobra informacja, powtórzę, okolice węzła Kleszczów. Korka już nie ma w stronę Katowic. Tutaj drogowcy donosili o kłopotach z przejazdem. Okolice węzła Kleszczów, 295 km. Mieliśmy awarię samochodu ciężarowego. No i stąd właśnie dosyć duże kłopoty z przejazdem. Skoro jesteśmy na południu kraju, sprawdźmy sytuację na obwodnicy Krakowa. Otóż ona specjalnie się niestety, ale nie zmieniła. A więc wciąż ciasno jest między węzłami Kraków Południe, Bramki w Balicach. Tutaj na obu jezdniach, zarówno jadący w stronę Katowic, jak i w kierunku Rzeszowa, muszą spodziewać się sporych spowolnień. Też ta Krajowa Siódemka, remontowana na wysokości Libertowa i zmieniona organizacja ruchu, w związku z tym właśnie tutaj na wysokości Libertowa powoduje, że zwalniamy, jadąc i w stronę A4 Krakowa, i w kierunku Zakopanego. Też są spowolnienia na Krajowej Drodze numer 7. Poza tym Zakopianka wygląda bardzo przyzwoicie. Mamy wakacje w końcu. Natomiast już ten ostatni odcinek między Zakopanem a Nowym Targiem, to tutaj należy spodziewać się spowolnień w okolicach Szaflar. No ale tutaj mamy, zdaje się, cały czas jeszcze światła i w związku z tym te spowolnienia występują właśnie na skutek świateł, które zapalają się od czasu do czasu, jak wiemy, na czerwono.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK, Polskim Radiu Kierowców.
2: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
1: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
3: To była reklama.
4: No to jeszcze raz, uwaga, ostrzegamy, będzie naprawdę straszny dźwięk, a po strasznym dźwięku zadanie.
5: No i właśnie o to chodzi. I daruj, że to mówię, ale jak to nie wystarczy, położysz ich samym oddechem. Naprawdę, stary, zainwestuj w tiktaki.
4: Dlaczego powinienem zainwestować w tiktaki, ten, który wydał ten straszny dźwięk? To jest moje pytanie. Dlaczego powinien zainwestować w te tiktaki? Mam nadzieję, że wiecie, trzymam kciuki. Oczywiście nie myślę, że to jest zbyt trudne zadanie, ale rozgrzejmy sobie szare komórki. Prawda? Żeby nam się fajnie jechało na wysokich obrotach. O, ten to potrafił Dracula, tak się nazywa ta piosenka i tak sobie pomyślałem, ten to musiał wydawać straszne dźwięki. 14 minut po godzinie 13, cały czas na wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Jedziemy.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Złap mnie za rękę, na koniec mapy zabierz mnie.

0: No to jak to jest z tymi tiktakami? No to pytam 21 minut po godzinie 13. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dobry.
0: Dobry.
1: No jak to czemu, no?
0: No.
1: Bo muzy wali.
0: Wali?
1: Z tego, no, z paszczy. Także Szreku, tiktaki, zapraszamy.
0: Mhm.
1: Pozdrawiam, Bartosz.
0: Pozdrawiam, Bartoszu. Słuchaj, Bartoszu, no nie mogę uznać odpowiedzi wali. Naprawdę, nie mogę, bo jeżeli już cytujemy dokładnie, no to cytujmy dokładnie, albo piszmy tak, żeby wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Więc jeszcze raz, uwaga, straszny dźwięk.
2: No i właśnie o to chodzi. I daruj, że to mówię, ale jak to nie wystarczy, położysz ich samym oddechem. Naprawdę, stary, zainwestuj w tiktaki.
0: No właśnie, dlaczego powinien zainwestować w tiktaki? Pamiętacie dokładnie? Mam nadzieję, że tak. Albo jak nie pamiętacie dokładnie, no to opisowo, ale no Wali tak nie powiedział.

0: Szereg ma trochę dziwną woń z otworu gemowego. Tak pisze Rafik z Wrocka. Szerokości i brak takich zapachów. Tego sobie życzmy oczywiście, Rafiku. No to jest zbliżona, właściwie dobra odpowiedź, bo rzeczywiście dziwna woń. A od Andiego dowiadujemy się, że w czeskiej wersji językowej tego dialogu nie ma. W Czechach kwestia ta brzmi zupełnie inaczej i tam jest motyw miętówek. No proszę bardzo. Wszyscy wiemy, krążymy wokół dobrej odpowiedzi. A jaka jest dobra odpowiedź?
1: Cześć Sato z tej strony.
0: Cześć Sato.
1: Tak, myślę, że powinien zainwestować w tiktaki, bo ma nieświeży oddech. Mhm. Pozdrawiam. Wszystkiego chłodnego.
0: Wszystkiego chłodnego. Oczywiście ma nieświeży oddech. Powinien zainwestować, ponieważ miał oddech świeży inaczej, czyli nieświeży, pisze Jacek z Zielonej Góry. A z paszczy mu śmierdziało, tak wyraził się Tomasz. W aplikacji PRK Polskiego Radia kierowców nie ma co ukrywać. Pojawiają się tutaj, widzę, takie wprost sformułowania, no ale tak było.
2: Nie wiem, czy trafiłem.
0: No.
2: Ale dokańczam osiołka. Bo ci jedzie. Pozdrawiam, Sylwester, tym razem Niemcy.
0: Sylwestrze, bardzo dobrze trafiłeś. Miał bardzo miły zapach z ust ten szereg i chciał popsuć go tiktakami. Kazimierz tak napisał. No dobrze, w drugą stronę, ale też widzę, że Kazimierz wie, o co chodzi. Zainwestuj w tiktaki, bo ci jedzie, tak dokładnie. Antek też wpadł na to dokładnie, bo ci jedzie, powiedział osioł do Szreka. Arturo z Iwekso, bo mu jedzie. Niebieska Gosia to wiedziała. Tomasz z Włodawy, Damiano z Łodzi, Filip, Renata z grupą z Kaptura, Ania, kto jeszcze?
3: Taki musi zainwestować, bo mu jedzie Grzegorz z Oktawii.
0: Pozdrawiam Grzegorzu z Oktawii. Jaromir, Uciu Guciu, Michał z Mana, Amelia z Szarej Mazdy, Tomek z Cytryny, Leszek z Garbicza, przepraszam, Garbicza, nie Grabicza, z Garbicza, Anka z Nissana, bo ci jedzie. Pozdrawiam Izabela. Tak napisała.
4: Miał zainwestować Szrek, bo miał nieświeży oddech.
0: Bardzo dobra odpowiedź, a dokładnie, bo mu jechało, jak wyraził się osiołek, a nie mogłem przecież uznać tego z waleniem, no bo nie tak powiedział. Konrad z Hyundai'a, Zibi z Łomży, Krzyś D, Artur, Konrad z E38, Damian z Mercedesa, Czupur z Durango, Guciu Guciu, Kamil z Kodżaka, też wiedzieli. Kto jeszcze wiedział?
5: Zainwestuj w tiktaki, bo ci jedzie. Toczek jest w drodze na wakacje z rodzinką. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam. Miłych wakacji. Toczek. Może byłem pierwszy, pisze Tomek z Mondeo. Tomku, prawie się udało, bo przed tobą, ale jesteś na podium, natomiast przed tobą był jeszcze Tobo 1, 2, 3, a teraz uwaga, kto był najszybszy, jeżeli chodzi o tych, którzy pisali, to Ola ze Skody była najszybsza. Olu, możesz pozdrawiać kogo chcesz, oczywiście, poprzez aplikację. I kto był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali?
6: Bo ci jedzie z paszczy.
0: O!
6: Szrekowi jechało, a wąchał to wszystko osioł. Highlander z tej strony.
0: Highlander był najszybszy spośród tych, którzy
7: nagrywali.
0: Dokładnie tak!

0: Świetnie, brawo, co wygrałam. Monika. Pozdrowienia. Pozdrawiam wszystkich naszych słuchaczy. Co?
1: Highlander ma prawo do pozdrowień i Ola ze Skody mają prawo do pozdrowień, a ty nie.
0: Ale ja też wiedziałam.
1: Ale nie byłaś pierwsza. Oh. Highlander, Ola ze Skody, pozdrawiać kogo chcecie, oczywiście mów, napiszcie albo nagrajcie pozdrowienia. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy by wiedzieli. O, to dla brawa, brawa dla ciebie też, bo wiedziałaś. O, brawa, brawa, brawa, oczywiście. I jak to leciało, teraz się przekonamy.
2: No i właśnie o to chodzi. I daruj, że to mówię, ale jak to nie wystarczy, położysz ich samym oddechem. Naprawdę, stary, zainwestuj w tiktaki, bo ci jedzie.
1: No właśnie, tak to było, a teraz wyjeżdżamy na drogi.
0: Oj tak.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czas najwyższy, jak to się mówi. I dobre wiadomości. A4, trasa Wrocław-Katowice, nie ma już utrudnień w okolicach węzła Kleszczów, ale o tym już była mowa, bo tak naprawdę korek zupełnie zmalał okolice węzła Kleszczów. Już tu jedziemy bez żadnych spowolnień. Korek zniknął też z okolic węzła Łany, czyli z tego odcinka między węzłami Łany-Kleszczów na trasie między Wrocławiem a Katowicami. Płynnie sobie dojeżdżamy A4 do Katowic, bo właśnie w stronę Katowic były kłopoty z przejazdem, teraz już ich nie ma. Na Estrze też bez problemów, węzeł Skwierzyna, zachód Gorzów Wielkopolski, południe, miejscowość Rakowo. To tutaj najpierw była blokada w stronę Gorzowa Wielkopolskiego, później zwężenie, no a teraz już przejazd jest płynny, bez spowolnień i żadnych blokad i jakichkolwiek korków. Natomiast kłopoty z przejazdem pojawiły się na krajowej drodze numer 11, trasa Piła-Jastrowie w pobliżu miejscowości Dobrzyca, to jest Wielkopolska, 176 km, 3 samochody osobowe się zderzyły. Poważna sytuacja, 3 osoby poszkodowane, służby medyczne na miejscu, nie jedna karetka, a kilka. No i blokada 11 w miejscowości Dobrzyca na trasie Piła-Jastrowie. To przewidywany czas utrudnień zdaniem służb, około 2 godzin nawet, a więc trasy lokalne to jest dobry wybór, żeby omijać tę blokadę 11 w miejscowości Dobrzyca na odcinku Piła-Jastrowie. No i też dużo aut pojawiło się na A4 między Legnicą a Wrocławiem. Tutaj zwalniamy i to tak porządnie w okolicach węzła Kostomłoty, jadąc sobie w stronę Wrocławia. Korek jest. On jest dosyć długi, uciążliwy, spowolnia jednak podróż, bo to 5 km takiej bardzo powolnej jazdy w stronę Wrocławia, od strony Legnicy. Później Kostomłoty mijamy i jest nieco lepiej, ale widać bardzo duży ruch w stronę Wrocławia. Lepiej w stronę Legnicy, tutaj właściwie płynnie.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A dlaczego w ogóle o tym jechaniu było? No bo jesteśmy PRK, Polskim Radiem Kierowców, prawda? Dlatego ten cytat. A poza tym dziś dzień świeżego oddechu. Tak? Skoro dzień świeżego oddechu, no to musiało być o tym, żeby dbać o jamę ustną. Jedziemy dalej. A propos jechania, teraz z Karoliną Stanisławczyk.

No Rain, Blind Melon na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. No trochę deszczu dziś będzie, nawet burze mogą być. No ale upał. Miluś pisze, jak wjeżdżałem do Rzeszowa, to było 38. Teraz wskoczyło nam 40 i właśnie wyjeżdżam z Rzeszowa. Proszę bardzo, co ten Rzeszów powoduje z tą temperaturą? Jak się wjeżdża, to jest chłodniej, jak się wyjeżdża, to jest cieplej. Milusiu, pozdrawiam serdecznie, dziękuję za wpis w aplikacji. Dzień dobry, to z kolei, o tu się słuchacz nie podpisał. No w każdym razie na A1 w kierunku Łodzi, czyli jadąc z południa na północ w okolicach miejscowości Ochocice, na lewym pasie leży kawałek jakiejś blachy lub zderzaka. Proszę uważać, pisze słuchacz, proszę uważać na jedynce w kierunku Łodzi, jadąc od strony południowej w kierunku północnej w okolicach miejscowości Ochocice. Uważajcie, żeby nie było...

jakiegoś nieszczęścia z waszymi oponami, jak na to najedziecie. Przypominam, dziś pytałem o tego Shreka i osła, dlatego że mamy dzień świeżego oddechu. Oczywiście ten dzień ma na celu promocję higieny jamy ustnej. Włączamy się w tą promocję higieny jamy ustnej w ten sposób.

0: Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć.
1: Dzień świeżego oddechu. Dlaczego tak dużo o tym mówię? Bo jak się dowiedziałem, niestety w XXI wieku, kiedy zestaw pasty ze szczoteczką kosztuje naprawdę niewiele, to są jednak osoby, które zaniedbują mycie zębów. Dlatego te akcje mają istotne znaczenie i zwracają uwagę na istotny problem. Dbajmy o zęby, jedziemy dalej oczywiście w dzień gorącego lata.

0: No i w dzień gorącego lata mamy pierwszy dzisiejszego popołudnia w wysokich obrotach koncert życzeń. Słuchamy pozdrowień.
1: Highlander z tej strony. Pozdrowienia dla całego PRK, prowadzących i współprowadzących. Moim zdaniem jest to najlepsze radio, które jest osiągalne na

0: całym świecie. Zero reklam, zero polityki. Tak trzymać.
1: No trudno się nie zgodzić. Pozdrawiamy Highlanderzy, dziękujemy pięknie za słowa uznania i cóż, jedziemy. Dla pozdrowionych niech zagra i zaśpiewa Ed Sheeran. Zwłaszcza, że ten utwór nazywa się Drive, czyli w temacie.

0: Za 10 minut będzie godzina 14. Dziś mamy 6 dzień sierpnia.
1: Zastanowiłeś się chwilę?
0: Nie. Tak specjalnie zrobiłem to, żeby jeszcze bardziej podkreślić ten 6 dzień sierpnia, bo to ważna data dla pewnego pana.
1: O!
0: No, posłuchajcie.
2: Ja skoczyłem do auta na już tym pamiętnym i 6 sierpnia, nawet szczerze nie pamiętałem, że to był 6 sierpnia.
0: No, ale 6 sierpnia to miało miejsce.
1: I to nie był Szrek.
0: A kto to był? Kto wskoczył do auta 6 sierpnia? Tak brzmi pytanie, jeżeli wiecie...
1: Ja.
0: Przestań tutaj, wiesz, odbierać słuchaczkom i słuchaczom możliwość odpowiedzenia na pytanie.
1: Chyba zgadłam, proszę państwa.
0: To nie była Monika. To nie była Monika po głosie. Słychać, że to nie była Monika. I jeszcze bardziej widać. Kto wskoczył do auta 6 sierpnia? Tak brzmi kolejne pytanie. My sobie rozruszajmy te szare komórki. Kto wskoczył do auta 6 sierpnia? Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A Monika Gniewaszewska przedstawi wiadomości drogowe.
1: Tak jest.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Mamy jedno zgłoszenie od służb i to jest dobra wiadomość, z tym, że dosyć poważna sytuacja, bo droga zupełnie zablokowana w miejscowości Dobrzyca, 11, trasa Piła Jastrowie, bez przejazdu. Poważne zdarzenie drogowe, 3 samochody osobowe się zderzyły i 3 osoby są poszkodowane w związku z tym wypadkiem. No i tutaj bez przejazdu już do godziny koło 15, tak ma być, tak szacują służby. Koniec utrudnień na 4, to już wiecie,

0: Koniec utrudnień na S3, to też już wiecie, więc przejazd odbywa się płynnie. Natomiast podejrzana sytuacja jest na S8, na Mazowszu tak naprawdę, bo kilka korków na odcinku między Warszawą a Ostrowią Mazowiecką na jezdni w stronę Białegostoku. Pierwszy korek to jest oczywiście obwodnica Warszawy, nieduży, na S8 w stronę Białegostoku. Później sobie wyjeżdżamy z Warszawy, mijamy Marki bez problemów, ale za Radzyminem mocno zwalniamy i w tym spowolnieniu jedziemy przez Wolę Rasztowską i dalej w stronę właśnie Białegostoku, w okolicach mniej więcej Wyszkowa. Troszkę wcześniej ten korek spowolnienia się kończy na S8 za Wyszkowem, a przed Ostrowią Mazowiecką kolejny korek na S8 w stronę Białegostoku. Tak wygląda na S8 sytuacja. Wszędzie jest przejazd, natomiast na tych fragmentach wspomnianych dosyć mocno utrudniony. Utrudniony przejazd wciąż utrzymuje się też na S7. To jest już ten odcinek, który prowadzi nas nad morze. Na wysokości właściwie węzła Rączki. Tutaj są spowolnienia, ale wy donosicie, drodzy słuchacze, że tutaj są prace drogowe i dlatego taki korek niewielki, ale jednak przed Olsztynkiem czeka na kierowców. Później S8 wygląda naprawdę dobrze. Szybki rzut oka na obwodnicę Trójmiasta, bez zmian na niej, na S6, bo tutaj się rzeczywiście korkuje. Tak średnio przed węzłem Gdańsk-Osowa jest w stronę Łodzi spowolnienie. W kierunku nad morze węzłem Gdańsk-Matarnia. Tutaj wygląda na to, że jest największy ruch. Natomiast S7, węzeł Gdańsk-Południe, Żukowo, a później Chwaszczyno. Przejazd płynny na obu jezdniach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
4: To była reklama.
5: No to jeszcze raz. Dziś 6 sierpnia, połowa wakacji, nawet już trochę więcej niż połowa. 6 sierpnia to ważna data dla pewnego pana. Posłuchajcie raz jeszcze.
6: Ja skoczyłem do auta na już tym pamiętnym i 6 sierpnia, nawet szczerze nie pamiętałem, że to był 6 sierpnia.
5: Czyli był pamiętny, ale ten pan nie pamiętał, że to był 6 sierpnia. Kto wskoczył do auta 6 sierpnia? Tak brzmi pytanie, jak znacie odpowiedź, czekam w aplikacji.

0: tak to minęliśmy godzinę 14 na wysokich obrotach. Przypominam pytanie, kto wsiadł do samochodu 6 sierpnia? Tak brzmi pytanie, jeżeli wiecie. Wracamy do tego za parę minut.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zdaje się, w kolei, w koło koła jakieś wyładowania atmosferyczne, burza, bo bardzo spadła temperatura do 21 stopni. To jest w tym momencie najchłodniejsze miejsce w Polsce. Najcieplej w Rzeszowie, w dalszym ciągu rośnie temperatura, 37 stopni już na termometrach. Ma być dziś w tamtym rejonie na południowym wschodzie aż 39 oficjalnie. Aż 39 ma być, więc prawdopodobnie termometry w samochodzie będą pokazywały znacznie powyżej 40. Jeżeli chodzi o aurę, no to po południu i wieczorem zachmurzenie przeważnie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Na wschodzie kraju będzie małe i tam chmur nie ma. Przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem także mogą się zdarzyć. Jak powiedziałem, są ostrzeżenia przed tym wydane, zwłaszcza w centralnym pasie od Dolnego Śląska przez Mazowsze po

0: północny wschód Polski. Wiatr słaby, nie pomaga w tym upale, nie ochładza nam powietrza, okresami jedynie umiarkowane, a wieje na ogół z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dwie po 14, ruszamy w dalszą podróż. Na wysokich obrotach kłaniam się, Robert Kilen.

0: No to jak to jest z tym wskakującym do auta 6 sierpnia?
1: Ja skoczyłem do auta na już tym pamiętnym i 6 sierpnia, nawet szczerze nie pamiętałem, że to był 6 sierpnia.
0: No ale my pamiętamy, prawda? Pamiętacie, kto wskoczył do auta 6 sierpnia? Jeżeli tak, to jeszcze możecie pisać albo nagrywać wiadomości głosowe.

0: tylko ty. A Monika policzyła wszystkie korki.
1: Że liczę się tylko ja. Ładnie? Nie.
0: Ładnie śpiewasz, tak, bardzo cieszę ładnie się śpiewasz. Kto uważa, że Monika ładnie śpiewa?
1: Nie.
0: No to co?
1: Bez takich.
0: Teraz powinnaś powiedzieć tak. Ja wam wszystko wyśpiewam o tym, co się dzieje na polskich drogach.
1: Ja wam wszystko wyśpiewam o tym, co się dzieje na polskich drogach.
0: Proszę bardzo.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Na szczęście nie mam za dużo do zaśpiewania. Dwa utrudnienia mamy w tej chwili od służb zgłoszenie. Nowe to przed chwilą dosłownie. S19, trasa Jabłonica Polska Dukla w pobliżu miejsca Piastowego na Podkarpaciu. 535 km. Kolizja na szczęście tylko samochodu ciężarowego z autem osobowym, ale poważne utrudnienia, bo bez przejazdu w stronę Barwinka. No i tutaj półtorej godziny mają trwać te utrudnienia. Jabłonica Polska to chyba to miejsce, gdzie należy uciekać z S19. W każdym razie będziemy to sprawdzać dla was, jak omijać ewentualnie tę blokadę, która trwa

ma około półtorej godziny, tak donoszą służby. Krajowa 11 bez zmian, trasy lokalne cały czas. Tutaj trzeba omijać miejscowość Dobrzyca, Piła, Jastrowie. 11, 176 km, zderzenie trzech autosobowych, trzy osoby poszkodowane, no i blokada tej 11 w związku z tym. Sporo korków. Nowy pojawił się w tej chwili na S7 przed Białobrzegami.

0: Warszawy i też obwodnica Warszawy S8. Duży ruch zarówno w stronę Wrocławia, jak i w kierunku Białegostoku. No i w kierunku Białegostoku nieco lepiej, bo tutaj za Radzyminem był dosyć duży zator. W tej chwili on zniknął w stronę Białegostoku. Cały czas natomiast utrzymuje się przy dojeździe do Ostrowi Mazowieckiej na S8 w stronę Białegostoku. Właśnie taki niewielki korek, ale to są prace drogowe, które prowadzą drogowcy na S8 w takim upale.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Miejmy nadzieję, że mają wodę w tym upale. Wracamy do tego pana, który wskoczył do samochodu 6 sierpnia. Dzień dobry, czy wskakującym do auta 6 sierpnia był Robert Kubica? Paweł z Gielce się pyta. Ania Starnowa, witam, stawiam na Roberta Kubicę. Adam ze Śremu też stawia na Roberta Kubicę. Kto jeszcze?
3: To był Robert Kubica, Toczek.
2: Toczek też stawia na Kubicę?
4: Witam. Oczywiście wypowiadał się w tym temacie Robert Kubica. Pozdrawiam, Adam.
2: Pozdrawiam, Adamie.
5: Oczywiście do auta wskoczył Robert Kubica. Pozdrawiam. Artur z Tesli 3.
2: Artur z Tesli też 3 w dodatku. Tej najbardziej ekonomicznej, Arturze, jak się domyślam, bo Y trochę więcej zużywa. Sław ten też wiedział, Piotr wiedział, Robert z Łodzi. Do auta wskoczył Robert Kubica. Pozdrawiam, Jerzy z Krakowa. Oczywiście, że tak, to Robert Kubica. A dlaczego? No bo dlatego, że 6 sierpnia właśnie w Formule 1 zaczął swoją przygodę, dokładniej w BMW Sauber, pisze Fifi i ma rację, oczywiście, że tak. Kto jeszcze wiedział?
6: Dzień dobry, PRK. Cześć, Robercie.
2: Cześć.
6: Dla mnie to brzmiało jak Robert Kubica.
2: Dla mnie też.
6: Moja odpowiedź. Ostatecznie i definitywnie. Pozdrawiam, Małci.
2: Bo ostatecznie i definitywnie to jest dobra odpowiedź, oczywiście. Oliwia wiedziała z uśmiechem, udzieliła tej odpowiedzi. Daniel ze Skanii, Olek z Mesia, Rafał, Miluś, Toczek już nawet nagrał, Ania i Tomek z Bądza, kolejny Tomasz też wiedział. Tobo 1-2-3, Tomek z CRX-a też wiedział, że to Robert Kubica. Kto jeszcze?
7: 6 sierpnia do auta skoczył nasz jedyny kierowca w Formule 1, Robert Kubica. To mówimy ja, Grzesiek ze Skody.
2: Ależ fajnie powiedziałeś, Grześku ze Skody. Kto był najszybszy? To trzeba rozstrzygnąć. Andy DWR był najszybszy, jeżeli chodzi o tych, którzy by pisali, a kto nagrywał?
8: Robert Kubica, wiadomo, panowie i panie, no to jest wiadome. Także pozdrawiam Bartosz, teraz jestem pierwszy.
2: Bartosz, tak zrozumiałem, pozdrawiam. Bartosz, teraz jestem pierwszy, tak zrozumiałem. Bartoszu, byłeś pierwszy, oczywiście, że tak. Andy DWR też był pierwszy, więc panowie, Andy i Bartoszu, możecie pozdrawiać kogo chcecie. Oczywiście wykorzystując aplikację PRK Polskiego Radia Kierowców, albo nagrajcie, albo napiszcie swoje pozdrowienia. I oczywiście Robert Kubica, to jest dobra odpowiedź. 6 sierpnia 2006 roku, czyli dziś 20 lat mija od tego czasu, to debiut Roberta w wyścigu Formuły 1 na torze Hungaro Ring pod Budapesztem, zajął wtedy 7 miejsce, ale, właśnie, zawsze jest jakieś ale. Po wyścigu został zdyskwalifikowany ze względu na zbyt lekki bolid. No niemniej jednak 6 sierpnia to się odbyło. Pierwszy raz jechał w Formule 1. Wielkie brawa dla wszystkich, którzy wiedzieli. Taką to mamy rocznicę, ponieważ jesteśmy PRK, Polskie Radio Kierowców, to takie rocznice zauważamy w wysokich obrotach.

0: W tym momencie z nami w wysokich obrotach adwokat Paweł Halabowski. Dzień dobry, panie Pawle, witam serdecznie na antenie PRK Polskiej Rady Kierowców.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dzień dobry.
1: Pozdrawiam wszystkich.
0: Również pozdrawiam pana i wszyscy pozdrawiają pana, zwłaszcza, że temat dosyć na czasie. Mandaty za granicą. Zdarza nam się złapać takie mandaty za granicą, a to z fotoradaru, który strzela z tyłu, a to coś, jakiś popełniły błąd. No właśnie, czy te mandaty zagraniczne są zawsze wyższe niż te polskie, czy nie? Czy tak się utarło tylko?
1: Nie, zdecydowanie. Teraz po tym, jak w 2022 roku u nas zaostrzyli przepisy, to sprawiło, że pod względem surowości tak naprawdę zbliżyliśmy się do zachodnich sąsiadów. Ale też istnieją jakieś fundamentalne różnice w tym, jak wyliczane i egzekwowane są kary, tak? W poszczególnych krajach.
0: No tak właśnie, więc słyszałem, że w Skandynawii czasem są wyliczane na podstawie zarobków, ale skąd oni mają wiedzieć, ile my zarabiamy?
1: Oni wiedzą ile. Mój kolega, który był Finem, to w Polsce jechał, jak było 50, to jechał 50 na godzinę. Jeżeli jechał 70, jeżeli było 70, jechał 70 km na godzinę. I dopiero jak dowiedział się ode mnie, jakie są kary za przekroczenie jazdy, to noga mu się jednak tutaj bardzo mocno
0: przystawiła, dociążyła
1: zdecydowanie, tak. Więc tam w krajach skandynawskich, a między innymi w Finlandii, no to tam największym mandatem do tej pory, który był, to około 120 tysięcy euro za jedno zdarzenie. Więc w porównaniu do naszych na przykład 5 tysięcy złotych czy 2 tysiące, no to rzeczywiście
0: ma pan rację, panie Pawle, no ale trzeba być multimilionerem, żeby takie mandaty w tej Finlandii zapłacić.
1: Tak, dokładnie, to był milioner, tak, zgadza się.
0: Właśnie. No dobrze, to wiemy, że tak naprawdę, wiemy już, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o wysokość tych mandatów, zbliżyliśmy się bardzo do tej średniej, nazwijmy to, europejskiej.
1: Zdecydowanie.
0: A czy jeżeli dostaniemy mandat po wakacyjnych podróżach, przyjdzie on do nas, do skrzynki na listy, no to go płacimy, czy możemy sobie darować, bo i tak, nie wiem, będzie sprawa odroczona, my zapomną o tym i nie mamy się czym przejmować.
1: Musimy się czym przejmować, bo to wszystko opiera się na unijnej dyrektywie CBE oraz Międzynarodowym Systemie Informacyjnym EUCARIS, więc tam te kraje, które przede wszystkim punktują w innych zagranicznych kierowców, na przykład Austria, Dania, Niemcy czy Francja, to oni potrafią bardzo szybko dojść do nas. Tak, przysłać do nas te informacje. No i potem przez polski sąd, jeżeli ktoś nie zapłaci, jest w stanie u nas też zapukać komornik, żeby wyegzekwować taki mandat. Więc tutaj przede wszystkim trzeba się zastanowić, czy będziemy chcieć spać spokojnie, czy nie. I druga kwestia, jeżeli dostaliśmy mandat nie za przekroczenie prędkości, ale na przykład za kwestie parkingowe związane z gwardią, tak? Z gwardią na przykład civil, oni mają zdecydowanie gorszą możliwość wyegzekwowania tych środków od nas. Więc jeżeli to są scentralizowane

0: zaangażowana na przykład policja, no to jest większe prawdopodobieństwo, że rzeczywiście to
1: zostanie. Czyli jeżeli od policji dostaniemy, no to nie lekceważymy, a jeżeli chodzi o złe parkowanie, to, to mogą do nas nie dotrzeć, tak?
0: Mogą do nas nie dotrzeć,
1: a tak. Jeszcze...
0: Albo mogą do nas dotrzeć, ale niezbyt potem jest kwestia wyegzekwowania tego.
1: Rozumiem. No, w każdym razie, co się potem dzieje? Czy tak naprawdę, jeżeli dotrze do nas komornik, to płacimy więcej, czy tyle samo, ile byśmy zapłacili od razu? O tym z panem Pawłem Halabowskim, adwokatem, porozmawiam za parę minut.

0: Już 14.30. Za chwileczkę wyjeżdżamy na drogi. A czy właśnie z tej okazji możemy Robertowi za waszym pośrednictwem przekazać najlepsze życzenia? Tomek CRX się pyta. No pewnie, że tak. Przekazujemy najlepsze życzenia Robertowi z okazji jego 20. rocznicy obecności w Formule 1. Przypominam, że właśnie 6 sierpnia, o czym sam Robert Kubica zapomniał, na to, że Hungaroring pod Budapesztem wtedy zajął 7 miejsce, wtedy wsiadł do bolidu.
1: Niestety, młodziutki był taki.
0: No,
1: 20 lat minęło jak jeden dzień. Niestety.
0: Niestety po wyścigu został zdyskwalifikowany ze względu na zbyt lekki bolid.
1: Może dlatego zapomniał.
0: No bo za chudziutki był. Jakby był trochę cięższy, to wiesz, z bolidem by więcej ważył i może nie
1: no
0: został.
1: Ale może dlatego zapomniał tej daty, no bo no dyskwalifikacja. Wiesz.
0: No ale pierwszy raz w bolidzie Formuły 1. No. No w każdym razie pozdrawiamy oczywiście i cóż, wyjeżdżamy na drogi, sprawdzamy sytuację.
1: Tak jest.
0: A potem będziemy rozmawiać o mandatach za granicą.
1: Będziemy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Nie przybywa utrudnień, to dobra wiadomość. S19 cały czas kłopoty z przejazdem utrzymują się na trasie Jabłonica Polska Dukla, miejsce Piastowe. To tu na Podkarpaciu. Samochód ciężarowy zderzył się z osobowym, no i mamy blokadę jezdni w stronę Barwinka. Kłopoty z przejazdem też na 11. Bez przejazdu przez miejscowość Dobrzyca na trasie Piła Jastrowie. Krajowa 11 na 176 km jest zablokowana. Zderzyły się tu 3 samochody osobowe, 3 osoby poszkodowane i stąd tak duże kłopoty z przejazdem, bo w ogóle jego brak. Korki. Tych jest sporo, to natężenie ruchu generalnie rzecz biorąc spore jest na trasach głównych, chodzi o autostrady i ekspresówki. I tak też na przykład S7 wciąż utrzymuje się spowolnienie korek na trasie między Warszawą a Krakowem, a może bardziej między Krakowem a Warszawą, bo w stronę Warszawy kierowcy zwalniają przed Białobrzegami. Tutaj prace drogowe sprawiają, że utworzył się ponad 2-kilometrowy zator, no i on się sobie utrzymuje. Kłopoty z przejazdem też za Lublinem, jadąc w stronę na południe, w stronę Zamościa, S17

0: spowolnienia na trasie Lublin-Piaski, głównie na tej trasie właśnie w stronę na południe, w stronę Zamościa. Dawno nie byliśmy też na obwodnicy Krakowa. Tutaj bez zmian korkuje się dosyć mocno węzeł Kraków-Skawina w stronę Bramek w Balicach. No i też za Bramkami w Balicach jest korek na A4 w stronę Rzeszowa na obwodnicy Krakowa. Na wysokości Skawiny też 44 zaczyna zwalniać. No i tak dosyć poważnie, bo w stronę A4 ten korek jest od Skawiny właściwie po wjazd na obwodnicę Krakowa. Do tych spowolnień niestety dołącza Śląsk, bo tu węzeł Murckowska znacząco zwalnia w stronę Krakowa i też niestety R86 Katowice, węzeł Murckowska i S86 Sosnowiec Katowice.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Czas na kolejny koncert życzeń. RK. Domyślam się, że Robert Kubica, a nie Robert Kilen. Robert Kubica, pięknie zapowiadająca się kariera. Dużo zdrowia dla naszego mistrza, pisze Andy DWR. Pozdrawiam żonę Agatę i córkę Julię i dla nich zaraz chwileczkę piosenka. Oraz dla syna Kubusia. Trzymam kciuki za egzamin praktyczny w piątek, przychylności egzaminatora i szczęścia na drodze. Andy pisze takie pozdrowienia dla wszystkich pozdrowionych. Za chwileczkę piosenka. I jeszcze dla kogo?
3: Bartosz z tej strony, skorzystam z nagrody, także pozdrawiam wszystkich w dużych, małych samochodach. Szanujmy się na drogach, będzie wszystko dobrze, żebyśmy się spotkali wszyscy u celu. Pozdrawiam. Szerokości.
2: Szerokości, oczywiście. Szanujmy się na drogach. Gramy.

0: No to wracamy do rozmowy mandaty z zagranicą. Przypominam, adwokat Paweł Halabowski z nami w wysokich obrotach. Panie Pawle, już wiemy, że jeżeli chodzi o policyjne mandaty, no to one zostaną i tak wyegzekwowane, i tak ściągnięte to zostanie z nas, nawet poprzez komornika. Czy jeżeli komornik się za to zabierze, a my sami nie zapłacimy po dostaniu wezwania do zapłaty, to płacimy dużo więcej? Jak to jest?
1: Płacimy samej opłaty komorniczej 10% od głównej kwoty, mhm, oraz dodatkową opłatę manipulacyjną w wysokości około 20%, więc to w
0: czyli
1: sumie
0: jedna trzecia więcej.
1: Mhm. Więcej, tak, tak.
0: Rozumiem. No, czyli my, jak mamy pewność, że i tak to od nas wyegzekwują, to po co płacić więcej, jak można mniej? Nie mało, ale mniej. Panie Pawle, kolejne pytanie. Niektórzy mogą sobie myśleć, że jak mają leasingowany samochód i jadą samochodem, który nie należy do nich, ale do firmy leasingowej, to i tak do nas nie dotrą, więc może warto nie płacić wtedy. Jak to jest z samochodami leasingowanymi? Bo słyszałem, że na przykład Czesi mają problem z wyegzekwowaniem mandatów od takich użytkowników pojazdów leasingowanych i wtedy mogą nawet zabrać samochód od razu.
1: Tak, mogą zatrzymać tablice rejestracyjne lub unieruchomić auto, tak? Ale ważne jest, jeżeli chodzi o leasingowane w Czechach samochody, to warto mieć, bo to bardzo egzekwują, pisemne oświadczenie leasingodawcy, że można poruszać się tym samochodem na terytorium Czech. To jest bardzo ważne. Jeżeli nie, zabierają tutaj samochód.
0: Od razu?
1: Od razu. I warto tutaj też mieć, taką informację, zadzwonić do leasingodawcy, żeby on sprawdził, żeby nam podał taką informację, czy oni mają jakieś niezapłacone mandaty, bo jeżeli mają jakieś niezapłacone mandaty leasingodawca, to jeżeli ktoś zapłacił za mandat, to ta osoba, która nie tego wykroczenia.
0: Rozumiem,
1: nie
0: Boga ducha winna osoba odpowie
1: Boga
0: za to.
1: Boga ducha winna, tak, musi odpowiedzieć za to.
0: To bardzo niesprawiedliwe, tak, panie Pawle. Naprawdę.
1: Więc to jest minus, jeżeli chodzi o leasing, tak? No bo zawsze właścicielem jest leasingodawca, firma leasingowa.
0: No tak, ale jak to, bo pan jest prawnikiem, jak to z punktu widzenia prawa i sprawiedliwości społecznej wynika? No ja jadę na przykład, no powiedzmy, że mam samochód wzięty w leasing, jestem kierowcą, który przestrzega przepisów drogowych, ktoś tam nie przestrzegał, nie zapłacił, a mi zabiorą samochód?
1: Nie, tutaj wyłącznie trzeba zapłacić za to wykroczenie.
0: No tak? Zapłacić za nie swoje wykroczenie, to też niesprawiedliwe.
1: Za nie swoje wykroczenie, nie zabierają samochodu, ale trzeba zapłacić za nie swoje wykroczenie, tak. Dlatego warto mieć gotówkę przy sobie.
0: Bardzo to niesprawiedliwe.
1: To jest minus leasingu.
0: No właśnie, minus
1: leasingu. Niesprawiedliwe zdecydowanie.
0: Więc nie przez Czechy najlepiej jechać. Tylko w Czechach to działa tak, czy w innych państwach też taka procedura jest stosowana?
1: Tutaj jeżeli chodzi o oświadczenie, to tylko w Czechach. Jeżeli chodzi o na przykład inne kraje, na przykład Dania i Austria mają coś takiego, że nawet mogą skonfiskować samochód, nie swój, czyli leasingodawcy. Jeżeli na przykład się jeździ powyżej 200 km na godzinę lub ma się około 1,5 do 2 promilo alkoholu we krwi, to tak, mogą od razu skonfiskować te samochody. No i leasing ci wypowiada umowę leasingu i ty będziesz musiał od razu na to zapłacić.
0: Rozumiem. No ale tutaj...
1: A w Austrii dodatkowo masz zakaz jazdy w Austrii do końca życia.
0: No rozumiem, ale to potrafię zrozumieć, no bo powyżej 200 km na godzinę zasuwamy, łamiemy przepisy albo jedziemy pijani, tak, prawda? No to potrafię zrozumieć, ale dlaczego mam płacić za nie swoje przewinienia? No to trudno mi zrozumieć. No dobrze.
1: To jest minus leasingu.
0: Po raz trzeci, panie Paweł.

0: Ale pan było. Dobrze. Po raz trzeci przypominamy, to jest minus leasingu. Zwracamy na to uwagę, jeżeli chodzi o jazdę po Czechach. Czy w jakichś krajach na przykład traktują obcokrajowców ulgowo i na przykład zamiast mandatów dają jakieś pouczenia, bądź no, dają jakąś szansę na to, no bo czasem nieświadomie łamiemy przepisy, prawda? Ja nie ukrywam, że raz we Florencji, zdaje się, wjechałem samochodem do takiej strefy, w której mogły się poruszać tylko samochody elektryczne, a ja nie miałem samochodu elektrycznego i prawdopodobnie no, potraktowano mnie wtedy ulgowo, bo nie wiedziałem o tym.
1: Czyli było tylko pouczenie. No, tak samo jak u nas. Też jest możliwość pouczenia. Ja też miałem taką przygodę, że w Czechach wjechałem pod prąd i dostałem oczywiście karę, ale tak porównując do naszego systemu prawnego, wynosiło około 90 zł, więc to też chyba potraktowali mnie tutaj ulgowo. Więc są takie możliwości. Najlepiej, jak to we Włoszech się kiedyś mówiło, zawsze mówić non capito, czyli nie rozumiem, tak? I być może będzie człowiek lepiej potraktowany, tak?
0: Non capito, pamiętajcie, we Włoszech, w Czechach no trudno to powiedzieć, bo prawie rozumiemy, co mówią, więc jak ktoś nie zna niemieckiego, a jak w Austrii i w Niemczech, jak powiemy, nicht verstehen?
1: Verstehen nicht, ja.
0: No, to co? Zostaniemy potraktowani ulgowo, czy nie?
1: To wszystko zależy od funkcjonariusza, który nas zatrzymał. Nie ma tutaj takiego niestety złotego środka, jak zachowywać się.
0: No właśnie.
1: Bo to w zależności, kto tam po drugiej stronie jest.
0: Dokładnie.
1: No, wszystko miał lepszy, czy gorszy dzień.
0: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Wszystko zależy od człowieka, czy miał lepszy, czy gorszy dzień, jak zauważył pan Paweł. Więc najlepiej nie łamać przepisów. Nawet jak nieświadomie złamiemy, to miejmy nadzieję, że będzie pouczenie, a nie od razu mandat. A jeżeli mandat przychodzi od policji, to lepiej go od razu zapłacić. Takie wnioski z rozmowy. Adwokat Paweł Halabowski był z nami. Panie Pawle, dziękuję pięknie za rozmowę. Wszystkiego dobrego.
1: Bardzo dziękuję. No, wszystkiego dobrego. No, ja się i szerokiej drogi.

0: Nawet na urlopie i nie w samochodzie słucha się was świetnie. Czytam w aplikacji, do basenu nie mogę wejść z wami, a szkoda.
1: Tak gorąco?
0: A szkoda, bo ominęło mnie rozwiązanie zagadki, pisze nasz słuchacz. No a, proszę bardzo.
1: Przestraszyłam się, że już wrzątek się zrobił w basenie.
0: Nie, chodzi o to, że po prostu prawdopodobnie
1: nie
0: radio
1: ma słuchawek.
0: Jest niewodoodporne, prawda?
1: Tak,
0: i dlatego.
1: Tak.
0: Może wyprodukujemy jakieś takie
1: musimy właśnie coś z tym zrobić, tak pomyślałam.
0: Słuchaczy, oczywiście, żeby nawet w basenie można.
1: Nie?
0: Właśnie,
1: tak,
0: zestaw głośno-mówiący nastawcie sobie, a my będziemy mówić do was głośniej i rozwiązanie zagadek będzie głośniejsze wtedy.
1: Tak,
0: tak, żeby było w basenie słychać. Bardzo dobry pomysł.
1: Bardzo dobry, ja mam zawsze bardzo dobry pomysł.
0: Bardzo dobry pomysł. Normalnie jak wujek, nie przepraszam, jak ciocia dobra rada.
1: Jak ciocia z Ameryki.
0: Jak ciocia z Ameryki.
1: Są takie panie.
0: Ciocia z Ameryki za chwileczkę przedstawi wam informacje drogowe. Przypominamy, że jutro akcja pod kryptonimem Prędkość. Andy apeluje o to, żeby przypomnieć. Oczywiście policjanci będą jutro mierzyli prędkość. Ja nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze.
1: Ja nie.
0: Monika się nie zgadza, nawet nie wie, co chce powiedzieć, ale ona tak ma...
1: Na wszelki wypadek. Jeśli się zgodzę i będę potem miała.
0: Właśnie. Mm. Więc nie wiem, czy wy się zgodzicie, czy nie, ale ja to uważam, że policja powinna jednak codziennie dbać o bezpieczeństwo, a nie tylko przeprowadzać jakieś akcje. Akcja taka, akcja tamta i tak dalej.
1: Ale może
0: dalej.
1: Codziennie dba. Widzisz, już się nie zgadzam. A tylko jest po prostu nagłośniona akcja.
0: Właśnie.
1: Żebyś ty
0: to żeby, to żeby codziennie dbała i żeby poza tym były akcje, żebyśmy byli bezpieczni na drodze. O.
1: O.
0: Zgadzasz się teraz?
1: Tak.
0: Dobrze, wyjeżdżamy na drogę.
1: Ale na chwilę.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Dwunastka. Kłopoty z przejazdem się pojawiły. Opoczno-Radom w pobliżu miejscowości Wawrzyszów na Mazowszu. 490 km. Samochód osobowy zderzył się z ciężarowym. Bez poszkodowanych, ale blokada dwunastki jest w Wawrzyszowie. Nie przejedziemy tą trasą. Trasy lokalne, tak żeby omijać tę blokadę, pozostają do dyspozycji niestety. No i wciąż utrudnienia na S19. Trasa Jabłonica-Polska-Dukla w pobliżu miejsca piastowego na Podkarpaciu. Zablokowana jezdnia w stronę Barwinka po zderzeniu samochodu ciężarowego z autem osobowym. No więc podobna niestety sytuacja. No i wciąż kłopoty z przejazdem po wypadku. Już tutaj niestety 3 samochody osobowe, 3 osoby poszkodowane. No, chodzi o 11 i odcinek Piła Jastrowie, miejscowość Dobrzyca w Wielkopolsce. To tutaj nie ma przejazdu dla samochodów osobowych i ciężarowych. Korki. Tych dosyć sporo. Byliśmy na południu kraju, a więc bez zmian na Śląsku. 86 i S86 korkują się. 86 od Katowic po węzeł Murckowska za korkowana. Sam węzeł wygląda dobrze. Natomiast Katowice-Mysłowice A4 troszkę nam zwalnia przed węzłem Brzęczkowice. No i później punkt poboru Opłat. To wszystko w stronę Krakowa. Też zwalnia. A więc wygląda na to, że jedziemy w stronę Krakowa. Zresztą obwodnica bez zmian, też ciasno na odcinku między Bramkami w Balicach, a węzłem Kraków Południe w tej chwili już na obu jezdniach bardzo duży ruch. No i jeszcze ten odcinek A4 Legnica-Wrocław. Tutaj też bardzo dużo samochodów. I spowolnienia w związku z tym niestety, ale na A4 pierwsze od strony Legnicy jadąc, a w kierunku Wrocławia,

0: jest w okolicach Budziszowa, drugie w okolicach Kostomłotów, to jest korek w stronę Wrocławia i później też w okolicach Kątów Wrocławskich też mocno zwalniamy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Co 20 minut oczywiście wracamy na polskie drogi w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. A co godzinę przypominamy prognozy pogody Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Za 7 minut będzie godzina 15. Jedziemy sobie z Counting Crows na wysokich obrotach.

0: Jeszcze minuta i będzie godzina 15. W każdej drogowej sprawie możecie pisać albo nagrywać wiadomości głosowe. Oczywiście, a my natychmiast podajemy je na antenie. Coś się dzieje. Halo, halo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Chciałem poinformować, że od Brzeska w stronę Tarnowa na A4 odbywa się w tej chwili koszenie traw na pasie rozdzielającym. Lewy pas jest w tej chwili zajęty, więc trochę ostrożności, póki jeszcze nie ma tego dużego ruchu. Za chwilę zdecydowanie więcej aut. Pozdrawiam wszystkich.
0: Pozdrawiamy również, dziękujemy pięknie za informacje. W każdej drogowej sprawie, jak powiedziałem, możecie korzystać z aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. A teraz informacje pogodowe.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Najchłodniej w tym momencie w Kołobrzegu, tam 21 stopni Celsjusza, pokazują termometry, jeżeli chodzi o ten rejon w ogóle, można powiedzieć północny zachód Polski, to tam już nie ma ostrzeżeń przed upałami i przed burzami, troszkę się chłodniej zrobiło, 26 na przykład w Szczecinie, w Świnoujściu, 24 w Łebie, w Ustce 23, pokazują termometry, natomiast jeżeli chodzi o inne rejony kraju, to powyżej 30 prawie wszędzie, wydali synoptycy ostrzeżenia i drugiego i trzeciego stopnia przed upałem i przed burzami. Najcieplej w tym momencie w Rzeszowie niemal 38. Ma być tych stopni oficjalnie na południowym wschodzie 39, zdaniem synoptyków, więc kolejny dzień upałów. Po południu i wieczorem zachmurzenie przeważnie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu, burze, lokalnie nawet z gradem mogą się zdarzyć. Te burze, szczególnie w centralnym pasie od Dolnego Śląska przez Mazowsze, jakbyśmy jechali po północny wschód, tam wszędzie burzowo. Wiatr jest słaby i w związku z tym nie chłodzi nam tej temperatury. Nie mamy odczuwalnej temperatury chłodniejszej, a wręcz przeciwnie, ciepło, gorąco w wielu miejscach. Wieje nam głównie z zachodu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I po 15 ruszamy w dalszą podróż na wysokich obrotach z PRK, z Polskim Radiem Kierowców. Kłaniam się, Robert Kilen. Zapraszam.

0: Waluś, kraksa, kryzys. Mam nadzieję, że ani żadna kraksa, ani żaden kryzys na polskich drogach teraz nie obowiązuje. Chociaż moje nadzieje chyba są płonne, bo 9 minut po godzinie 15 Monika z taką miną.
1: No ale nadzieja zawsze, wiesz, umiera ostatnio, jak to mówią. No, możesz właśnie ją mieć właściwie.
0: Mogę ją mieć. Więc
1: trzymać
0: co?
1: Do jutra.
0: Kryzysy i kraksy są?
1: No są, są.
0: Są, są. Kryzysy, po francusku są, są, tak troszeczkę.
1: Gadam.
0: Gadasz. No dobrze, to teraz...
1: Gadam.
0: To teraz...
1: We Francji też.
0: Też są?
1: Są, są.
0: Ale nie będziesz mówiła o francuskich drogach, tylko
1: dlaczego?
0: O polskich.
1: Dlaczego? Mogę.
0: Właśnie, a propos Francji. Ciekawe, czy dziś przejedziemy się w naszej eurojeździe po Francji? Chyba nie. Chyba jednak będziemy jeździć dziś po Polsce. Tak, tak sobie
1: po Polsce?
0: Tak, a co? My też jesteśmy
1: w
0: Unii Europejskiej.
1: Dawno, w Polsce.
0: Dawno nie byliśmy w Polsce. Teraz będziemy śledzić to, co się dzieje na polskich drogach. A przypominam, eurojazda obowiązuje. Za chwileczkę pierwsza trasa.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No, ciekawe jaka. Bo korki są. I to spore. W kilku miejscach. Nieoczywistych. Tak jest na przykład na S8 w okolicach Ostrowi Mazowieckiej. Przygotujcie się, że jadąc S8 w stronę Białegostoku będziecie zwalniać przed Ostrowią Mazowiecką właśnie. Spowolnienie ma, no, tak około 4 km przy dojeździe do Ostrowi Mazowieckiej. Prace drogowe trwają na S8 i w związku z tym właśnie takie spowolnienie jest. Współczujemy tym, którzy pracują teraz na drogach, bo temperatura absolutnie nie sprzyja temu, żeby pracować na asfalcie, takim rozgrzanym, gorącym. Też cały czas zwalnia nam S7 na trasie między Warszawą a Gdańskiem, okolice miejscowości Rączki, na jezdni prowadzącej w stronę Gdańska jest spowolnienie. No i ono też jest spowodowane pracami drogowymi, to jest przed Olsztynkiem. Później S7 wygląda dobrze, choć ruch jest spory, to trzeba przyznać, więc też uważajcie. Jak już sobie dojedziemy na Pomorze, to S7 zwalnia nam na węźle Gdańsk. Port. I to nie tylko S7 zwalnia, to w stronę Gdańska, ale też 89. Tutaj jesteście chyba już do tych korków przyzwyczajeni, bo ta 89 jest remontowana cały czas i w związku z tym trasa równoległa do 91 i S6. Ona się korkuje właściwie codziennie. Dziś ten korek jest dosyć długi, on się zaczyna na wysokości Gdańska i ciągnie po zjazd na S7 węzłem Gdańsk Port, który to węzeł jest zakorkowany i później S7 też jest korek w stronę węzła Gdańsk Lipce. Tak wygląda sytuacja tutaj w okolicach węzła Gdańsk Port. Natomiast S6, tutaj korki zniknęły z obwodnicy Trójmiasta. To jest dobra wiadomość, a więc przejazd odbywa się w miarę płynnie. Natomiast ten zator jakby się przeniósł, bo jest przy zjeździe już z obwodnicy Trójmiasta S7. To jest S7 na wysokości Gdyni, na węźle Gdańsk Gdynia-Chylonia jest korek przy zjeździe na 468, na której również należy spodziewać się dużych spowolnień, zwłaszcza między węzłem Gdynia-Chylonia-Rumia.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.

A już za chwilę, już za momencik, pierwsza dzisiejsza trasa, jeżeli chodzi o Eurojazdę. Przypominam, że liczymy kilometry. Jak ktoś trafnie, obliczy kilometry. Po godzinie 17 szansa na 300 zł w Eurojeździe.

Historia jest taka, że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści. A liście na statku są cięższe od kości, na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich pedę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości.

czerwienie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły. A tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie księżyc.

0: Prawie 20 minut po godzinie 15. Przypominam, tak naprawdę przez całe wysokie obroty trwa Eurojazda. To jest taki kroczący konkurs. Przypominam, że zliczamy kilometry, które dziś przejedziemy po Polsce. Jak już uprzedziłem, dziś jedziemy po miejscowościach wakacyjnych w Polsce. Co wy na to? Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, ruszamy z Zakopanego. Zwiedziliśmy góry, Krupówki, sfotografowaliśmy się z misiem, więc możemy już opuścić Zakopane. Wyjeżdżamy z Zakopanego, jedziemy przez Kraków, Kielce, obok Kielc właściwie, Radom, przez Warszawę, aż do Mikołajek. Ruszmy na Mazury w takim razie. Zakopane, Mikołajki, to jest pierwsza dzisiejsza trasa. Sprawdźcie. No albo może już wiecie sami z siebie, ile to kilometrów. Zapamiętajcie liczbę tych kilometrów, bo trzeba będzie potem dodać te kilometry do innych kilometrów i jak ktoś trafnie doda, to będzie mógł wygrać 300 zł.
1: Konkurs.
0: Ten konkurs nazywa się oczywiście Eurojazda. Przypominam, Zakopane, Mikołajki. To pierwszy dzisiejszy odcinek naszej podróży w Eurojeździe, a po godzinie 17 za trafne obliczenie pełnej trasy. Będzie oczywiście, będzie można się pomylić o parę dziesiąt, jak znam siebie, kilometrów. Natomiast jeszcze nie dojechaliśmy do miejsca przeznaczenia. Na razie Zakopane, Mikołajki. Zapamiętajcie, ile to kilometrów.

0: pas. 29 minut po godzinie 15, cały czas na wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Nie dość, że mamy Eurojazdę, no to mamy również zgadywanki motoryzacyjne. Już wczoraj zapowiedziałem tą zgadywankę. Myślę,
1: chciałam,
0: że...
1: Chciałam coś powiedzieć.
0: Proszę bardzo.
1: Robert jest bardzo dumny z niej.
0: Tak.
1: Bardzo dumny.
0: To prawda, tak, bo ja, znaczy...
1: Czekał, żeby wam ją zadać.
0: Jak wpadłem na to, to aż sam...
1: Pomyślałem sobie, ale świetne.
0: Nie, pomyślałem sobie, że no naprawdę taką rzecz można zrobić z tej nazwy samochodu? Proszę bardzo.
1: Taka oczywistość.
0: Mhm. A wcześniej na to nie wpadłem, dopiero jakoś tam...
1: Podczas mycia zębów.
0: Wczoraj. Mhm. Bo dzisiaj oczywiście myjemy zęby, nie tylko dziś, ale dziś szczególnie dbamy o higienę jamy ustnej, bo przypominam, mamy
1: dzień zęba,
0: tylko dzień świeżego oddechu.
1: A to przepraszam.
0: Czyli też dzień zęba, tak pośrednio. Okej, dobra, nie wracamy do tego, wracamy do zagadki motoryzacyjnej. Uwaga, uwaga, jak zwykle skojarzenie z nazwą. Dziś chodzi o markę, nie o model, tylko o markę. Gdyby w nazwie tego samochodu zamienić drugie E na Y, drugie E zamieniamy na Y, to Francuz mógłby pomyśleć, że Niemcy dziękują za pięknego Citroena. O jaki samochód chodzi? Gdyby w nazwie tego samochodu zamienić drugie E na Y, to Francuz mógłby pomyśleć, że Niemcy dziękują za pięknego Citroena. Nie chodzi oczywiście o Citroena, tylko o zupełnie inny samochód. Aplikacja
1: Ale jednak
0: czeka.
1: Jest tak, że masz więcej zębów niż ustawa przewiduje.
0: Chciałem powiedzieć, że możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Nie słuchajcie tego, co Monika mówi, poza informacjami drogowymi, naprawdę. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, jeżeli wiecie, o jakim samochodzie jest mowa. Wyjeżdżamy?
1: Jedźmy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jedźmy, bo jest coraz więcej korków, a więc czas zaczyna się bardzo liczyć. Tu na obwodnicy Warszawy, na S2, ta już nam przystaje. Między węzłami Opacz, Warszawa Południe, na jezdni w stronę Terespola utworzyło się spowolnienie korek. Staje też niestety węzeł Konotopa, zwalnia przy wyjeździe z Warszawy w stronę Łodzi jadąc, czyli przy zjeździe z S8 na A2 będziemy zwalniać na węźle Konotopa. Zresztą S8 w samej Warszawie też nie wygląda najlepiej. Od blizny Łaszczyńskiego właściwie jest korek po Żoliborz, to w stronę Białegostoku. W stronę Wrocławia też jest bardzo duży ruch, zwłaszcza w okolicach węzła Łabiszyńska. Przez most po Marymont będziemy jechać w korku. Zwalnia nam też na Mazowszu krajowa droga nr 7 między S8 a Łomiankami. Tu też należy spodziewać się spowolnień. Lepiej wygląda sytuacja w okolicach Białobrzegów, choć też jest korek między Krakowem a Warszawą. To jest ten odcinek S7. Tutaj pracują drogowcy przed Białobrzegami i w związku z tym właśnie takie mamy zatrzymania i spowolnienia na S7 w stronę Warszawy. To Mazowsze, a na południu kraju rzuca się w oczy mocno obwodnica Krakowa, ale to właściwie przez cały dzień, tylko teraz jeszcze ten ruch wzmógł się i w związku z tym okolice węzła Kraków Południe, po bramki w Balicach w stronę Katowic zwalniamy, no i w przeciwną stronę podobny fragment A4 też nam zwalnia. Bez zmian na S86 i 86 to wygląda tak, że korek zaczyna się za Sosnowcem na S86, ciągnie po Katowice, mijamy Katowice cały czas w korku jadąc i w tym korku dojeżdżamy do węzła Murskowska, więc dużo cierpliwości jadąc S86, a później 86. Jak się na przykład spieszycie na lotnisko Katowice-Muchabiec, no to tutaj może być kłopot. I między Katowicami a Mysłowicami na A4 też korek przy dojeździe do bramek do punktu poboru opłat Brzęczkowice. Szybki rzut oka na A4 dolnośląski odcinek bez zmian tutaj między Legnicą a Wrocławiem. Cały czas spore korki, największe w okolicach Kostomłotów, a właściwie na wysokości Kostomłotów w stronę Wrocławia.

0: Polskie Radio Kierowców.
1: No to jeszcze raz, uwaga, uwaga, skojarzenie jest takie. Gdyby w nazwie tego samochodu zamienić drugie E na Y, to Francuz mógłby pomyśleć, że Niemcy dziękują za pięknego Citroena. O jaki samochód, o jaką markę chodzi? Jeżeli wiecie, to czekam na odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Ja oczywiście trzymam kciuki, choć myślę, że to niełatwe zadanie. Ale mogę się mylić oczywiście.

0: No dobrze, wracamy z Mississippi na polskie drogi i cóż, no po polskich drogach jeździ sporo tych samochodów, o które dziś się pytam. Zdaje się, że powiedziałem Y zamiast I. Z tego całego wrażenia to jeszcze raz, gdyby zamienić w nazwie tego samochodu drugie E na I, to Francuz mógłby pomyśleć, że Niemcy dziękują za pięknego Citroena. Tak brzmi zgadywanka. Halo, halo, halo.
1: To Robercie, to będzie Merci.
0: Merci.
1: Tutaj mówił Robert z Dastera. Pozdrawiania.
0: Pozdrawiania. Pozdrawiania Robercie z Dastera, imienniku. Merci, merci. Dziękuję oczywiście. Natomiast za to, co nagrałeś, Robercie, ale tu nie ma nazwy samochodu w tej odpowiedzi. W związku z tym, gdyby w nazwie tego samochodu zamienić drugie E na I, to Francuz mógłby pomyśleć, że Niemcy dziękują za pięknego Citroena. Tak to brzmi, jeżeli wiecie. Chyba Robert Zastera trochę ułatwił, prawda? Nawet bardzo ułatwił. Więc do boju, Polsko. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.

0: Krajowa 8, kierunek Duszniki, Zdrój. Na 12 kilometrze drogowcy zajęli prawy pas. Utrudnienia krótkie, bo do kilometra 13, czyli kilometr, ruch mały, lewy pas jest... Co jest? Chyba zajęty. Antek z Gryfina informuje w aplikacji PRK Polskiej Rady Kierowców. Uważajcie na już 8, nie na S8, tylko na Krajowej 8 w kierunku Duszniki-Zdrój. I jeszcze jedna wiadomość od was, zdaje się. Halo, halo.
1: Halo, halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Tak sobie słucham wiadomości drogowych i kurczę, nie słychać nic o mojej ulubionej A1. A tak się składa, że no, wracam do domu, do Trójmiasta. Dojeżdżam właśnie z piątką do A1 i jestem zaniepokojona, naprawdę, nic się tam nie dzieje, kompletnie. Taka nowość, jak możecie, zerknijcie, bo nie chciałabym utknąć, a mam szansę jeszcze uciec. Pozdrawiam serdecznie, Ewa z Oktawy.
0: Pozdrawiamy Ewony z Oktawki. No to jak to? Zerknęliśmy na tą A1, nic się nie dzieje?
2: Zerknęliśmy. No nie do końca nic się nie dzieje. Nie dzieje się nic nowego. O tak bym to ujęła. Mamy prace drogowe. Właśnie S5 to są nowe marze. Ona tutaj styka się z A1, więc prawdopodobnie jedziesz właśnie w kierunku nowych marzów. Chyba dobrze odmieniłam. S5 tutaj wjeżdża na A1 i rzeczywiście jest korek taki za Grudziądzem, a przed Warlubiem, ale to jest zwężenie na A1 spowodowane pracami drogowymi. One są w stronę Gdańska, tak. Później jest już zdecydowanie lepiej, jedziemy bez problemów, ale ten ponownie zwężenie, korek jest przed Pelplinem, a dokładnie przed miejscowością Kierwałt. Tutaj też prace drogowe sprawiają, że są te spowolnienia, a poza tym odpukać, tfu, też odpluje może, czy nie?
0: Nie, tylko
2: lepiej
0: odpukuj.
2: Nie? No, nie. Dobra, to...
0: Muszę się zasłonić.
2: Aż tak? Myślisz, żeby ten?
0: W każdym razie nic nowego na jedynce.
2: W każdym razie tak, dokładnie.
0: Te roboty drogowe, nowe marzy, mówimy o tym, co?
2: To było bardzo śmieszne.
0: Co było bardzo śmieszne?
2: Jak się zasłoniłeś.
0: Aha, okej. Okay. W każdym razie te roboty drogowe trwają, mówimy o nich codziennie, więc nic nowego, ale tam utrudnienia są.
2: Tak, tak? Jest, dokładnie.
0: Za 10 minut będzie godzina 16, wyjeżdżamy i sprawdzamy sytuację na innych polskich drogach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to poprowadzimy was dalej w stronę na północ. Otóż tutaj A1 wygląda naprawdę dobrze. Później A1 na wysokości Rusocina zamienia się w S6, która też to trasa wygląda nie najgorzej, choć już obwodnica Trójmiasta, coraz większy ruch. Bez korków, ale dużo aut, zwłaszcza znów w okolicach węzła Gdańsk-Matarnia i znów w okolicach węzła Gdańsk-Osowa. Na jezdni w stronę Łodzi, a Matarnia to w kierunku Gdyni. No i duży ruch też na S7, też obwodnica Trójmiasta, ale ta na wysokości Gdyni, dlatego S7 i to jest za węzłem Gdynia-Chylonia w kierunku węzła Gdynia-Wielki Kack. Kierowcy na S7 zwalniają. Cały czas na S7 są spowolnienia, ale bez tego potężnego korka na węźle Gdańsk-Port. Tutaj mieliśmy naprawdę duży korek na 89. On sobie zniknął w ciągu tych 20 minut, a więc tak wygląda sytuacja na północy kraju. W zachodniopomorskim też dobrze, okolice węzła Kijewo, on się dzisiaj bardzo mocno korkował, też bez korka. Natomiast, no niestety, ale Mazowsze, czyli obwodnica Warszawy, ta zwalnia w stronę Białegostoku S8, zwalnia też węzeł Konotopa przy wyjeździe z Warszawy na A2, choć nie jakoś bardzo, ale jednak S2 zwalnia też w okolicach węzła Opacz, a właściwie między węzłami Opacz, Warszawa Południe w stronę Terespola. No i chyba największych korków trzeba szukać, jeśli ktoś chce, to na południu kraju. Tutaj spowolnienia są na Dolnośląskim odcinku A4, Legnica-Wrocław w stronę Wrocławia, okolice węzła Kostomłoty. Tutaj jest spory korek przy dojeździe do tego węzła, później nieco lepiej i znów korek na wysokości Kątów Wrocławskich. To wszystko w stronę Wrocławia. To Dolny Śląsk, zwalnia też Śląsk, cały czas S86 i 86, czyli dojazd do

0: A4, tak naprawdę węzła Mordkowska. Tutaj należy przygotować się na spowolnienia i doszedł jeszcze jeden korek na A1, ale to południe kraju, a więc no nie Gdańsk, Bytom, Częstochowa, właściwie Bytom, Pyrzowice na obu jezdniach na A1 w stronę Bytomia i w stronę Pyrzowic A1 korek.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to jak to jest z tym samochodem? Czy już wiemy, o jaki samochód chodzi w dzisiejszej zgadywance? Gdyby w nazwie tego samochodu zamienić drugie E na I, to Francuz mógłby pomyśleć, że Niemcy dziękują za pięknego Citroena.
3: Obstawiam, że chodzi o DS, czyli Citroen. Pozdrawiam.
2: No nie może chodzić o Citroena. To sama się nasuwa teraz po tej podpowiedzi naszego słuchacza nazwa, o jaki model chodzi. Nie chodzi o Citroena, skoro Citroen pojawia się w podpowiedzi. Nie chodzi o model DS w tej zgadywance. Toczek tak napisał, że chodzi o DS. Nie, nie chodzi o DS. O jaką markę chodzi? Gdyby w nazwie tego samochodu zamienić drugie E na I, to Francuz mógłby pomyśleć, że Niemcy dziękują za pięknego Citroena. Czekam na odpowiedzi. Let's go, girls.

0: No to jaki samochód chodzi? Halo, halo.
1: Cześć, Perka.
0: Cześć.
1: Czy odpowiedź to może Citroen DS? A już była taka kiedyś zagadka. Pozdrawiam.
0: Ale przecież takiej zagadki na pewno nie było, bo nie chodzi o Citroena DS. Chociaż... Francuz mógłby pomyśleć, że Niemcy dziękują za tego pięknego Citroena. Natomiast nie o niego chodzi w zagadce. No, naprawdę, myślałem, że już po tych podpowiedziach to wszyscy będą wiedzieli, o jaki samochód chodzi, o jaką markę chodzi. Gdyby w nazwie tego samochodu, tej marki, zamienić drugie E na I, to Francuz mógłby pomyśleć, że Niemcy dziękują za pięknego Citroena. O jaką markę chodzi? O, wrócimy do tego po 16.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A tymczasem wracamy na mapy pogodowe Polski. W dalszym ciągu obowiązują ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed upałem, przed burzami. Prawie w całej Polsce, poza północnym zachodem. Na północnym zachodzie rzeczywiście troszkę się zrobiło chłodniej, a nawet chłodno, bo w Resku w tym momencie 19,6, niecałe 20. Prawdopodobnie jakaś burza i opady deszczu przechodzą przez ten rejon Polski i dlatego się schłodziła temperatura w tym miejscu. Natomiast najcieplej 38 w Rzeszowie, ma być tych stopni 39 na południowym wschodzie dzisiaj. Upał, upał, upał. Po południu i wieczorem zachmurzenie raczej umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, a przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem, zwłaszcza w pasie centralnym, od Dolnego Śląska przez Mazowsze, po północny wschód, wszędzie mogą być te burze. Więc jak jedziecie S8 na przykład, to na pewno na burze gdzieś natraficie. Jeżeli chodzi o wiatr, to

0: słaby, czyli nie pomaga chłodzić powietrza, okresami nawet umiarkowany. Z kierunków zachodnich przeważnie dziś wieje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 3 minuty po godzinie 16, cały czas na wysokich obrotach. Ruszamy w kolejną godzinę. Kłaniam się, Robert Kilan.

0: Cześć, pisze Kasia i Mario ze Skody. Chodzi o markę Bentley. Z uśmiechem. Nie, nie chodzi o markę Bentley, chociaż ta marka dziś należy rzeczywiście do Niemców. Nie chodzi o markę Bentley.
1: Ale Robert jest dumny z siebie?
0: Nie, nie dumny. Nie, ja jestem zaskoczony, prawdę mówiąc, bo wszyscy krążą ko tego Citroena DS, prawda? Natomiast to i tego podziękowania, że Francuz mógłby pomyśleć. Dokładnie. I brakuje tej jednej, tego klik, prawda? Aha. Tego, żeby stwierdzić, o jaką markę chodzi, bo nie chodzi o...
1: Może trzeba umyć zęby.
0: Może tak. Dobra, to ja myję zęby, ty mówisz, co się dzieje na drogach.
1: Dobra.
0: A potem może...
1: Spotykamy się.
0: Nie, potem okazuje się, czy to pomogło.
1: Dobra.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Przybywa utrudnień niestety. Mamy zgłoszenie z A4 obwodnicy Krakowa. Natężenie ruchu jest bardzo duże na obwodnicy Krakowa. Jeszcze do tego wszystkiego spotęgowane są utrudnienia przez zdarzenie drogowe, do którego doszło na obwodnicy Krakowa. Węzeł Kraków Południe, węzeł Kraków Skawina. To tutaj na 416 kilometrze w stronę Katowic należy spodziewać się utrudnień. Zderzenie dwóch samochodów osobowych bez poszkodowanych, a więc kolizja. No ale to nie zmienia faktu, że naprawdę duży korek jest na obwodnicy Krakowa w stronę Katowic. Zresztą nie tylko w stronę Katowic, bo kierowcy jadący w stronę Rzeszowa też muszą uzbroić się w cierpliwość. Stracą dużo czasu w korkach stojąc. Te korki zaczynają się już na bramkach w Balicach. No i ciągną po węzeł Kraków Skawina, to w stronę Rzeszowa. Więc bardzo mocno obciążona obwodnica Krakowa w tej chwili. Przed czym was ostrzegamy. Śląsk też nie najlepiej wygląda sytuacja na S86. Choć tu się poprawiła, ale na 86 nic lepiej. 86 między Katowicami a węzłem Murckowska przy wjeździe na A4. Korek i to naprawdę spory. Punkt poboru opłat Brzęczkowice też kierowcy trochę posoją, ale jest to kolejka aut do opłaty, a więc nie jest jakaś bardzo dużo. Trochę większa w stronę Krakowa. Dolnośląski odcinek A4. Duży ruch między Legnicą a Wrocławiem. Wciąż kierowcy zwalniają w tych samych miejscach właściwie. Przed Kostomłotami ten korek no jakby się niestety ale wydłużył, bo w tej chwili zaczyna się za węzłem Budziszów i ciągnie po węzeł Kostomłoty. Później nieco lepiej, ale znów jest potem wjeżdżamy w zator przed kątami wrocławskimi. To wszystko w stronę Wrocławia. No i jeszcze mamy zdarzenie drogowe na 44. To są nowe wiadomości od służb. Kraków-Zator, miejscowość Spytkowice w Małopolsce, 82 kilometr. Dwie osobówki, zderzenie, dwie osoby ranne. No i droga zupełnie nieprzejezdna. A we Wrocławiu 28, a więc no nie tak źle, bym powiedziała, jeśli chodzi o temperaturę. Może nawet stwierdzić, może powiedzieć, że jest chłodno.

0: We Wrocławiu 28 rzeczywiście, na Dolnym Śląsku się troszkę ochłodziło. Sprawdziłem w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Prawdopodobnie.
1: Byłeś? Myłeś zęby.
0: Zaraz umyję, zaczekaj, będziesz zaskoczona. No w każdym razie...
1: Ale Kraków 35.
0: W każdym razie, a nawet 34,6.
1: O.
0: Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Tak

0: aby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć.
1: No to zęby umyte, czy to pomogło, jeżeli chodzi o zagadkę? Gdyby w nazwie tego samochodu zamienić drugie E na I, to Francuz mógłby pomyśleć, że Niemcy dziękują za pięknego Citroena. O jaką markę dziś chodzi?
2: Chodzi o Mercedesa, Mercedes.
1: Pozdrawiam. Słabo było słychać, ale usłyszałem nazwę Mercedes, tak?
3: Czy w zagadce chodzi o samochód Mercedes? Dionizy z Toyoty?
1: Dionizy z Toyoty ma rację, oczywiście Dionizy. Chodzi o Mercedesa i podziękowanie za DS. Mercedes, czyli Mercedes. Grażyna wpadła na to i dlatego nie mogłem uznać tego Citroena DS-a. Tylko Mercedes to jest jedyna prawidłowa odpowiedź. Odpowiedź na pytanie zagadkę, chodzi o markę Mercedes. Rafin z Białego Golfa, bardzo dobra odpowiedź. Czupur z Durango twierdzi, że nie był pierwszy, na pewno nie pierwszy. No nie, nie pierwszy Czupurze, ale dziękuję za to, że wpadł na tego Mercedesa.
4: Halo, halo, dzień dobry, po raz kolejny w dniu dzisiejszym.
1: Dzień dobry.
4: No to właśnie o Mercedesa chodzi.
1: No.
4: Merci, merce, merce, merci, des.
1: Tak.
4: Czyli Citroen.
1: No nie.
4: Des.
1: O, ten.
4: Tak czy nie?
1: No to...
4: Pozdrawiam, Ewa Zaptawki.
1: Pierwsza odpowiedź do dziennika, druga do śmietnika. Chodzi o Mercedesa, oczywiście, że tak. Chociaż ten Citroen pojawia się w zagadce. Mercedes, Mercedes, Grzesiek z Kampera na Słowacji też na to wpadł. Karol z Iweko, Ania Starnowa, Jacek z Bielawy, Julia i Michał za czwórki, Justyna z Kijin, Jola, Mercedes, czyli Mercedes, oczywiście, że tak. Krzysztof z Białej Oktawii wyjaśnia chyba to najbardziej, najbardziej wśród tych, którzy my pisali, rozwiązanie zagadki to Mercedes, zamieniamy drugie E i wtedy wymawiając fonetycznie słyszymy Mercedes. Oczywiście, że tak.
5: Oczywiście chodzi o markę Mercedes. Tak. Merci.
1: Tak jest, oczywiście, toż to Mercedes. Antek z Gryfina pisze, Padamus wiedział, Bartłomiej wiedział, Agszala też wiedział bądź wiedziała, Marciński. Oczywiście wielkie brawa za chwileczkę dla was wszystkich, ale kto był najszybszy?
6: Cześć. Cześć. Chodzi o markę Mercedes.
1: Tak.
6: Mercedes.
1: Mhm.
6: Dziękuję, pozdrawiam, Tomek z Passata.
1: Tomek z Passata wpadł na to pierwszy, jeżeli chodzi o tych, którzy nagrywali, a jeżeli chodzi o tych, którzy pisali, to Marcin za czwórki. Tomku z Passata, Marcinie za czwórki. Brawa dla wszystkich będą, ale wy dodatkowo możecie pozdrawiać kogo chcecie, wykorzystajcie szansę, pozdrawiajcie, możecie napisać, możecie nagrać swoje pozdrowienia. Dołączymy do waszych pozdrowień piosenkę dla tych, których pozdrawiacie. Wielkie brawa dla tego Mercedesa. I jedziemy dalej na wysokich obrotach. Oczywiście przypominam, że dziś Eurojazda i po godzinie 17 ktoś znowu wygra 300 zł.

0: Wracamy do poważnych tematów wakacyjnych. Tak, tak, mimo że wakacje to tak naprawdę powinno być lekko, to jednak są poważne tematy. Ze mną teraz w studiu PRK Polskiej Rady Kierowców Marcin Jaworski z Biura Rzecznika Finansowego. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Czasem tak jest, że mamy w samochodzie wykupione OC, obowiązkowe ubezpieczenie, ale wyjeżdżając na wakacje myślimy sobie, a dlaczego ja nie mam AC? Może mógłbym na przykład na moją podróż wakacyjną i na cały urlop na 2-3 tygodnie wykupić sobie AC. Kiedyś był taki produkt, prawda, że można było sobie wykupić AC do tego OC, które mamy na kilkanaście, kilkadziesiąt dni.
1: Tak, z tego co pamiętam, to tam nawet była taka opcja godzinowa, ale...
0: Mhm. Godzinowa nawet?
1: Tak, tak. To jeśli dobrze pamiętam, bo to było już dość dawno i ten projekt też dość szybko został zarzucony.
0: Okej, czyli nie ma takiej możliwości, żeby AC wykupić na nasz urlop.
1: Tak, ja nie słyszałem przynajmniej o takiej nowej możliwości. Raczej, jeśli już kupiliśmy

0: na przykład takie gołe oceny, na przykład w marcu, a teraz nagle myślimy sobie, kurczę, a może jednak to kasko byśmy sobie tam dokupili, to owszem, można by wtedy dokupić sobie zarówno autokasko, jak i asystanstwo w kontekście wyjazdów wakacyjnych też jest bardzo fajne i szczerze polecam. Natomiast będzie to umowa 12-miesięczna. To znaczy, że jeśli kupiliśmy sobie ocen, na przykład, tak jak powiedziałem, w marcu i teraz chcemy tam przed wakacjami, to owszem, tak, ale na,
1: rozumiem, ale
0: na kolejne 12 miesięcy.
1: Rozumiem, czyli to ocen będzie działało na przykład do marca, tak natomiast jest. Auto, kasko, które całe wykupimy, będzie działało do sierpnia.
0: Tak, jest. Tak?
1: Razem z asystans.
0: Tak, tak. Będą to rozdzielne. Przy czym to też ważne, że być może, bo też wiadomo, że my z perspektywy Biura Rzecznika Finansowego też możemy nie mieć pełnej wiedzy, ale zasadniczo taką praktyką jest, że to dokupienie właśnie autokasko i asystans jest raczej możliwe w towarzystwie, w którym mamy już OC. Mhm. Raczej nie jest tak, że mamy OC w jednym towarzystwie, a pójdziemy sobie do drugiego
1: i dokupimy samo
0: autokasko. Aczkolwiek tu z asystans, to może jeszcze do tego potem przejdziemy, jest troszkę inaczej. Ale jeśli chodzi o samo autokasko, to raczej takie dokupienie do pakietu...
1: Do tego, co mamy. Tak, rozumiem. W tym samym przedsiębiorstwie, w tym samym towarzystwie ubezpieczeniowym oczywiście. Nawet jeżeli będzie drożej w naszym niż w innym. To inni nie pozwolą nam kupić taniej.
0: No tak.
1: Dobrze, no to w takim razie przechodzimy do tego asystans. Czy w takim razie, skoro AC nie możemy wykupić na krótszy okres, to samo asystans możemy wykupić na krótszy odstęp, bo na przykład, no nie wiem, no nie ufamy do końca swojemu pojazdowi i myślimy, że jakieś holowanie nam się przyda za granicą, nie daj Boże oczywiście, no ale możemy samo asystans wykupić na krótki termin?
0: Tak, tak. Tu rzeczywiście jest lepiej. Lepiej są różne pakiety 7, 14, 15, 30 dni. Mhm. Wszystko zależy od sytuacji. Przy czym też tutaj też ważne takie zastrzeżenie, że to nie jest tak, że jakoś znacząco oszczędzimy nie kupując całorocznego asystans, tylko kupując sobie właśnie na 2 tygodnie czy na miesiąc. O. Bo to nie jest tak, że kupując na przykład na 30 dni zapłacimy 1/12 standardowej stawki. Mhm. Ta różnica, ona nie jest tak zbyt imponująca. Będzie to tak naprawdę kilkadziesiąt złotych zwykle, więc tak naprawdę jeśli myślimy o tym asystans,
1: to też na rok?
0: To lepiej kupić od razu przy zawieraniu umowy. Też można do samego OC kupić taki pakiet asystans i od razu przy zawieraniu umowy kupić takie 12-miesięczne
1: asystans. Na szczęście to asystans jest dużo tańszy niż autokasko, prawda? Tak mi się wydaje przynajmniej, samo asystans.
0: To prawda, generalnie tak, aczkolwiek też pamiętajmy, że jeśli mówimy o takich naprawdę bardzo szerokich i takich dających bardzo dużą pomoc pakietach, no to też jest to wydatek rzędu teraz no już około 200-300 zł za rok, więc to też bardzo.
1: No ale lepiej 200-300 zł zapłacić jednak i mieć możliwość tego holowania za granicą tego auta. A to prawda, że ta liczba kilometrów, jeżeli chodzi o holowanie, to zależy od wieku auta? I na przykład starych samochodów nie chcą towarzystwa ubezpieczeniowe holować zbyt daleko?
0: Tak, przy czym uwaga, tu mówimy o holowaniu na skutek awarii, dlatego że możemy mieć gwarancję holowania na skutek wypadku i tu zasadniczo nie ma różnicowania, czy mamy 15-letni, czy 5-letni, czy 15-letni samochód, to po wypadku te limity, one zasadniczo są takie
1: ale
0: same.
1: Ale w przypadku awarii?
0: Na przykład, ale już w przypadku awarii to jest tak, że im starszy samochód, tym te limity są niższe w porównaniu do stosunkowo nowych samochodów. Czasem też zdarza się, że holowanie po awarii przy dużo starszych samochodach jest zupełnie wyłączone.
1: Czyli towarzystwa ubezpieczeniowe, jak powiedział nasz gość, kalkulują ryzyko.

0: Widzą, że jest ryzyko duże, prawda, jeżeli chodzi o możliwość tego holowania starszego samochodu, więc ją wykluczają.
1: Ale też warto podkreślić i też warto pomyśleć o takim assistance, bo jednak w razie wypadku jednak mamy tą gwarancję holowania bez względu na to, ile ten nasz samochód ma lat.
0: A do rozmowy wracamy za kilka minut.

0: Wracamy na drogi.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A na nich bardzo duży ruch, dużo utrudnień, chociaż są też i dobre wiadomości. Nie ma już utrudnień na obwodnicy Krakowa. Węzeł Kraków Południe, Krakowska Wina wolny od dwóch samochodów osobowych, które zderzyły się na 416 kilometrze. Ale to niestety specjalnie nie poprawiło sytuacji, bo obwodnica Krakowa korkuje się mimo wszystko i to od rana. Kolejna godzina korków na obwodnicy Krakowa między węzłami Kraków Południe, Bramki w Balicach w stronę Rzeszowa i w kierunku Katowic. Bardzo mocno zwalniają kierowcy jadący A4. Też spowolnienia duże pojawiły się przed Bramkami w Balicach na wysokości portu lotniczego Kraków-Balice. Tutaj też w stronę obwodnicy Krakowa, czyli w stronę Rzeszowa. Bardzo mocno zwalniamy za sprawą prac drogowych, a więc duże utrudnienia są w Małopolsce na obwodnicy. Inne trasy małopolskie wyglądają nie najgorzej, w tym Zakopianka. Tutaj są zatrzymania, ale już przy dojeździe do obwodnicy Gaj-Libertów na tym odcinku będziecie mocno zwalniać w stronę Krakowa. Na Śląsku to wciąż 86, gdzie są spowolnienia między Katowicami a węzłem Murckowska przy dojeździe do A4, ale też S86 od strony Sosnowca, a w kierunku Katowic też nam zwalnia. No i A1, Bytom-Pyrzowice. Tutaj też należy spodziewać się spowolnień zarówno w stronę na północ, jak i na południe. Te spowolnienia nie są duże, jest przejazd, no ale mocno utrudniony. Taki ze spowolnieniem i ze stratą czasu tak naprawdę, no bo to głównie to oznacza. Legnica-Wrocław bez zmian, Kostomłoty i okolice Kątów Wrocławskich. Korek w stronę Wrocławia. Na Mazowszu to oczywiście Warszawa i obwodnice, czyli S8 w stronę Białegostoku. Bardzo duży ruch prowadzący do korków. S2, południowa obwodnica Warszawy, już w tej chwili między węzłami Opatrz, Warszawa Południe. Nie tylko w stronę Terespola mocno zwalniamy, ale też

0: w stronę Wrocławia-Poznania, w stronę A2, która to też bardzo duży ruch ma w tej chwili między Warszawą a Łodzią. Największy na wysokości Pruszkowa, a właściwie za Pruszkowem w stronę Łodzi będą kierowcy zwalniać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: No to wracamy do rozmowy. Przypominam, Marcin Jaworski z Biura Rzecznika Finansowego jest z nami w Wysokich Obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Mówiliśmy o AC, mówiliśmy o Assistans i teraz powiemy o OC, ale w pewnym takim konkretnym przykładzie. Otóż chodzi o to, że czasem tak jest, że mamy jakąś stłuczkę, wypadek, z OC wypłacane jest odszkodowanie, tylko że jak wieziemy dziecko, no to ten fotelik, który brał udział w wypadku, powinien zostać wymieniony. I okazuje się, że firmy ubezpieczeniowe no nie bardzo chcą wypłacać w ramach tego OC odszkodowania za uszkodzone foteliki. Czy tak jest, Marcinie?
1: Tak, rzeczywiście trafiają do nas takie skargi też widać, że z nieco większą częstotliwością. Mhm. I problem jest dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, że czasem rodzice spotykają się z zupełną odmową, szczególnie w sytuacjach, kiedy był to wypadek przy stosunkowo niewielkiej prędkości, przy czym to też jest pytanie, co to znaczy stosunkowo niewielka prędkość i tak dalej. Tu jest wiele niedookreślonych wątków. Więc jakby
0: to nie była niewielka siła, prawda, energia, fotelik nie nosi śladów uszkodzeń, więc dlaczego miałby zostać wymieniony?
1: Wymieniony. A drugi problem, że nawet jeśli już mówią, że dobrze, no to w takim razie zapłacimy, to płacą tylko część, bo pomniejszają wartość tego fotelika o zużycie, czyli tak zwaną amortyzację. I to jest tak naprawdę problem, na który my zwracamy uwagę, dlatego że przepisy są dość jasne. To prawo o ruchu drogowym wyraźnie mówi, że te wszystkie foteliki muszą być instalowane i używane zgodnie z zaleceniami producenta określającymi sposób ich bezpiecznego stosowania.
0: Jeżeli w bezpiecznym stosowaniu w tym sposobie jest powiedziane, że musi być wymieniony po wypadku, to musi być wymieniony.
1: Tak,
0: niezależnie od tego, czy widać, czy nie widać śladów uszkodzeń, tak?
1: Tak, i większość producentów właśnie wskazuje w tym,

0: w tych dokumentach, że po kolizji fotelik powinien zostać wycofany z użytkowania, nawet jeśli nie widać na nim uszkodzeń. W związku z tym rzeczywiście zdaniem ekspertów rzecznika finansowego takie odmowy, czy też potrącanie jakby nie mają to racji zastosowania. Bytu. Mhm. I też, co ważne, też sądy podzielają też takie zapatrywanie, bo oczywiście jakby nie trafiają do nas sprawy, gdzie ktoś idzie do sądu o zwrot, refundację kosztów fotelika, ale jest to bardzo często element szerszego roszczenia, jakichś zastrzeżeń i między innymi się pojawia wątek tych fotelików i mamy rzeczywiście przykłady takich sytuacji, w których rzecznik przystępował na przykład do takiego postępowania i uzyskaliśmy korzystny wyrok. Też podsumowaliśmy to w takiej specjalnej analizie, która jest dostępna na naszej stronie. Tam można znaleźć szerszą argumentację prawną, jak sędziowie do tego
1: podchodzą. Rozumiem. Dobrze. Czyli sprawdzamy zalecenia producenta. Teraz mówię do rodziców, którzy wyjechali na wakacje. Nawet jeżeli mieliście stłuczkę, dzieci jechały w samochodzie, w fotelikach zapięte, nic się nie stało, to jeżeli producent zaleca wymianę tego fotelika, to wymieńcie ten fotelik. Korzystając z OC, możecie dostać za ten fotelik pieniądze, zwrot pieniędzy. Czy zasadne jest to automatyczne zaniżanie odszkodowania o ten fotelik i ta amortyzacja, czy nie?
0: Nie. Naszym zdaniem nie i tak jak wspominamy w tym naszej analizie i czy też poradniku, który jest dostępny na naszej stronie, jeżeli ubezpieczyciel odmówi wypłaty takiego świadczenia lub właśnie zastosuje amortyzację, to poprośmy właśnie o szczegółowe uzasadnienie takiej decyzji. Oczywiście składajmy reklamację. Jeśli ona nie przyniesie skutku, to można skorzystać z pomocy rzecznika finansowego.
1: Zwłaszcza, że pamiętajcie, że odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy na przykład powinno umożliwić przywrócenie stanu sprzed szkody.
0: Tak jest.
1: Nie tylko samochodu, ale tego, co jest na wyposażeniu samochodu, czyli jak się domyślam, fotelików.
0: Zgadza się.
1: To dziękuję pięknie. Jeżeli macie jakieś pytania, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, no to zapraszam, będziemy zbierać i jak następnym razem spotkamy się w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców z Marcinem Jaworskim, to na pewno na te pytania odpowiem.
0: Z przyjemnością.
1: Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję bardzo.

0: Czy ktoś chce 300 zł zdobyć po godzinie 17? Jeżeli tak, no to uwaga, uwaga, ruszamy w trasę.
1: Konkurs.
0: Wyruszyliśmy z Zakopanego, przypominam, przez najpierw Zakopianką, potem S7, oczywiście, która jest częściowo również Zakopianką, przez Warszawę, aż do Mikołajek. Z Warszawy pojechaliśmy troszkę S8 i później w stronę Mikołajek, a teraz ruszamy z Mikołajek, wracając na S7, do Władysławowa. I tam kończymy naszą dzisiejszą podróż, jeżeli chodzi o eurojazdę. Zakopane, Mikołajki, Władysławowo, tak brzmi trasa. Ile to kilometrów? Policzcie na spokojnie, ile tych kilometrów można się pomylić. No powiedzmy o 50 kilometrów dziś można się pomylić, bo oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że kilka dróg możemy wybrać. O 50 kilometrów można się pomylić. Ile to kilometrów? Jeżeli policzycie, będziecie wiedzieli, ile kilometrów dziś przejechaliśmy, no to dajcie znać, że wiecie, ile to kilometrów. Dopiszcie swój numer telefonu, koniecznie. Raz jeszcze powtórzę, bo może w kabinie źle słychać. Dopiszcie swój numer telefonu i swoje imię. Po godzinie 17 oddzwaniamy i ktoś wygrywa ponownie 300 zł. 300 zł po 17 do zdobycia w Eurojeździe.

0: tuku, tuku, tuku, stuka, póki stuka, nie wymieniamy, no. Nie bardzo się z Kamilem zgadzam, jeżeli chodzi
1: ale
0: o...
1: Ale on mówi, że się nie zna.
0: No właśnie. No właśnie. Lepiej wymieniać, jak stuka, albo przynajmniej skonsultować, prawda? Czy dobrze stuka, czy źle stuka.
1: Żeby się nie zatrzymało w ogóle.
0: Właśnie, o właśnie, bo jak stuka, a potem się zatrzyma, to... Asystans! Brawo! Raz, dwa, trzy, moje szczęście. 10 minut, będzie godzina 17. Ruszamy przez Polskę.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: 11, koniec utrudnień. Trasa Piła Jastrowie, miejscowość Dobrzyca, Wielkopolska. Zderzenie 3 samochodów osobowych i kilka godzin utrudnień. 3 osoby poszkodowane, droga zamknięta. Tak było, bo teraz już zakończyły się tutaj kłopoty z przejazdem, tak donoszą służby. Przypomnę też, że na A4 nie ma już 2 samochodów osobowych, które brały udział w kolizji na 416 kilometrze. Chodzi o obwodnicę Krakowa i odcinek między węzłami Kraków Południe, Kraków Skawina. Ale to niestety nie za bardzo pomogło w rozładowaniu korka, który utrzymuje się od kilku godzin na A4, tutaj niestety na obwodnicy Krakowa. Zresztą na tym fragmencie A4 między węzłami Kraków Południe, bramki w Balicach, właściwie liczyć się trzeba z dużym spowolnieniem w stronę Katowic i tak samo dużym w kierunku Rzeszowa. Jeszcze w stronę Rzeszowa ten korek dokuczać się zaczyna przed bramkami w Balicach. Prace drogowe sprawiają, że dość mocno zwalniamy. Na tym tle zaczyna dobrze wyglądać sytuacja na Śląsku. Korki zniknęły, właściwie z S86 i 86. Ten niewielki koreczek, który pozostał przy dojeździe do węzła Murckowska, jest niczym w porównaniu do tego, co mieliśmy 20 minut temu. A więc wakacje zaczęły się, zdaje się, na drogach Śląska. Tak przynajmniej to wygląda. No, niestety tego samego powiedzieć nie możemy o Dolnym Śląsku. Legnica-Wrocław, cały czas spowolnienia na tej trasie w stronę Wrocławia. Nie byliśmy dawno na północy kraju. Tutaj bez zmian, nie mamy doniesień od służb o zdarzeniach drogowych ani na A1, ani na S6, na obwodnicy Trójmiasta, ale ciasno jest na obwodnicy Trójmiasta. Między węzłami Gdańsk-Matarnia, Gdynia-Wielki Kack, na obu jezdniach duży bardzo ruch, ale trzyma się bardzo dobrze, jak zawsze zresztą chyba S7, czyli ta trasa równoległa do S6 między węzłem Gdańsk-Południe, później mamy Żukowo, później Chwaszczyno, jedziemy bez problemów obiema jezdniami.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK, Polskim Radiu Kierowców.
3: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
2: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
4: To była reklama.
0: A my dziś sobie po Polsce, z Zakopanego do Mikołajek, a później z Mikołajek do Władysławowa jedziemy w trasę eurojazdą. Ile to kilometrów, jak wiecie, zgłaszajcie się koniecznie. Numer telefonu do was i koniecznie imię.

0: Za półtorej minuty będzie godzina 17. Zdaje się, ktoś do nas nagrał wiadomość. Halo, halo.
1: No, słucham teraz o tym asystans.
0: A to jeszcze...
1: No i generalnie tak. Prywatnie jeździłam sobie starym autem, takim...
0: Jakim?
1: 20-latkiem. Mhm. Ukochanym moim. No i zawsze

0: zawsze miałam wykupiony asystans. Auto mnie nigdy nie zawiodło, więc nigdy z tego nie skorzystałam, ale mam również 26-letni motocykl Harusia mojego. I Haruś tak i owszem odmówił współpracy 2 lata temu i dzięki asystans zjechałam w ogóle do domu bezkosztowo i prawie bezstresowo, więc ja i kolowanie bez limitu kilometrów, zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku.
1: O, proszę bardzo.
0: No to coś mi się tutaj nie zgadza. Pozdrawiamy Was, Oktaw.
1: Pozdrawiamy, bo no właśnie, może po prostu wtedy, kiedy Haruś został holowany, to jeszcze ubezpieczyciele nie wpadli na to, żeby ograniczać kilometry holowania, jeżeli chodzi o starsze pojazdy. A propos Harusia, no to zdaje się, że Harley ma niestety cała firma jakieś kłopoty finansowe. Trzymamy kciuki za nich, żeby wyszli na prostą, bo to przecież legenda oczywiście. 17 za chwileczkę, sprawdzimy pogodę, jaką prognozują dla nas synoptycy na dzisiejszą noc.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: 18,8, najchłodniej w tym momencie w Kętrzynie, prawdopodobnie tam przechodzi jakaś fala uderzeniowa, jeżeli chodzi o opady i burze i temperatura gwałtownie spadła, no niemniej jednak w Kętrzynie najchłodniej, najcieplej 38,6, prawie 39 mamy na południowym wschodzie. Rzeszów dziś niewątpliwie króluje, jeżeli chodzi o temperaturę. 39 prawie stopni w Rzeszowie. Jeżeli chodzi o noc, no to kolejna ciepła noc przed nami. Tropikalna, jak twierdzą synoptycy, bo tropikalna noc to taka, w czasie której temperatura utrzymuje się powyżej 20 stopni, a dziś na południowym wschodzie będą 22 stopnie Celsjusza. Jeżeli chodzi o najchłodniejszy rejon, no to na Pomorzu tam zaledwie 11, w centrum około 17. Jeżeli chodzi o aurę, no to na początku w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, jednak w centralnym pasie od Opolszczyzny przez Mazowsze po północny wschód stopni. Będą się przemieszczały niestety opady deszczu i burze, lokalnie nawet z gradem. Wiatr pozostanie słaby, zmieni kierunek, bo nocą będzie wiał z północnego zachodu już, a nie z zachodu, tak jak teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i ruszamy po godzinie 17 na wysokich obrotach. Oczywiście w PRK, w Polskim Radiu Kierowców kłaniam się. Zapraszam, Robert Kilen. Zapraszam również do konkursu Eurojazda. Przypominam, za kilkanaście minut ktoś zdobędzie 300 zł. Ktoś z Was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Trzymam kciuki i jedziemy. A to Cracker. Utwór nazywa się Low.

0: Już 9 minut po godzinie 17. Czas za chwileczkę, za momencik na najnowsze wiadomości drogowe. Emilia Kleszczewska w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców. Dzień dobry, Emilio.
1: Dzień dobry, Robercie.
0: Troszkę zirytowana, mimo że się uśmiecha, bo wyobraźcie sobie, chciała jechać z rowerem, a...
1: No, chodzi o to, że kupiłam bilet z rowerem, a nagle się okazuje, że jest bez...
0: roweru.
1: Tak, bez roweru i teraz, o, może Polskie Radio Kierowców jakoś pomoże.
0: Właśnie.
1: Może napiszemy jakiś mail.
0: Słuchajcie, Emilia chce jechać z rowerem. Dlaczego nie pozwalacie jej jechać z rowerem, drogie linie kolejowe? Przecież dziewczyna chce się sportować, prawda,
1: no,
0: w czasie weekendu. Oczywiście, że tak.
1: Człowiek jak bardzo chce, to, jak się, to się okazuje, no, że jednak nie może.
0: Oby tak było, że jak bardzo chce, to może. Trzymam kciuki. A teraz co? Wyjeżdżamy?
1: Tak, na drogi. Wyjeżdżamy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A wyjeżdżamy na autostradę A4, węzeł Kraków Południe, do węzła Kraków-Skawina. Tam mamy utrudnienia na 416 kilometrze, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Katowic i te utrudnienia mają być jeszcze do godziny 18. Droga krajowa numer 11, odcinek Piła-Jastrowie, czyli województwo wielkopolskie, na 176 kilometrze. No tam bardzo poważna sytuacja drogowa. Zderzyły się trzy samochody osobowe i to niestety wypadek, czyli trzy osoby zostały ranne. Droga jest zablokowana już od godziny 13.30, tak mniej więcej, i rzeczywiście tutaj cały czas jeszcze mamy te utrudnienia. I jeżeli chodzi jeszcze o drogi krajowe, to na pewno krajowa 70, droga krajowa numer 11 to jednak utrudnienie, które już się zakończyło, także odcinek Piła-Jastrowie już można jechać. Krajowa 74, Opatów-Kielce, miejscowość Łagów, województwo świętokrzyskie, na 111 kilometrze samochód ciężarowy zderzył się z pojazdem osobowym i niestety tutaj właśnie jeszcze cały czas trwają prace służb. Podobnie jak na drodze krajowej numer 12 Opoczno-Radom w województwie mazowieckim na wysokości miejscowości Wawrzyszów, 490 km. Tam była kolizja samochodu osobowego z ciężarowym i droga jest cały czas zablokowana. Czekamy na Wasze wiadomości 22 513 11 11. Dostępna jest też nasza aplikacja mobilna.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo. Czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Habemus Papam.
3: Plebiscyt Polskie Radio PL. To była reklama.
0: I ruszamy. Na wysokich obrotach oczywiście muzycznych, a za chwileczkę, za momencik, ktoś wygra 300 zł w naszym konkursie Eurojazda.

0: Trzymajcie za niego kciuki. Ja w każdym razie trzymam.
1: Konkurs. Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
0: Tomku, już zareklamowałem cię jak mogłem, jak słyszałeś. Dzień dobry.
2: A witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich.
0: I oczywiście trafnie wytypowałeś, około 1000 kilometrów. Dziś przejechaliśmy, jeżeli chodzi o naszą podróż z Zakopanego do Mikołajek i później do Władysławowa. Byłeś i tu, i tu, i tu? Czy nie w ogóle w życiu?
2: We wszystkich trzech miejscach byłem.
0: I gdzie najładniej według ciebie? Gdzie ci się najbardziej podobało?
2: Chyba Władysławowo, bo to taka fajna baza wypadowa na hel, więc to, to tak rowerek i można sobie wybrzeżem pojeździć.
0: Rozumiem. Czyli lepiej nad morzem niż na Mazurach i w górach dla ciebie.
2: Ja zawsze żonę próbuję na te Mazury namówić, razem namówiłem do tych Mikołajek, ale
0: i co?
2: Nie przekonała się. O
0: nie,
2: tak powiem.
0: Nie dostała prezentu na Mikołajki.
2: No nie.
0: Może to trzeba, wiesz, 6 grudnia tam pojechać i dlatego.
2: No może.
0: Może. Dobra, Tomek, nie będę ci zabierał czasu. Musisz wybrać pytanie. To jest twoje zadanie od 1 do 56. Codziennie mamy tyle pytań przygotowanych. Trzymam kciuki, żeby było łatwe. Wczoraj za pierwszym razem nie poszło za dobrze, bo wiesz, 13 została wybrana i ta 13 nie okazała się szczęśliwa, ale no nie mówię, że dziś 13 pytanie to będzie też nieszczęśliwe pytanie, więc nie sugeruję od 1 do 56. Które pytanie mam ci zadać?
2: No to 13.
0: Naprawdę? Nie, no? Żeby nie było potem na mnie, naprawdę.
2: Nie. Tak miałem od razu, tak jak.
0: Naprawdę?
2: Tak, brałem pod uwagę, że 13 będę brał.
0: Dobrze, okej. Okay. Pytanie numer 13. Dzisiaj oczywiście zupełnie inne niż wczoraj pod tym numerem. Oj, muszę powiedzieć ci, że jest podchwytliwe, więc nie daj się, dobra? Nabrać. Gotowy
2: dobra.
0: Jesteś?
2: Jestem.
0: Prawo jazdy wydane w dowolnym kraju Unii Europejskiej jest, odpowiedź A, ważne tylko w krajach sąsiadujących z tym krajem, w którym zostało wydane, czy ważne na terenie całej Unii Europejskiej, jeżeli zostało wydane nie wcześniej niż 2 lata wcześniej, czy ważne jest po prostu na terenie całej Unii Europejskiej?
2: Ważne na terenie całej Unii Europejskiej.
0: I to jest bardzo dobra odpowiedź. Uff, kamień z serca. Brawa, brawa, brawa.
2: Zastanowiłem się, bo nie wiedziałem, czy to jest podchwytliwe.
0: No podchwytliwe jest to, że wiesz, że ważne na terenie całej Unii Europejskiej, jeżeli zostało wydane nie wcześniej niż 2 lata wcześniej, takie, wiesz, tu myślałem, że to może ktoś się na tym wyłożyć, ale nie ty, Tomku. Gratuluję, 300 zł należy do ciebie. W takim razie na weekend jak znalazł, mam nadzieję.
2: Dzięki śliczne, pozdrawiam wszystkich. Miłego dnia.
0: I nawzajem.
1: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.

Już 19 minut po godzinie 17 po Republice i Znaku Równości wyjeżdżamy na Eurojazdę. Za chwileczkę się spotkamy. Już mogę wam powiedzieć, że dziś Tomek będzie walczył o 300 zł w PRK w Polskim Radiu Kierowców w tym konkursie.

0: Już 17.30, wyjeżdżamy ponownie na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas korkuje nam się trasa między Krakowem a miejscowością Zator. To 82 km na drodze krajowej numer 44, gdzie mamy wypadek. Zderzyły się dwa samochody osobowe, dwie osoby zostały ranne i droga jest zablokowana już od godziny tak naprawdę 15.30. Jeżeli chodzi natomiast o inny odcinek autostrady, przepraszam, województwa małopolskiego, to autostrada A4, węzeł Kraków Południe do węzła Krakowska Wina, 416 km. Tam była kolizja dwóch samochodów osobowych i zablokowany jest pas w kierunku Katowic. A jeżeli chodzi o województwo podkarpackie, odblokowany jest jeden pas jezdni na S19. To odcinek Jabłonica Polska do Dukli, gdzie była kolizja ciężarówki z samochodem osobowym. Zablokowana najpierw była jezdnia całkowicie w kierunku Barwinka. No i tak jak mówiłam, ten jeden pas już został odblokowany, także można jechać. A jeżeli chodzi o pozostałe trasy, gdzie najbardziej nam się korkuje, no to rzeczywiście tutaj najbardziej jawi nam się na mapach autostradowa czwórka na wysokości Kostomłotów, gdzie korek ma już kilka kilometrów, sprawdzamy ile dokładnie, no to już prawie 9 kilometrów w kierunku Wrocławia i też w stronę Katowic i Krakowa. Autostradowa czwórka na obwodnicy Krakowa, w obu kierunkach tam jest spore przewężenie, ale głównie na trasie do Tarnowa. A jeżeli chodzi o centrum Polski, no to spory ruch jest na S8, zaczyna się on za Bliznę Łaszczyńskiego, a kończy za mostem generała Grotaroweckiego. Głównie to utrudnienia w kierunku Białegostoku, chociaż do Łodzi też jedzie się przez Warszawę w centrum wolniej. Ponadto S8 mamy zwężenie na wysokości Ostrów Mazowiecka, też w kierunku Białegostoku. I jeżeli dojeżdżacie do Warszawy, to w Garwolinie. S17, tutaj rzeczywiście też trzeba kilka minut więcej postać. I autostradowa 1, cały czas wzmożony ruch jest w Rulebie, w Warlubiu, a także na wysokości cerkwi, nowej cerkwi. Tam trwają prace służb i dlatego mamy też te utrudnienia. A jeżeli chodzi o województwo pomorskie i o trasy nadmorskie, właśnie to S6 w drodze do Gdyni korkuje się na wysokości Gdańsk-Matarnia. Tam też jest korek, głównie na wysokości węzła Gdańsk-Lotnisko. I jeszcze jak zawsze spore utrudnienia są na drodze krajowej numer 89, gdzie trwają prace służb. To nitka w stronę Pruszcza Gdańskiego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Za 20 minut będzie godzina 18 w każdej drogowej sprawie. Pamiętajcie, możecie korzystać z aplikacji inne, tak jak nasz słuchacz. Halo, dzień dobry.
1: Melduję posłusznie, że na siódemce, na S7, na 22 kilometrze przed Olsztynkiem zaczyna się korek. Są prace drogowe, więc was służby, że tak powiem, nie poinformowały. No może nie jest to duży korek, ale w każdym razie stoimy. Jeśli moglibyście powiedzieć... Może nie uciekać, ale żeby zwalniali przed 22 kilometrem, żeby zachować to bezpieczeństwo. Pozdrawiam, Grzesiek ze Skody.
0: Dziękujemy, Grzesiku ze Skody. 22 kilometr, S7. Jak słyszeliście, tam roboty drogowe trochę się stoi, ale no, jak dojeżdżamy z dużą prędkością do tego zatoru, to żeby się nie uderzyć w inny pojazd, naprawdę zwolnijmy. Dziękujemy pięknie za informację. Jak powiedziałem, w każdej drogowej sprawie możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, a te wiadomości pojawiają się na antenie i nam się fajnie wędruje razem.

0: Jeszcze 10 minut i będzie godzina 18, Emilia w studiu, więc co nas czeka? Oczywiście najnowsze informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No tak, zaglądamy sobie co 20 minut właśnie na te nasze utrudnienia. Akurat jeżeli chodzi o informacje od służb, to od ostatniej godziny nie pojawiła się żadna nowa informacja, także powtarzamy, że utrudnienia są w województwie małopolskim na dwóch odcinkach. Pierwszy to droga krajowa numer 44, Kraków-Zator w Spytkowicach na 82 kilometrze. No niestety wypadek, zderzyły się dwa samochody osobowe i już teraz wiadomo, że dwie osoby są ranne, dlatego na miejscu cały czas działają służby, również te ratunkowe. Jeżeli chodzi o przejazd, to droga jest całkowicie zablokowana. Jeżeli chcecie wybrać objazd, to utrudnienia można objechać na przykład drogą wojewódzką numer 780 przez Liszki i Żarki. To taka jedna z opcji. Jeżeli chodzi natomiast o pozostałe zdarzenia w województwie małopolskim, no to autostradowa czwórka, już wcześniej mówiliśmy, że jest spory korek właśnie na obwodnicy Krakowa w obu kierunkach, ale zwłaszcza do Katowic. Tam na 416 kilometrze między węzłem Kraków Południe i Kraków Skawina doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych i zablokowany jest właśnie ten jeden pas do Katowic, jak przed chwilą mówiłam. S19, województwo podkarpackie, odblokowany jest jeden pas na S19 między miejscowościami Jabłonica Polska i Dukla. Tam po kolizji samochodu ciężarowego z pojazdem osobowym zablokowana była całkowicie jezdnia w kierunku Barwinka. Powtarzamy informacje z drogi krajowej numer 12, to województwo mazowieckie Opoczno-Radom, gdzie też kolizja i akurat samochodu osobowego z ciężarowym. Droga cały czas jest zablokowana od 14.30. I jeżeli chodzi o drogę krajową numer 11, już raz odwołaliśmy właśnie to utrudnienie, ale powtarzamy jeszcze raz, że w województwie wielkopolskim między Piłą i miejscowością Jastrowie już można przejechać. Tam na 176 kilometrze no, był też bardzo poważny wypadek. Zderzenie trzech samochodów osobowych. Na miejscu działały służby, ponieważ trzy osoby zostały ranne i droga była zablokowana od 13 do godziny 16.45.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Już za chwileczkę, już za momencik osiągniemy 18, a o godzinie 18 jak zwykle w PRK w Polskim Radiu Kierowców informacje o pogodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 20 stopni w Elblągu i tam jest najchłodniej, prawdopodobnie tak samo jak w przypadku Kętrzyna czy innych miejscowości. Właśnie w tym momencie w Elblągu jakieś opady, być może z burzą i dlatego chwilowe oziębienie. Natomiast najcieplej niezmiennie w Rzeszowie od godziny 13, odkąd byliśmy na wysokich obrotach. Najcieplej w Rzeszowie teraz 36, najcieplej było 38, prawie 39, więc prawie maksymalną temperaturę osiągnęliśmy. Teraz już troszkę się ochłodziło, no ale 36 i tak imponująca wartość na termometrach w Rzeszowie. Jeżeli chodzi o dzisiejszą noc, początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane, jednak w centralnym pasie od Opolszczyzny przez Mazowsze do na północny wschód będzie się przemieszczało sporo chmur i będzie zachmurzenie duże. Opady deszczu i burze również lokalnie z gradem, nocą i temperatura od 11 na Pomorzu, tam będzie najchłodniej, 17 w centrum, zobaczymy na termometrach nocą, do 22 na południowym wschodzie kraju. Wiatr pozostanie słaby, na wybrzeżu może być porywisty, wiał będzie nocą z północnego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 10 minut po godzinie 18. Wyjeżdżamy na polskie drogi. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja drogowa. Emilia Kleszczewska w studiu.
1: Dzień dobry.
0: Jak jest? Czy gęsto, czy raczej, jak to niektórzy mówią, nieco rzadziej na tych drogach z twojego punktu widzenia? Może nie operujmy strukturami, a bardziej kolorami.
1: Ja lubię
0: czerwono
1: takie...
0: czy zielono?
1: A czerwono czy już raczej zielono, ale ja jeszcze lubię takie powiedzenie, że często gęsto. Pytałaś się, czy jest gęsto, czy wręcz odwrotnie. No nie, zielono, ale w kilku miejscach gęsto. I żółto wtedy i czerwono.
0: Sprawdzamy w takim razie, o których miejscach mowa. 10 minut po 18.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: To zaczniemy od południa i skończymy na północy. Więc droga krajowa nr 47, Nowy Targ, Zakopane. W Szaflarach na drodze krajowej nr 47 cały czas jest spory ruch. Dojeżdżacie do Zakopanego też przez Poronin. Tutaj to widać i do waszego czasu przejazdu z pewnością trzeba sobie doliczyć kilkanaście minut. To myślę, że takie minimum. Tam tworzy się jednak zator. Jeżeli chodzi o Zakopane, to sytuacja jest bardzo podobna. Dzień jak co dzień, można powiedzieć. Korek jest na drodze wojewódzkiej w centrum miasta, czyli droga wojewódzka 958 i korek zaczyna się od ronda Andrzeja Chramca, kończy się za rondem Solidarności, czyli to trasa w kierunku Kościeliska. Idąc dalej, czyli już troszeczkę wyżej, można tak powiedzieć, Kraków, autostradowa obwodnica miasta, autostrada A4, w obu kierunkach są utrudnienia, ale już mniejsze, tam rzeczywiście wcześniej służby pracowały przy zdarzeniu drogowym, jeszcze cały czas one trwają, ale za niedługo powinny się zakończyć, natomiast jeżeli chodzi o węzeł w Balicach, tam jest kilkukilometrowy korek przed samym Krakowem, a jeżeli wyjeżdżacie z Krakowa od wschodniej strony, to właśnie za Wieliczką, za miejscowością Podłęże mamy korek dokładniej przed węzłem Targowisko i tam też informują kierowcy, że jest kolejne zdarzenie drogowe, korek ma ponad 4 kilometry, to właśnie trasa w kierunku Tarnowa, a jeżeli chodzi o województwo dolnośląskie, to spory ruch jest na wysokości Kostomłotu już od dłuższego czasu i rzeczywiście ten dojazd do Wrocławia może troszeczkę wam sprawić więcej problemów. Mazowsze, jeżeli chodzi o S8, to troszeczkę się zmniejszyły utrudnienia na trasie w kierunku Białegostoku, ale jeszcze tam przewężenie tej ekspresówki mimo wszystko jest i na S2, na wysokości lotniska Chopina, też nieco dłużej stoicie w drodze do Siedlec i autostrada A1. Trwają tam prace drogowe, o czym na pewno wiecie, ale wolniej jedzie się do Gdańska na wysokości miejscowości Rulewo, Warlubie, warto to powtórzyć, i Nowa Cerkiew. Także jeżeli chodzi o województwo pomorskie, to przed Pruszczem Gdańskim niewielki korek w drodze już do centrum Gdańska, a także mamy dobrą wiadomość z S6. Tam wcześniej był korek w kierunku Gdyni. Widzimy, że już zdecydowanie ten ruch się rozluźnił i można jechać. Na koniec jeszcze jedna krótka informacja a propos S6 przed samą miejscowością Szemut. Tam korek ma niecałe 2 kilometry. Na razie nie mamy informacji, żeby doszło do jakiejś kolizji, no ale rzeczywiście tych kilka minut na dojazd też trzeba sobie doliczyć. Czekamy na wasze wiadomości 22 513 11 11.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 19 minut po godzinie 18. Wyobraźcie sobie, że do krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad trafiła skarga. Skarga na odcinkowy pomiar prędkości. Autorka skarży się, pisze i narzeka, że przez te nowe kamery właściciele sportowych samochodów nie mogą zaprezentować możliwości swoich pojazdów. No a odpowiedź urzędników była krótka. Kacper Michna z Generalnej o tym.
1: To było dla naszych pracowników szokujące, że ktoś może uważać, że autostrada to jest droga, na której można się ścigać, można jechać 200 km na godzinę i jeszcze uważa, że to jest bezpieczne. Pokazuje pewnego rodzaju podejście naszym

0: zdaniem absolutnie nieuprawnione do tego, w jaki sposób według niektórych oczywiście można zachowywać się na autostradzie, że postanowiliśmy pokazać czytelnikom, słuchaczom, w jaki sposób niektórzy traktują autostradę.
1: I w publicznej odpowiedzi urzędnicy napisali, że drogi są nie tylko dla tych, którzy chcą jeździć, że drogi nie są dla tych, którzy chcą jeździć szybko dla frajdy, ale przede wszystkim dla wszystkich Polaków, którzy chcą bezpiecznie dojechać do celu. No jestem swoją drogą bardzo zaciekawiona tą historią, bo kobieta tutaj skarży się na to, że teraz na tym trzypasmowym odcinku autostrady A4 właściciele sportowych samochodów nie mogą zaprezentować możliwości swoich pojazdów, więc no tutaj urzędnicy też nie kryli jej zdziwienia, no bo też na tym odcinku, jak zerkam, kierowcy mogą jechać z maksymalną dopuszczalną w Polsce prędkością 140 km na godzinę. Tak mówił właśnie Kacper Michna, rzecznik krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Co sądzicie o takiej niecodziennej skardze do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad? Dajcie znać w aplikacji.

0: Czasem warto tak do siebie powiedzieć, żeby kolejnego dnia powiedzieć na przykład: jestem mądry, idzie mi całkiem nieźle w życiu. I w trasie też. A w trasie, jak wygląda sytuacja drogowa, to sprawdza Emilka, ale która cały czas mi tutaj
1: macham ręką. Bo jeszcze podnosi... potrzebna jest druga osoba, taki, wiesz, aniołek na ramieniu, który siedzi i mówi: jesteś super, dasz radę.
0: No tak sobie powtarzamy aniołkiem dzisiaj, prawda?
1: Mhm. Tak, w pół do 19. A ty chcesz być moim diabełkiem?
0: Nie.

0: aniołkiem.
1: Ja tylko aniołkiem.
2: Dobrze, ja też.
1: No dobrze, to w takim razie aniołki prowadzą was dzisiaj w trasie. Emilia Kleszczewska, Aleksandra Jasińska. Czas na najświeższe informacje z tras.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Tak, zaglądamy na trasy i mamy wiadomość od naszych słuchaczy. Pierwsza.
4: Dzień dobry. Autostrada A4, 444 km w stronę z Krakowa, w stronę Tarnowa. Przed zjazdem na targowisko płonie samochód. Tam pozatrzymywali się kierowcy, że próbowali go ugasić, ale płonie takim płomieniem, że nie ma szans małymi gaśnicami go zgasić. Myślę, że za niedługo zaczną się utrudnienia.
2: Dziękujemy za wiadomość. Tak, to jest wszystko racja. Mamy też informację od służb. Dokładnie to 444 km, tak jak mówił nasz słuchacz, jezdnia w kierunku Tarnowa jest zablokowana. I to nie wszystko. Mamy jeszcze jedną informację.
5: Melduję posłusznie, że na siódemce, na S7, na 22 km przed Olsztynkiem zaczyna się korek. Są prace drogowe. Więc was służby, że tak powiem, nie poinformowały. No może nie jest to duży korek, ale w każdym razie stoimy.
2: Dziękujemy też za tą wiadomość, chociaż dostaliśmy ją już nieco wcześniej, ale cały czas widzimy tutaj rzeczywiście, że na wysokości Olsztynka niewielkie utrudnienia, ale jeszcze mogą być. Ponadto mamy dwie wiadomości z dróg krajowych. 14, województwo łódzkie, Głowno, Stryków. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe. Wprowadzony jest przejazd jednym pasem naprzemiennie od 17.15. I jeszcze droga krajowa numer 10, województwo kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz, Piła. Dokładniej w miejscowości Trzeciewnica. Na 240 km trwa akcja wyciągania samochodu ciężarowego z rowu. Droga jest całkowicie zablokowana od godziny 18 i te utrudnienia potrwają jeszcze na pewno do 19.30.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: My oczywiście polecamy się w każdej drogowej sprawie. 29 minut do godziny 19 jedziemy razem z wami.

22 minuty do godziny 19. To Polskie Radio Kierowców, które prowadzi was w trasie. Ja zerkam na to, co się dzieje na mapach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. No i co? I dzieje się naprawdę dużo. Przede wszystkim to, co widzimy, to Polska podzielona trochę na czerwono, tak większa część na czerwono, druga część na pomarańczowo, to oznacza tylko jedno. Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. To oczywiście przed upałami. Zerkam na zegarek, szczegóły pogodowe już za 22 minuty.

A my właśnie wyjeżdżamy z Dębicy nad jezioro w okolicy Włodawy. Pozdrawiamy wszystkich, zwłaszcza ekipę, która na nas już tam czeka na miejscu. Buła z rodzinką. Pozdrawiamy cię serdecznie. Buła dołączył zdjęcie. No proszę bardzo, zadowolona rodzinka, która śmiga, mam nadzieję, na wakacje. Szerokości oczywiście z Polskim Radiem Kierowców.

0: 10 minut do godziny 19. Emilia Kleszczewska w studiu. I tak jak obiecałyśmy, aniołki prowadzą was dzisiaj w trasie, no bo przecież
1: raz aniołki, raz diabełki. No weź, ale dzisiaj aniołki.
0: Trzymamy się tej wersji, że dzisiaj aniołki, ale właśnie, czy tak anielsko jest na drogach, to sprawdzamy już teraz. 10 minut do 19.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Jeżeli chodzi o pożar właśnie w województwie małopolskim, o którym mówił nasz słuchacz 20 minut temu, to już możemy powiedzieć, że to utrudnienie się zakończyło. Kraków Targowisko, 444 kilometr, to był pożar samochodu osobowego i zablokowana była trasa w kierunku Tarnowa. I też na naszej aplikacji piszecie, że ten korek na A4 powoli się zmniejsza i też, że ruszacie w kierunku Tarnowa. Jeżeli chodzi o drogę krajową numer 14, nic się nie zmienia. Główno Stryków, województwo łódzkie, 29 kilometr. Tam jest wypadek, zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba jest ranna, dlatego na miejscu działają też służby, ale jesteście prowadzeni jednym pasem naprzemiennie, także tam objazdu raczej wybierać nie trzeba. A jeżeli chodzi o pozostałe korki, które widzimy na naszych mapach, to na pewno cały czas spowolniony ruch jest na wysokości Kostomłotów. Autostradowa czwórka przed wjazdem do Wrocławia. I to nie wszystko, bo mamy też informacje dla tych z was, którzy wyjeżdżają z Warszawy i na przykład jadą do Łodzi, to autostradowa dwójka, Holendry Baranowskie. I jeżeli chodzi o tą miejscowość, to też widzimy na mapach, że tam jest zdarzenie drogowe, też na wysokości Baranowa. Także jeżeli wiecie, co się dzieje, to prosimy was o wiadomość tekstową, głosową. Można to zrobić pod numerem telefonu, jak zawsze 22 513 11 11, chociaż jak zawsze raczej zachęcamy was do tego, żeby korzystać z naszej aplikacji mobilnej. No i to nie wszystko. Jeszcze trasa z Torunia do Gdańska. Na wysokości miejscowości Nowa Wieś mamy utrudnienia. Jest korek, chociaż niedługi, on ma dosłownie niecałe 3 kilometry. To na wysokości punktu poboru opłat Nowa Wieś, autostrada A1. A jeżeli chodzi o odcinek autostrady za Grudziądzem, no to zwalniacie jeszcze na wysokości Nowej Cerkwi i w Warlubiu, a także w Rulewie, czyli sytuacja powiedzmy, że się tam nie zmienia cały czas, aczkolwiek zupełnie inaczej jest w województwie pomorskim. Zdecydowanie lepszy jest już przejazd przez S6. Tam na spokojnie przejedziecie od Gdańska do samej Gdyni, a także na drodze krajowej numer 89 i 91 to trasa w kierunku Pruszcza Gdańskiego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Najcieplejsze miejsce w tym momencie w Polsce to Rzeszów. Nie samotnie, bo z Zamościem w duecie. 35 stopni i 4 kreski na termometrze. Tyle mamy w tym momencie i to są najcieplejsze miejsca. Tam jest najgoręcej. Kto wie, może właśnie w tym kierunku należy jechać, choć z tego, co piszecie w aplikacji, raczej do chłodu, raczej do chłodu. To skoro potrzebujecie chłodu, to proszę bardzo, mogą to być na przykład Suwałki. Tam 20 stopni Celsjusza i jest to w tym momencie na godzinę 19 najchłodniejsze miejsce w tym momencie w Polsce. Tak mówią dane operacyjne ze stacji synoptycznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zerkamy w takim razie, co się dzieje po południu i wieczorem. Tu zachmurzenie przeważnie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, tylko początkowo na wschodzie kraju małe. Przelotny opad deszczu i burze lokalnie z gradem, zwłaszcza w centralnym pasie od Dolnego Śląska przez Mazowsze po północny wschód. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz to 30-40 mm. Punktowo może to być nawet 50 mm. Temperatura maksymalna od 23 stopni na Pomorzu do nawet około 32 w centrum, do 39 na południowym wschodzie. Wiatr raczej słaby, okresami umiarkowany z kierunków zachodnich, na południowym wschodzie tak zwany południowy. No, warto tutaj zerkać na to, co się dzieje w czasie burz, bo porywy tego wiatru nawet do 90 km na godzinę. Myślę, że dla tych, którzy są w trasie, to wcale nie jest taka super sprzyjająca pogoda. Pamiętajmy o tym, że dziś burze błyskawiczne i mogą się pojawiać, no właśnie, bardzo zaskakujące sytuacje na drodze, jak burze, jak grad, jak deszcz, intensywny deszcz. Warto pamiętać o tym, wyjeżdżając czy wyruszając w trasę.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Burze prawie w całym kraju, możliwy grad i silny wiatr, noce nieco chłodniejsze. No jak się okazuje, ta temperatura z jednej strony, ktoś powie, nas rozpieszcza, no bo przecież chcieliśmy 39 stopni Celsjusza. Jeszcze niedawno wszyscy narzekaliśmy, że za mało, za nisko, chcemy więcej. No to proszę, chcieliśmy więcej, mamy więcej. 2 minuty po 19, Aleksandra Jasińska, jedziemy w stronę godziny 20.

0: tak, że tutaj wszyscy się skupiamy na tym, co się dzieje na drodze, prawda, Milka? Zerkamy na to, co się dzieje na mapach, no właśnie, na mapach drogowych, bo jest 10 minut po godzinie 19, skupić się musimy, wy się też musicie skupić w trasie, to nie są proste rzeczy i to nie jest jakaś zabawa, jak napisała pewna pani w apelu do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że chciała się pobawić i sprawdzić możliwości swojego sportowego samochodu. To nie jest tak, to nie są takie proste sprawy. Wszyscy dbamy o bezpieczeństwo i wszyscy dbamy o to, żebyśmy się komfortowo czuli na drogach, no właśnie, w swoim towarzystwie. Tymczasem wyjeżdżamy na drogi i sprawdzamy, co się na nich dzieje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A dzieją się ciekawe rzeczy, przynajmniej tak na pewno sądzi nasz słuchacz.
3: Witam wszystkich kierowców. Chciałem poinformować i jednocześnie przestrzec, że na A1 w kierunku Łodzi od zjazdu z Częstochowy naliczyłem co najmniej 4 punkty, w których zostały uszkodzone opony pojazdów i części rozerwanych opon znajdują się praktycznie na każdym pasie ruchu. Dlatego kolegów kierowców proszę o szczególną ostrożność. Pozdrawiam serdecznie i szerokości, Piotrek Superba.
2: Dziękujemy za taką bardzo ważną informację. Rzeczywiście, jeżeli jesteście w trasie z Częstochowy do Łodzi, czy na przykład do Warszawy, no to warto na to zwrócić uwagę. Jeżeli chodzi o korki, gdzie one się tworzą, no to cały czas mamy spore utrudnienia na autostradzie A2. To informacja dla tych, którzy wyjeżdżają ze stolicy i jadą do Łodzi także. No i tam też na mapach pojawiła się informacja, że jest zdarzenie drogowe. Korek się wydłuża zdecydowanie, bo przed chwilą on był jeszcze dość krótki, a teraz ma już ponad 4 kilometry. Także czekamy na wiadomości od służb albo na wasze wiadomości 22 513 11 11. Zachęcamy, żeby tego numeru używać, jeżeli jesteście na autostradzie. A jeżeli chodzi o wiadomości od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, powtarzamy, że województwo łódzkie to odcinek Głowno-Stryków i tam cały czas działają służby, również ratunkowe po zdarzeniu dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba została ranna. Następnie droga krajowa numer 10 Bydgoszcz-Piła i miejscowość Trzeciewnica, 240 km. Tam trwa cały czas wyciąganie samochodu ciężarowego z rowu i droga także jest całkowicie zablokowana. Jeżeli chodzi o krajówki, to ostatnia droga krajowa numer 44 Kraków-Zator. Ten odcinek, a dokładniej 82 km, zderzyły się dwa samochody osobowe i niestety to również jest wypadek. Dwie osoby zostały ranne i droga od 16 jest zablokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i właśnie uciekłem od tych upałów. Wczoraj Austria, temperatura jak na zdjęciu, 47,5 stopnia, no to nie powiedziałabym, że tak uciekłeś, drogi Michale. Można powiedzieć masakra. No i tak, chyba nie ma jakiegoś lepszego określenia na to właśnie, w jaki sposób ująć to, co robi teraz z nami ta pogoda. 47,5 stopnia. Tyle było u Michała z Iławy, który wczoraj śmigał no właśnie trasą do Austrii. A tymczasem zerkam na to, co się dzieje jeszcze w naszej aplikacji. Piszecie o tym, że dzisiaj traska wpadła ze Słowacji do Polski. Rozładunek okolice Poznania Września. I tak sobie jadę i cały czas was słucham i myślę, że dzisiaj na miejsce nie dojadę. Będę szukał jakiejś miejscówki na pauzę. Teraz jestem na S11, okolice właśnie Oleśna. Cisza, spokój od samej granicy. Pozdrawiamy cię, Michale, serdecznie i szerokości oczywiście. Jedź razem z nami w stronę godziny 20.

0: Skoro mowa o tym, że pół na pół, no to za nami bezpieczniejsza połowa wakacji na drogach. I jaki był to czas? Był to okres bezpieczniejszy na drogach niż przed rokiem. Od początku wakacji do 31 lipca policja zanotowała 2397 wypadków drogowych. W zeszłym roku w tym czasie było ich 2500, czyli mamy nieco spadek. Komisarz Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji powiedział, że mniej było w tym czasie m.in. ofiar śmiertelnych.
1: W tym roku mówimy o 158 osobach, które niestety, ale straciły życie w wyniku zdarzeń drogowych. W ubiegłym roku było to 188. Mniejsza jest również liczba osób rannych, które zostały w wyniku wypadków drogowych. Obecnie 2885 osób. W ubiegłym roku takich sytuacji było 2965.
0: Niestety nadal problemem są kierowcy, którzy jeżdżą pod wpływem alkoholu.
1: My zatrzymaliśmy już prawie 11 tysięcy kierujących, którzy decydowali się wsiąść za kierownicę po alkoholu. To oczywiście zachowanie, które wciąż stanowi jedno z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.
0: Od początku wakacji do końca lipca policja stwierdziła prawie 2300 przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km na godzinę na obszarze zabudowanym i ponad 1000 poza obszarem zabudowanym. Tacy kierowcy muszą się liczyć z odebraniem prawa jazdy na 3 miesiące. Po godzinie 19.30 powrócimy do tego tematu. Naszym ekspertem będzie Filip Grega, instruktor nauki jazdy, który podsumuje nam, czy ta połowa wakacji na drogach rzeczywiście była bezpieczniejsza, czy czuć rozprężenie, czy wręcz przeciwnie, mobilizację i skupienie, a także koncentrację kierowców. Jakie są wasze spostrzeżenia na ten temat? Co wy sądzicie? Ja z mojego punktu widzenia na drogach miejskich raczej widzę nie tylko luz, ale w związku z tym, że ten luz jest, czyli nie jest tak gęsto, nie ma tak wielu samochodów na przykład w Warszawie, no to z drugiej strony daje takie poczucie, że czasem można sobie pozwolić na więcej i widać, jak pomiędzy pasami z jednego na drugi czy na trzeci kierowcy czasem szarżują. No właśnie, więc oto jest pytanie, czy rozprężenie, czy raczej mobilizacja i koncentracja. Jak to jest z waszego punktu widzenia? Nasza aplikacja do waszej dyspozycji.

0: Wilczy Pęd. Tylko zabierz mnie.
1: Ola, zabierz mnie. Zabiorę cię, proszę bardzo. A ty zabierzesz naszych słuchaczy. Ja ciebie zabieram. Ty zabierasz naszych słuchaczy oczywiście w podróż po Polsce w poszukiwaniu. No mam nadzieję.

0: Dzieje dróg wolnych i przyjemnych, a nie tylko tych zakorkowanych, gdzie są utrudnienia, zatory.
1: Ja jest też tak mam taką nadzieję, tak? Ale nic jeszcze nie powiem.
0: No dobra, to umawiamy się, że zaczynasz od dobrych wiadomości.
1: Tak, umówmy się, że tak.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to od dobrych, niech będzie. Droga krajowa nr 44, Kraków, Zator, miejscowość Spytkowice, to 82 km w województwie małopolskim. Tam już można przejechać, a rzeczywiście korek był od już godziny 15.30 po poważnym wypadku. Tam było zderzenie dwóch samochodów osobowych. Na miejscu działały służby ratunkowe także, ponieważ dwie osoby zostały ranne i droga była całkowicie zablokowana. Teraz już jechać można i to jest tak naprawdę ta jedna dobra informacja od służb. Pozostałe jeszcze takie nie są. Na przykład droga krajowa nr 74. Tam jeszcze cały czas mamy naprawdę poważne utrudnienia, jeżeli chodzi o przejazd. Opatów Kielce, miejscowość Łagów w województwie świętokrzyskim na 117 kilometrze. Po godzinie 15 samochód ciężarowy zderzył się z osobowym i jak już informowaliśmy wcześniej, niestety jedna osoba zmarła, zginęła na miejscu. Dwie osoby zostały ranne. Droga właśnie jest zablokowana także od 15.20 i tutaj najlepiej wybrać sobie objazd, ponieważ widzimy, że korek cały czas jest naprawdę dość spory. To nie wszystko. Droga krajowa nr 10 Bydgoszcz-Piła, Trzeciewnica, 240 km. Cały czas wyciągany jest samochód ciężarowy, który wpadł tam do rowu w miejscowości Trzeciewnica i droga jest całkowicie zablokowana. No tam także lepiej sobie pojechać drogami lokalnymi. Za 20 minut postaram się podać w ogóle na tych wszystkich odcinkach dróg krajowych, jak można je objechać, żeby ominąć korek. No i jeszcze nie kończymy, jeżeli chodzi o krajówki. Województwo łódzkie, Głowno-Stryków, 29 km. Tam akurat jesteście prowadzeni przez służby jednym pasem naprzemiennie, a to po zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Jeżeli chodzi o działania służb, no tam też ratownicy są na miejscu, ponieważ jedna osoba została ranna i cały czas ta krajówka jest zajęta. Jeżeli chodzi o korki, to spowolniony jest na pewno dojazd do Łodzi z Warszawy. I to najnowsza wiadomość. Grodzisk Mazowiecki do węzła Wiskitki. Tam na 426 kilometrze była kolizja dwóch samochodów osobowych i zablokowany jest pas do Poznania. Dlatego już wiemy, dlaczego ta autostradowa dwójka się korkuje. Rzeczywiście tam korek wcześniej miał już 3 kilometry. W tym momencie wydłużył się do 5.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Czy rzeczywiście mamy powody do optymizmu? Bezpieczniejsza połowa wakacji za nami. A już za chwilę Filip Grega, instruktor nauki jazdy, na ten temat opowie.

0: Jak się okazuje, no, mamy mniej wypadków. Statystyki wyglądają lepiej niż przed rokiem. Mniej wypadków, mniej ofiar śmiertelnych. Jednocześnie policja nadal zatrzymuje nietrzeźwych kierowców, a także tysiące osób rażąco przekraczających prędkość. No, można sobie zadać tutaj pytanie, czy rzeczywiście mamy powody do optymizmu. Połowa wakacji na drogach za nami, z nami za to. Filip Grega, instruktor nauki jazdy. Dobry wieczór, witamy Cię w Polskim Radiu Kierowców.
1: Dobry wieczór, jak zwykle przyjemnie.
0: Czy to efekt większej świadomości kierowców, czy wzmożonych kontroli policji? Bo jak się okazuje, no można powiedzieć, tak jak zerkam sobie na statystyki, to spadek liczby wypadków o około 100 zdarzeń, to jest z twojego punktu widzenia wyraźna poprawa, czy raczej zbyt mała różnica, żeby mówić tutaj o jakimś sukcesie?
1: No, o sukcesie to mówić nie, na pewno nie możemy, to za wcześnie na pewno. Natomiast myślę, że z jednej strony liczba kontroli, ona się jakoś znacząco też nie zwiększyła, no bo nagle nie mamy znacząco więcej policjantów ruchu drogowego, na drogach nie mamy więcej radiowozów, rzekłbym nawet mniej, gdzie nie gdzie. Natomiast no, powstaje pytanie, czy jeżeli jest więcej radiowozów, to my jeździmy bezpieczniej, czy wykrywalność wzrasta i mamy statystyki wyższe, nie? Wszystko zależy, co będziemy mierzyć. Ja spojrzałem sobie dzisiaj na mapę, na którą Państwa zachęcam, żeby zajrzeć. Łatwo ją znaleźć w internecie. Mapa wypadków drogowych, czy to policyjna mapa wypadków drogowych. Taka wakacyjna ona jest od paru lat już. To dobra tradycja w tej złej roli. Policja tam publikuje i codziennie można zobaczyć kropeczki niestety zdarzeń drogowych. 160 wypadków w czasie tych wakacji już, a jesteśmy na półmetku, jak powiedziałaś. No i niestety 23 osoby zginęły. I tak sobie myślałem, jak podejść do... Co tu można przeanalizować? Poza tym, żeby zobaczyć, czy koło mnie blisko przypadkiem komuś się coś nie stało. I jak sobie otworzycie Państwo tą mapę, to bardzo ciekawie widać rozkład tych zdarzeń. 160 wypadków, 160 kropeczek i rozkład miejsc, w których one się znajdują. One, mam wrażenie, są takie dość symptomatyczne, bo nie ma kropeczek w znacznej ilości gdzieś nad morzem, gdzieś na Mazurach, gdzieś w Bieszczadach, gdzieś na głębokim wschodzie pięknym naszym, gdzieś w dolinie, w Kotlinie Kłodzkiej i tak dalej. Tam, gdzie my odpoczywamy, tam, gdzie my, dokąd my dojeżdżamy, gdzie jeździmy. Natomiast po drodze do tych miejsc, no to już robi się wręcz ciemno. I to jest chyba smutne. I tutaj należałoby szukać wniosków, które nam potwierdzają to, co roku mówimy, że niestety my nie zaczynamy urlopu, nie zaczynamy wakacji, nie zaczynamy weekendu wolnego w momencie, w którym wyjeżdżamy z domu, tylko my go zaczynamy niestety dopiero w momencie, w którym dojeżdżamy na miejsce. I to jest największy nasz problem.
0: A często bywa tak, że to rozluźnienie czujemy już, kiedy wsiadamy do samochodu, prawda? Zamykamy auto, jesteśmy spakowani, jedziemy w podróż i to rozluźnienie, tudzież rozprężenie, udziela nam się od samego początku.
1: No właśnie chciałbym temu zaprzeczyć. Właśnie nie, bo gdyby tak było, gdybyśmy właśnie w tym już czasie, w tym tempie

0: relaksacyjnym, urlopowym rozpoczęli wyjazd z domu i potraktowali go jako właśnie urlop, jako proces zwiedzania po drodze do miejsca docelowego, to myślę, że tych wypadków byłoby mniej. Bo oczywiście ty masz na myśli też bardzo istotny element, to takie rozprężenie, to dobre słowo. Gdzieś zaczynamy ignorować pewne rzeczy, ale nadal jesteśmy w tempie życia codziennego, a nawet jeszcze czasami chyba szybciej, my się spieszymy na ten urlop. Ten urlop się już zaczął. My już go mamy. My wyszliśmy z domu, jesteśmy spakowani, wsiedliśmy do auta i my już mamy urlop. A nasi niestety kierowcy, mam wrażenie, że oni nadal jeszcze są przed urlopem, jeszcze się na niego w dodatku spieszą, co by im się nie spóźnił. I tu mamy kłopot.
1: Jak zerkam na statystyki, to wiesz, co tu jest jeszcze wciąż no, nieco zastanawiające, bo policja mówi o tym, że te 160 wypadków to wypadki śmiertelne, a jak popatrzymy w ogóle na liczbę wypadków drogowych, no to już sobie zerkam. Tych wypadków drogowych do 31 lipca policja zanotowała 2397 wypadków drogowych. Więc my mówimy o 160 wypadkach śmiertelnych.
0: Ja mówię tylko o wakacjach. Przepraszam, że wchodzę ci w zdanie wyłącznie o wakacjach z mapy, czyli mamy tutaj 160 zdarzeń drogowych wypadków, a więc to za każdą tą kropeczką jest jakaś ludzka tragedia, w tym 23 śmiertelne. Natomiast to, że tragedia jest śmiertelna, wcale nie jest ona znacznie większa od takiej, gdzie nie kończy się śmiercią, ale kończy się kalectwem, kończy się łzami, różnymi tragediami. Natomiast absolutnie masz rację, że nie powinniśmy się tak naprawdę tutaj taką konwencję jakby tutaj w tej też rozmowie w temacie narzuciłaś. Natomiast ja nie lubię właśnie rozgraniczać na wakacje, przed wakacjami, po wakacji, okres świąteczny, listopadowy, a wiosna, a do szkoły, a po szkole. Nie, my cały rok jesteśmy zagrożeni i cały rok musimy dbać o bezpieczeństwo i te różnic w tych zachowaniach naszych w zasadzie nie ma względem kalendarza jakichś wielkich.
1: To w takim razie, dlaczego pomimo wysokich mandatów, możliwości utraty prawa jazdy, kierowcy nadal przekraczają prędkość, no jak patrzę na te statystyki najnowsze z Komendy Głównej Policji, o ponad 50 km na godzinę, bo tutaj z tych statystyk, które mam przed oczami, wyłania się jeszcze jedna ciekawa informacja, że prędkość, alkohol, to są te dwie najczęstsze przyczyny wypadków. To jest wciąż prędkość, właśnie o 50 km na godzinę, i alkohol. Wciąż nietrzeźwi kierowcy, wciąż kierowcy, którzy no, mówią sobie, wypiłem tylko jedno piwko, dojadę.
0: No i powiem coś, co chyba trzeba zacząć wreszcie mówić głośno i oficjalnie. Najwyżej będą mnie wyciszać w radiu, bo mamy nieodważnych polityków. Nasi politycy są odważni, tylko mocni w gębie, jak to się mówi, ale jak trzeba naprawdę wprowadzić przepis, który będzie potrzebny i ważny, to nie ma chętnych. Mam tutaj na myśli w tej chwili nie podniesienie kar. Absolutnie nie. Bo to nic nie zmieni. Statystyczny obywatel nie jest złym człowiekiem. My nie jesteśmy źli. My jesteśmy w porządku. Generalnie jesteśmy w porządku, poza tam takimi drobnymi ilościami, takimi mocno patologicznymi. Tutaj zdrowotnie chyba trzeba by się im przyjrzeć. Natomiast psychicznie. Natomiast my nie jesteśmy źli. My natomiast jesteśmy przekonani o tym, że mamy rację. My nie jesteśmy świadomi tego, że my popełniamy błąd, że ta prędkość jest prędkością, przy której nie zapanujemy nad pojazdem. Ta odległość od poprzedzającego pojazdu absolutnie nie pozwala nam na to, żeby w razie sytuacji awaryjnej, w razie błędu, pomyłki, nie mówię tu już o celowej głupocie, zareagować. My tego nie wiemy. My nie jesteśmy świadomi, my tego nie trenujemy. Trenujemy to dopiero na żywym organizmie. Jak dochodzi do zdarzenia, to mądry Polak po szkodzie. My od kilkunastu lat mamy w ustawie szkolenie z zagrożeń w ruchu drogowym, którego nie realizujemy. Teraz może zrealizujemy trochę dla tych, którzy już punktów nazbierali. Ale dla nich to już niepotrzebne, to już często jest za późno. My musimy się kształcić na dzień dobry. My musimy zrozumieć, jaka to jest odległość bezpieczna w miarę, co z tą prędkością, jak to tak naprawdę działa i jak mój organizm działa. Bo nikt nie chce, nikt normalny, zdrowy, a taka jest znacząca większość naszych kierowców, również wśród tych ludzi, którzy popełnili zdarzenie, są winni, są sprawcami wypadków.

0: Oni tego nie chcieli przecież zrobić. Oni byli tylko przekonani, że robią w miarę bezpiecznie.
1: To co możemy powiedzieć kierowcom, którzy teraz nas słuchają i myślą sobie, no przecież no, ja jadę tylko trochę szybciej, a jednak mogę zaoszczędzić czas, tak? Bo często jest takie myślenie o tym, że no dobra, tutaj trochę, tam trochę, tu przyspieszę, tam przyspieszę. No i te parę minut, prawda, zaoszczędzę jakoś w perspektywie całej, w perspektywie całej trasy.
0: Nie jest to krótka wypowiedź, ale na skróty. Po pierwsze, fizyki nie da się oszukać. Po drugie, te 3 minuty, żeby uszczknąć 3 minuty, to trzeba naprawdę szybko jechać, a i tak za chwilę albo staniemy w korku, albo gdzieś staniemy na siku, albo będzie czerwone światło, albo będzie 100 innych rzeczy i my to stracimy. To się kompletnie nie opłaca. Wystarczy wziąć długopis albo kalkulator, albo zapytać sztucznej inteligencji, zadać sztucznej inteligencji pytanie, jeżeli ja będę jechał 500 km na odcinku stąd dotąd, jeżeli będę przekraczał o 10 km czy o 20 między miejscowościami, to o ile szybciej dojadę. No i będzie zdziwienie na koniec, jak wyjdą 3 minuty. Więc te 3 minuty są niewarte w ogóle tego, co się może wydarzyć. A to trzeba naprawdę dużo przekroczyć prędkość, żeby te 3 minuty zyskać. Bez sensu kompletnie. Bez sensu. No i najważniejsza odległość od poprzedzającego pojazdu. Nigdy nie zrozumiem, ale zawsze się zastanawiam, czy to są ci sami ludzie, którzy jak wsiadają do pociągu, to wsiadają do pierwszego wagonu za lokomotywą, żeby być szybciej. Bo to dokładnie tak samo działa. W ostatnim i w pierwszym wagonie w pociągu jedzie się z tą całą prędkością, więc na drodze, czy jedziesz 10 metrów za poprzedzającym pojazdem, czy 200 metrów za nim, to dalej jedziesz z tą samą prędkością. Tylko trzeba myśleć, trzeba chcieć.
1: No i tej wersji się trzymajmy. Trzeba myśleć, trzeba chcieć. Wsiadając za kółko nie wyłączamy myślenia. Filip Grega, instruktor nauki jazdy, był moim, a także waszym gościem. Kłaniam się i bardzo dziękuję ci za to spotkanie. A was pytam o jeden nawyk, który mógłby uratować być może najwięcej osób na polskich drogach. Jeden nawyk, który mogłabym, czy mógłbym zmienić w swoim sposobie jazdy, który mógłby uratować niejedno życie. I jeśli byśmy wprowadzili taki nawyk, to być może tych wypadków drogowych byłoby znacznie mniej. Nasza aplikacja oczywiście do waszej dyspozycji. A tobie, Filipie, dziękuję.
0: Dziękuję, wszystkiego bezpiecznego.

0: 9 minut do 20, wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Już od 4 godzin zajęta jest droga krajowa nr 74 w województwie świętokrzyskim. Przypomnijmy, między Opatowem i Kielcami na 111 kilometrze trasy miał miejsce tragiczny w skutkach wypadek. Samochód osobowy zderzył się z ciężarowym. Jedna osoba zginęła na miejscu, ale są też ranni. No i droga jest zablokowana tak naprawdę od godziny 15. Jeżeli chodzi o to, jak możecie ominąć te utrudnienia, no to chyba najlepiej przez drogę wojewódzką nr 764 przez Raków, Daleszyce, no i za Daleszycami już dojeżdżacie do Kielc, ale korek też można objechać od północnej strony, czyli za Opatowem. Trzeba ruszyć w kierunku Nowej Słupi. To droga lokalna, która prowadzi przez Kraszków. Za Nową Słupią można zjechać na drogę wojewódzką nr 753, no i w miejscowości Wola Jachowa wrócić z powrotem na drogę krajową nr 73. Już wcześniej obserwowaliśmy utrudnienia na autostradowej dwójce w drodze z Warszawy do Łodzi i drogowcy podają przyczyny tego przewężenia. Między Grodziskiem Mazowieckim i Wiskitkami w Holendrach Baranowskich zderzyły się dwa samochody osobowe i zablokowany jest pas także do Poznania. Kierowcy jadący przez Kujawsko-Pomorskie, radzimy jeszcze w najbliższym czasie omijać drogę krajową nr 10. To już kolejna informacja. Akurat w Trzeciewnicy trwa akcja wyciągania samochodu ciężarowego z rowu i droga została całkowicie zablokowana. I jeszcze z najnowszych wiadomości od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Miejscowość Stanisławie to województwo pomorskie, 10 kilometr. Samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: We Włodawie teraz 32, prawie 33 stopnie, bo to 32,9 kresek na termometrze. To najcieplejsze miejsce w tym momencie w Polsce. Natomiast Elbląg tu najchłodniej, niespełna 20 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I co przyniesie noc? A przyniesie pogodowy podział kraju, można powiedzieć. Na zachodzie i północy początkowo sporo pogodnego nieba, ale pas większego zachmurzenia od Opolszczyzny przez Mazowsze po północny wschód będzie stopniowo przesuwał.

0: się na wschód. W południowo-wschodniej części Polski nadal możliwe są przelotne opady deszczu i burze, lokalnie także z gradem. Natomiast podczas nawałnic, a takie będą, może spaść od 30 do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr rozpędzi się nawet do 90 km na godzinę. To nie jest mało. Najchłodniej na Pomorzu około 11 stopni. W centrum termometry pokażą mniej więcej 17 stopni. Na północnym, południowym wschodzie nocy będzie bardzo, bardzo ciepła, nawet do 22 stopni Celsjusza. Poza burzami wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem chwilami porywisty, z zachodu i północnego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czyli pogodowy rollercoaster przed nami, tadam, za nami 40-stopniowe upały, przed nami burze, grad i nieco chłodniejsza atmosfera. 2 minuty po 20:00, Aleksandra Jasińska, jedziemy w stronę 21:00.

0: Czujemy się wszyscy psychicznie na nawałnicę w nocy. 10 minut po godzinie 20 zerkam na mapę synoptyków. No i rzeczywiście tutaj i grad, i nawałnice, i ulewny deszcz, a także możliwe przerwy w dostawie prądu. Alerty RCB zostały rozesłane, szczegóły już niebawem, a tymczasem wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No to może ja powiem coś przyjemniejszego, jeżeli chodzi o trasy, bo tak, jeżeli chodzi o te największe właśnie autostrady i drogi ekspresowe i o miejsca, gdzie rzeczywiście zazwyczaj zwalniacie, to już wszędzie mamy czysto, czyli trasa z Częstochowy do Łodzi. Tutaj wcześniej nasz słuchacz informował, że porozrzucane są części

0: opon, z tego co dobrze pamiętam. Teraz już nie widzimy, żeby tam tworzyły się utrudnienia, także można ruszać w kierunku Łodzi. Jeżeli chodzi o województwo mazowieckie, to jeszcze korek jest na S8 przed mostem generała Grotaroweckiego, przed węzłem Łabiszyńska. Nie dzieje się tam nic złego, można tak powiedzieć, tylko po prostu są to spowolnienia też ze względu na prowadzone prace drogowe. Także taka sytuacja może jeszcze potrwać przez kilka najbliższych godzin. Podobna sytuacja w Warszawie jest w Alejach Jerozolimskich, gdzie także trwają prace służb. To trasa w obu kierunkach, czyli w drodze do Piotrkowa Trybunalskiego i w kierunku Białegostoku. A województwo małopolskie, niewielkie utrudnienia są na autostradzie A4. Tam przewężenie jest na wysokości węzła Tyniec. To trasa akurat do Katowic. No i zaglądamy, czy jeszcze jesteście akurat dzisiaj w trasie wakacyjnej z Nowego Targu do Zakopanego. No już chyba wszyscy dojechali, bo droga krajowa numer 47 wydaje się być czysta, a jeżeli chodzi o Zakopane, no to tutaj widać, że już jesteście na tych wypoczynkowych, w tym wypoczynkowym miejscu w Zakopanem, ponieważ cały czas dość spory korek jest na drodze wojewódzkiej numer 958. To jest cały czas ta sama trasa, czyli ulica Nowotarska do Ronda Solidarności, ale też korkuje się ta trasa dalej i tak naprawdę w kierunku Kościeliska. Dzisiaj nie zaglądaliśmy jeszcze na drogę wojewódzką numer 216 w województwie pomorskim, a tam przecież też odpoczywacie. Chałupy, Władysławowo, dzień jak co dzień, korek jest i to naprawdę spory. Jeżeli chodzi o jego długość, to sprawdzamy w tym momencie. Utrudnienia sięgają prawie 6 kilometrów. Także nie wyminiecie tej trasy, bo to jedyna, która prowadzi przez Hel po samo Władysławowo. Trzeba uzbroić się w cierpliwość i doliczyć sobie tych kilkanaście minut na dojazd. No i jak zawsze jeszcze autostradowa jedynka. Tutaj niewielkie spowolnienia ze względu na pracę służb Rulewo, Warlubie, a także miejscowość Nowa Cerkiew.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Powiedziałoby się szklana i na pewno bardzo, ale to bardzo nieciekawa. Przenosimy się teraz na Warmię i Mazury. Tam w Lubominie i Wapniku, w powiecie lidzbarskim dokładnie, właśnie na Warmii i Mazurach, strażacy usuwają właśnie skutki intensywnego gradobicia. Mówiliśmy o nawałnicach, mówimy o gradobiciu. O szczegółach mówi także oficer prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim, starszy kapitan Damian Stankiewicz.
1: Działamy tutaj w związku z frontem atmosferycznym, który przyszedł nad miejscowością Lubomino oraz Wapnik. W wyniku gradobicia zostały uszkodzone poszycia dachowe budynków głównie jednorodzinnych i gospodarczych. Na tą chwilę zlokalizowanych mam, gdzie trzeba zabezpieczyć poszycia dachowe, 12 budynków. Możliwości Straży Pożarnej ma tutaj praktycznie na tym miejscu zdarzenia są bardzo, bardzo potrzebne, żeby można było, żeby ta pomoc w szybkim czasie trafiła do osób, które najbardziej potrzebują.
0: Na szczęście nikomu nic się nie stało. Takie mamy informacje z pierwszej ręki.

W województwie warmińsko-mazurskim strażacy interweniowali ponad 120 razy w zdarzeniach związanych z sytuacją pogodową, a to dopiero się zaczęło. Jeszcze raz powtarzamy i powtarzać będziemy, no właśnie po to, żeby móc się uchronić na tyle, ile możemy. Dziś nawałnice, dziś gradobicie, dziś intensywne opady deszczu, burze. To wszystko, co może nas spotkać jadąc w różne miejsca w Polsce. Uważajmy na siebie i oczywiście noga z gazu.

0: I mamy wpół do godziny 21. Emilia Kleszczewska w studiu. Tak ładnie się buja tutaj do muzyki Polskiego Radia Kierowców. Mam nadzieję, że wam nóżka też tam czasem
1: tupie.
0: Po tupie. Zgadza się, ale oczywiście na postoju, prawda?
1: Albo nie, no tak, właśnie to chciałam dodać.

0: Żeby, no to broń Boże w samochodzie.
1: Broń Boże w samochodzie. Czego jeszcze nie robić podczas nawałnicy? No przede wszystkim, jak widzimy, że warunki w ruchu drogowym są absolutnie niekorzystne i absolutnie niesprzyjające, to czego nie robimy? Nie jedziemy. Bo najgorzej to po prostu jechać w nawałnicy, kiedy absolutnie niczego nie widzisz. No chyba, że musisz, no to w takiej sytuacji, no nie wiem, co by musiało się tam wydarzyć w waszych życiach, że musicie jechać w nawałnicę. Czasem się też i tak zdarza. Wtedy pamiętajmy wszyscy o swoim bezpieczeństwie, swoim, naszych bliskich, ale także dla kogo warte jest nasze życie i czy warto je, aby na pewno poświęcać. Tymczasem 29 minut do godziny 21 wyjeżdżamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No właśnie, wyjeżdżamy w trasę, aż tutaj zachrypłam na chwileczkę. Wyjeżdżamy w trasę i tak jak Ola mówiła, żebyśmy na siebie uważali, zwłaszcza jak są nawałnice. Ja się z tym jak najbardziej zgadzam, więc też zaglądamy, gdzie aktualnie przychodzą największe opady deszczu i gdzie najlepiej w trasy nie wyjeżdżać albo właśnie zjechać. No na pewno jest to, to są okolice Olsztyna, ale też jeżeli jesteście już blisko Suwałk, czy też na przykład Warszawa, tutaj już przy samym Garwolinie mamy dość spore utrudnienia pod tym kątem, przy Radomiu i przy Kielcach. Także jeżeli jesteście w tracach, to lepiej zjechać. O, jeszcze Kraków i Kalisz. Ale dobrze, zejdziemy sobie teraz na informacje już stricte drogowe, bo na drodze krajowej numer 14 zakończyły się utrudnienia. To Głowno Stryków. Na 29, przepraszam, kilometrze wcześniej zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba została ranna. I najpierw kierowani byliście jednym pasem naprzemiennie, teraz już krajową 14 zarówno do Głowna, jak i do Strykowa możecie jechać. Droga krajowa numer 74. Już od dłuższego czasu mówimy, że tam no, najpoważniejsza chyba sytuacja drogowa dzisiaj przynajmniej była. Na 111 kilometrze samochód ciężarowy zderzył się z osobowym. Jedna osoba zmarła na miejscu. Są też osoby ranne i droga była zablokowana od 15.20 i dopiero teraz, przed chwilą, dostaliśmy informację, że wprowadzony jest ruch naprzemienny, także policja już powoli zaczyna was puszczać w kierunku Opatowa i Kielc. Dobre wiadomości są z autostrady A2. Przypominamy, że między Grodziskiem Mazowieckim i Wiskitkami w Holendrach Baranowskich już można jechać w kierunku Poznania, a tam była kolizja dwóch samochodów osobowych. Jeżeli chodzi o autostrady, to jeszcze nie mamy odwołania w województwie pomorskim, właśnie utrudnień. Węzeł Rusocin do węzła Stanisławie na 10 kilometrze osobówka uderzyła w bariery i cały czas nie ma możliwości przejazdu jednym pasem do Łodzi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A my polecamy się oczywiście w każdej drogowej i nie tylko sprawie. W sprawach drogowych 22 500 13 11 11. W każdej innej nasza aplikacja do waszej dyspozycji.

0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed gwałtownymi burzami, silnym wiatrem, ulewnym deszczem i możliwymi przerwami w dostawie prądu. Alerty RCB rozesłano do mieszkańców 14 województw. Nawałnice mogą przechodzić nie tylko w ciągu dnia, wieczorem, ale także i w nocy.
1: Prognozowane burze mogą mieć gwałtowny charakter, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży

0: pożarnej.
1: Mamy do czynienia z intensywnymi opadami deszczu, z burzami, można powiedzieć burzami błyskawicznymi, czyli takimi, które powodują bardzo duże opady deszczu w ciągu kilku minut. Mamy zalane drogi, piwnice, nierzadko ta woda wdziera się w dużej ilości.
0: Klimatolog profesor Bogdan Chojnicki zwraca uwagę, że ostrzeżenia są wydawane dla dużych obszarów, bo miejsca, w które uderzą burze, trudno precyzyjnie określić. Nie wolno lekceważyć alertów.
2: Informacje dotyczące zagrożeń burzowych trzeba traktować poważnie, ale niestety trzeba się liczyć z tym, że mogą te informacje nie wyjść. Innymi słowy, bierzemy to pod uwagę, obserwujemy i reagujemy na bieżąco.
0: Najwięcej zjawisk prognozowanych jest na północy, północnym wschodzie oraz w centrum i na południu kraju. Maciej Szefer, Polskie Radio.
3: I tymczasem 21 minut do godziny 21. Trwają alerty. Alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla 14 województw. Eksperci komentują i radzą. Radzą nam wszystkim. Noga z gazu, jeśli nie musimy wyjeżdżać, to najlepiej nie wyjeżdżajmy. Najtrudniejsza sytuacja w tym momencie na mapach pogodowych to województwo warmińsko-mazurskie.

0: przenosimy się w nieciekawe dosyć miejsce. Oficer prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim. Starszy kapitan Damian Stankiewicz, obiecany przeze mnie. Dobry wieczór, witamy w Polskim Radiu Kierowców.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Gradobicie. W Lubominie i Wapniku, jak duże są straty? Czy sytuacja jest już opanowana z pana punktu widzenia, czy absolutnie jeszcze nie?
1: Mam nadzieję, że jest opanowana, bo warunki atmosferyczne są już optymistyczne. Mam nadzieję, że nie będzie padało, ale tutaj ten front, który przeszedł przez miejscowość Lubomino i Wapnik, wyrządził szkody.

0: Głównie działania, które są prowadzone przez strażaków, no, są związane z usuwaniem uszkodzonych dachówek ceramicznych, zabezpieczeniem plandekami poszyć dachowych. Tutaj niektóre są ukryte termitem, niektóre są dachówką ceramiczną, niektóre są również betonową. Na tą chwilę strażakom udało się zabezpieczyć około 20 mieszkań, budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych i gospodarczych. Działania jeszcze trwają i myślę, że jeszcze do 2 godzin powinniśmy prowadzić te działania ratownicze i mam nadzieję, że uda nam się to sprawnie zakończyć.
1: Jak do pana zadzwoniłam, powiedział pan, że próbuje pan zarządzić w tym momencie zasobami ludzkimi. Rozumiem, że ręce do pracy, ręce do roboty były potrzebne. Ile zastępów Straży Pożarnej pracuje na miejscu? Ilu ludzi?
0: Na miejscu mam około 9 zastępów Straży Pożarnej. To są zastępy z Lubomina, z Wilczkowa, z Ornety. Są też zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej z Barku Warmińskim. No tutaj na początku kierowanie przejął zastępca komendanta powiatowego. Teraz w tej funkcji jestem ja. Siły, środki jak najbardziej są potrzebne. Ręce do pracy również. Ale tutaj najważniejszą rzeczą dla nas to jest sprzęt specjalistyczny. To są drabiny, podnośniki, które dają nam możliwość wejścia bezpiecznego na te poszycia dachowe, tak żebyśmy mogli te plandeki o wymiarach 10 na 15 metrów rozcielać i pokrywać.
1: Czyli jak słyszymy, ręce do pracy są cały czas potrzebne. Nie chcę zajmować panu więcej czasu, bo wiem, że ten czas jest również oczywiście bardzo, bardzo potrzebny. Tym bardziej kłaniam się i bardzo dziękuję za to, że znalazł pan dla nas te 2 minutki, żeby porozmawiać i opowiedzieć, jak wygląda sytuacja na miejscu. Przypominam, oficer prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim, starszy kapitan Damian Stankiewicz, był moim, a także państwa gościem. Bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego życzę. Powodzenia.
0: Pozdrawiam.
2: Zakazana owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazana owoc, proszę nie zrywać.

0: w naszej aplikacji wiadomości od was i zdjęcia. No muszę przyznać, że to zdjęcie, które teraz widzę od Tomka Zduszego, które nie zwiastuje dobrych wiadomości. Pleszew, to niebo naprawdę nic dobrego nie wróży, napisał Tomek w naszej aplikacji. Nie wiem, czy widzisz, Emilia, jakie to zdjęcie, no ale to jest po prostu jak wkurzona kobieta.
1: Wiesz co, akurat w tym momencie wyłączyłam aplikację sekundę temu, więc zaraz zobaczę, co tam się dzieje, ale słyszę wkurzona kobieta,
0: tak,
1: ja już potrafię sobie to wyobrazić, nawet tego nie widząc.
0: No i ograniczenie do 70 km na godzinę. Mam nadzieję, że jedziesz spokojnie i szczęśliwie, drogi Tomku, oczywiście z Polskim Radiem Kierowców. Uważaj na siebie, bo wiesz, sfrustrowana kobieta na drodze. Oczywiście biorę to w cudzysłów, nie tylko na drodze, bo to niebo, to jest taka metafora. To niebo wygląda bardziej jak sfrustrowana kobieta. Tam się naprawdę dużo dzieje. Tymczasem uważajcie na siebie. My wyjeżdżamy na drogi. 10 minut do 21.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Ale tak, już dotarłam do tej wiadomości, także ja też już to widzę. Natomiast my tutaj w Radiu Kierowców, mimo że jesteśmy kobietami, to sfrustrowane być nie możemy, bo musimy tutaj w miarę spokojnie mówić o tym, co się dzieje na drogach. Tak dzieje się też i teraz, mam nadzieję, ponieważ nie pojawiają się nowe utrudnienia w Polsce całej tak naprawdę. Jeżeli chodzi o korki, no to może w Warszawie troszeczkę osób może się zdenerwować, ponieważ zablokowany jest most generała Grota Roweckiego. Rzeczywiście ta blokada jest w kierunku Łodzi, czyli też w sumie do centrum Warszawy, jeżeli jedziecie, i też kierowcy ustawiają się przed

0: i od węzła w Markach już kierowcy zdejmują nogę z gazu. Najlepiej ominąć, nie wybierać się z ósemką do centrum Warszawy, ponieważ zobaczymy przez jaki czas ta blokada na moście jeszcze będzie. Jeżeli chodzi o gęsty korek, to on też jest na wysokości węzła Tyniec, czyli obwodnica Krakowa w kierunku Katowic. I jeżeli chodzi o długość tego korka, to już sprawdzamy, ile on w tym momencie ma. No, ponad 2 kilometry, także lepiej też się nie wybierać tędy do Katowic, tylko albo poczekać jeszcze w Krakowie, albo poczekać w korku, albo sobie tą trasę ominąć, na przykład przez drogę krajową numer 44. Tam już niby zakończyły się prace służb na drodze krajowej numer 44, ale jeszcze cały czas widzimy, że jest korek na wysokości miejscowości Brzeźnica, więc może nie, jednak z Krakowa do Katowic jeszcze inną trasą. Tutaj na żywo wszystko się dzieje i to ustalanie dróg. Natomiast jeżeli chodzi o informacje od służb, to powtarzamy, że droga krajowa numer 74 wprowadzany jest już ruch naprzemienny między Opatowem i Kielcami w miejscowości Łagów. Tam na 111 kilometrze samochód osobowy zderzył się z ciężarowym po godzinie 15. Niestety to tragiczny wypadek. Jedna osoba zginęła, dwie osoby zostały ranne, no i droga była zablokowana. Teraz można już jechać jednym pasem naprzemiennie. A my cały czas czekamy na Wasze wiadomości 22 513 11 11. O, jeszcze tutaj dobrze przypomnienie, bo mamy informację jedną od Was.
1: A my tutaj z Fatikiem chcielibyśmy zgłosić, że na 426 km autostrady A2 w kierunku Łodzi, tutaj przed Wiskitkami, co był ten wypadek, tutaj jest wszystko przejezdne jak najbardziej. Najpierw stoi rozbity pojazd na pasie oddzielającym po lewej stronie, rozbity tył, a kawałeczek dalej, jakieś 800 metrów dalej, drugi rozbity pojazd. Niemniej jednak nie utrudniają przejazdu, płynnie się przelatuje i nawet nie ma Apaczy. O, to dziwne. Pozdrawiamy serdecznie.
0: No to ja dziękuję naszej realizatorce Ewelinie, że mi przypomniała o dźwięku i tak jak nasz słuchacz możecie wysyłać swoje wiadomości w aplikacji mobilnej. No i jeszcze raz pod numerem telefonu, który powtórzę, 22 513 11 11.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
4: Była reklama.

0: nasze oczywiście, nasza aplikacja do waszej dyspozycji, a w niej wiadomości od was.
1: A dzień dobry aniołkom Charlie'ego. Z tej strony Wojtas z Pafika, z Pafikiem się kłaniają serdecznie, oczywiście pozdrawiają. Ktoś tam, kto by jechał autostradą A2 w kierunku Lublina, zaraz przed zjazdem na Lublin, na odbicie na 17, na S17, na 487 km, jest zwężenie na prawym pasie.

0: stoi policja, dwa radiowozy, plus do tego obsługa autostrady. Także tutaj uważajcie, bo to się znajduje, to utrudnienie, bezpośrednio za łukiem. Także ktoś może być zaskoczony, jak będzie wylatywał z załuku i nagle zobaczy, będzie musiał na szybko zmieniać pas. Pozdrawiamy oczywiście jak no serdecznie.
1: Pozdrawiamy bardzo serdecznie naszych słuchaczy. Tymczasem minuta po 21. Sprawdzamy prognozę pogody.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Pogodowy roller coaster, można powiedzieć, no bo tutaj rzeczywiście na zachodzie i północy sporo pogodnego nieba, ale ten pas nawałnic, zachmurzenia, nawałnicy i intensywnego deszczu od Opolszczyzny przez Mazowsze i północny wschód przesuwa się na wschód. W południowo-wschodniej części Polski przelotne opady deszczu, burze, lokalnie także grad. Podczas nawałnic może spaść od 30 do 40 litrów wody na metr kwadratowy, wiatr rozpędza się nawet do 90 km na godzinę. Zerkam na mapę pogodową. Najtrudniejsza sytuacja w tym momencie to województwo warmińsko-mazurskie. Tam nawałnice. Przed momentem rozmawialiśmy z kapitanem z Państwowej Straży Pożarnej, który potwierdza te informacje. Rzeczywiście sytuacja jest bardzo, bardzo trudna. Lokalnie nawet grad wielkości pięści. No to rzeczywiście tutaj ta sytuacja jest bardzo, bardzo wymagająca. Tymczasem zerkam na to, co się dzieje na przykład na Pomorzu. Tu jest 11 stopni, chłodniej. W centrum termometry pokazują od 17, na południowym wschodzie noc dużo cieplejsza, nawet do 22 stopni. Poza burzami wiatr słaby i umiarkowany. Nad morzem chwilami porywisty z zachodu i północnego zachodu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: 3 minuty po 21:00 jedziemy w stronę 22:00. Aleksandra Jasińska, zapraszam. One.

0: 10 minut po godzinie 21. Emilia Kleszczewska w studiu, a to znak, że sprawdzamy najświeższe informacje z tras.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I wiele się nie zmienia. Jeżeli chodzi o utrudnienia, to naprawdę już praktycznie w całej Polsce jest czysto. Jedyne utrudnienia, które mamy, i dosyć poważne, akurat w Warszawie jest blokada mostu generała Grota-Roweckiego i to przejazd w kierunku centrum Warszawy, centrum stolicy. Korek tam się cały czas ustawia, ponieważ kierowcy myślą, że przejadą przez ten most, jednak niestety tak nie jest, więc trzeba sobie wybrać objazd inną trasą, żeby dojechać do centrum Warszawy. I korek, jeżeli chodzi o jego długość,

0: No to już ustawia się przed węzłem w Markach, także ma on kilka kilometrów. No a poza tym, jeżeli chodzi o utrudnienia na trasach, autostrada A1 cały czas na Pomorzu między węzłem Rusocin i węzłem Stanisławie na 10 kilometrze trwają prace służb po tym, jak samochód osobowy uderzył w bariery i zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi. Droga krajowa nr 10, województwo kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz-Piła, Trzeciewnica, tam na 240 kilometrze od 18 trwa akcja wyciągania samochodu ciężarowego z rowu. Droga jest zablokowana, także cały czas na miejscu działają drogowcy. Dziesiątkę najlepiej ominąć w najbliższym czasie. Oczywiście cały czas będziemy także podawać informacje a propos postępujących tam prac. I Kraków. Jeszcze koreczek się nie kończy. Jest on na węźle Kraków-Tyniec. I przed chwilą pojawiła się też informacja, że tam doszło do jakiegoś zdarzenia drogowego. Jeszcze więcej na razie nie wiemy, tylko mamy taką w sumie wiadomość, która pojawiła się na mapach, ale utrudniony jest przejazd w kierunku Katowic, więc rzeczywiście lepiej sobie w najbliższym czasie zjechać. Na przykład przez drogę krajową nr 79 można pokonać ten odcinek i do Katowic dojechać, omijając autostradę A4. Jeżeli chodzi o pracę służb, to też takowe są dzisiaj. Zaglądamy na drogę krajową nr 10, Bydgoszcz-Piła i S1 Lędziny. Tam trzeba zwolnić do 60 km na godzinę. Dzisiaj od godziny 19 już tam trwają prace drogowców i one będą do godziny 5, a to w związku z demontażem bramownic. Zajęty jest prawy pas ruchu jezdni prawej, a także lewej. Tak jak podają drogowcy, tutaj może być także możliwe chwilowe wstrzymanie ruchu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zdjęciowy raport drogowy mile widziany, bo jak się okazuje, są takie miejsca, gdzie naprawdę jest bardzo, bardzo wymagająco. Podziurawione dachy, uszkodzone samochody i zniszczone uprawy. Taka sytuacja jest między innymi w województwie warmińsko-mazurskim. To jest niedaleko Lidzbarka Warmińskiego, gmina Lubomino. Tam za moment się przeniesiemy. Wiemy, że żywioł, który trwał zaledwie 15 minut, wyrządził poważne szkody. Jak wygląda trasa? Uwaga! W tym miejscu, gdzie jesteście teraz, dajcie nam znać. Zdjęcia oczywiście mile widziane w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: tak jak wspominałam, wy też to potwierdzacie. Podziurawione dachy, uszkodzone samochody i zniszczone uprawy. Takie są niestety skutki gradobicia, które przeszło przez gminę Lubomino, niedaleko Lidzbarka Warmińskiego w województwie warmińsko-mazurskim. Żywioł trwał zaledwie 15 minut, ale wyrządził tak poważne szkody, że nie tylko właśnie w Lubominie, ale także we wsi Wapnik. No i na ten temat wypowiadają się właśnie mieszkańcy.
1: Jedna sieczka z dachówki.
2: Ten grat, jak duży on był?
1: No wielkości pięści dorosłego człowieka.
3: Bardzo duży i jeszcze nigdy takiego nie widziałam. Dziury w dachu.
2: Cała połaść dachu jest uszkodzona, czyli około 160 metrów kwadratowych dachu mamy do rozbiórki, do położenia na nowo.
4: Tutaj mówimy o domu, a pan ma jeszcze budynki gospodarcze.
1: W środku już kosiliśmy zboże, zboże jest też zalane. Wiadomo, do wyrzucenia te zboże do niczego się nie nadaje.
0: Kto by pomyślał, tylko 15 minut, bo tyle trwał żywioł, a tymczasem okazuje się, że są tak daleko i

skutki tych nawałnic i gradobicia. To mówili reporterowi Radia Olsztyn mieszkańcy gminy Lubomino. Straż pożarna informowała o ponad 20 interwencjach w tej gminie, ale niespokojnie było nie tylko tam. W sumie w całym województwie warmińsko-mazurskim zanotowano ponad 250 zdarzeń wywołanych burzą. Ta burza się przetacza. No i jak się okazuje, ta najbliższa noc wcale do najlżejszych nie będzie.

0: pół do godziny 22:00 i tak jakoś nasze tematy zeszły na temat kulinarny,
1: na śledzie.
0: No tak, różne zachcianki chodzą po głowie o różnych porach, ale śledzie to chyba jest taka
1: polska przypadłość.
0: I kto by pomyślał, że tutaj 6 dnia sierpnia będziemy sobie o śledziach rozmawiały.
1: Przecież to nie grudzień. Aniołki Charlie'ego, że będą rozmawiały o śledzie. A brzmi
0: to, no to nie może, oleju? To może takie to śledzie? No w oleju.
1: Po kaszubsku.
0: Tak, ja też w oleju. Koreczki.
1: Dokładnie. I powiedz, co z tym pytaniem?
0: No pytanie jest bardzo proste, drodzy. Może wy macie jakieś zachcianki kulinarne teraz? Może coś tam chodzi po głowie? Ale umówmy się, że zdrowe.
1: A jeżeli śledzie, to jakie?
0: Proszę bardzo, po kaszubsku, w oleju, w śmietanie. Chociaż może o tej porze to może nie. Ale któż to wie? Proszę bardzo. Wasza wyobraźnia może dać swój upust w aplikacji Polskiego Radia Kierowców, jak to się mówi, Sky is the limit. W pół do 22:00 wyjeżdżamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to miał być spokojny wieczór i taki nie jest w Warszawie. Już 20 minut temu i też 40 minut temu mówiliśmy, że zajęty jest most generała Grota Roweckiego w drodze do centrum miasta. Ta sytuacja się nie zmienia i cały czas kierowcy, którzy nie są świadomi tego, że ten most jest zajęty i zamknięty, dojeżdżają do właśnie Brudna i tutaj niespodzianka, bo przejechać nie można. Także uczulamy, że trzeba zjechać i nie tylko tam, bo zaczęły się też utrudnienia na ekspresowej dwójce. Tutaj widzimy, że jest kolizja dosłownie przed warszawską Falenicą w drodze do Siedlec i kilka

0: kilometrów dalej, jeżeli jesteście właśnie na zjeździe z S17, to ten węzeł, który łączy się z S2, to mamy kolejną kolizję, wypadek, jeszcze nie wiemy, na razie tylko pokazują mapy, że tam też tworzy się korek w obu kierunkach, czyli do Siedlec i w kierunku centrum Warszawy. Jeżeli chodzi natomiast o województwo małopolskie, to bez zmian w Krakowie na obwodnicy miasta węzeł Tyniec. Tutaj kończy się korek, a zaczyna się na skrzyżowaniu z drogą krajową numer 44 i też mapy pokazują, że do jakiegoś zdarzenia tutaj doszło. Jeżeli jesteście na tych trasach, na S8, na autostradzie A4, to dajcie nam znać oczywiście najlepiej w aplikacji mobilnej Polskiego Radia Kierowców lub pod numerem telefonu 22 513 11 11. Borek Szlachecki to dalej Małopolska i droga krajowa numer 44. Korek jest do samego Krakowa. Tutaj wcześniej też działały służby po zdarzeniu drogowym, które było odwołane, ale korek cały czas się jeszcze utrzymuje. No i jeżeli chodzi o utrudnienia, o których mówią służby, to jeszcze pozostała nam tutaj na pewno droga krajowa numer 10, Bydgoszcz-Piła, Trzciewnica, 240 km, gdzie wyciągany jest cały czas samochód ciężarowy z rowu i droga jest zablokowana. I o, dosłownie informacja sprzed chwili, jeszcze ją dopowiemy. Województwo mazowieckie, już wiemy, co się dzieje na S2, Patriotów do węzła Lubelska. W wyniku działań operacyjnych policji droga została zablokowana w obu kierunkach i te utrudnienia będą jeszcze przez najbliższą godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 27 minut do 22:00, to my, Polskie Radio Kierowców, jedziemy razem z Wami.

0: Absolutnie, absolutnie. Widzę, że w aplikacji Polskiego Radia Kierowców nadsyłacie kolejne wiadomości. Wiadomości głosowe, wiadomości tekstowe, między innymi dotyczące nawyków. Nawyków za kierownicą. Zapytałam was o to, co moglibyśmy w sobie zmienić. Zmienić w naszym postępowaniu w ruchu drogowym, co być może wpłynęłoby na jakość nie tylko naszej jazdy i komfort, ale także innych uczestników ruchu drogowego.
1: Dzień dobry. Takim nawykiem, który myślę, że często może uchronić przed jakimiś stłuczkami, szkodami, a czasami nawet i uratować życie, to jest banalna i oczywista rzecz, ale używanie kierunkowskazów zgodnie z tym, do czego są przeznaczone. Czyli nie skręcam i skrętem ręki trącam kierunkowskaz, tylko używam kierunkowskaz jako pokazanie zamiaru skrętu. Czyli z odpowiednim wyprzedzeniem. Pozdrawiam serdecznie, Maja ze Skody.
0: Pozdrawiam cię, Maju, bardzo serdecznie. Oj tak, kierunkowskaz, czyli pokazanie zamiaru. Kierunkowskaz pokazuje zamiar, to jest tak naprawdę jeden z najprostszych sposobów komunikowania się na drodze. Nie

służy do tego, żeby informować o manewrze, który już teraz wykonuje w tym momencie, ale do wcześniejszego pokazania innym uczestnikom ruchu drogowego, co zamierzam zrobić. Jak sobie człowiek zda sprawę z tego, jakie znaczenie tak naprawdę ma kierunkowskaz, to to może być game changer tak naprawdę poruszania się w ruchu drogowym i w ogóle całego systemu myślenia na ten temat, bo kiedy włączymy odpowiednio wcześnie, nie za wcześnie, tak żeby nie wprowadzać innych w błąd. Oczywiście taki migacz nie daje pierwszeństwa, nie zwalnia kierowcy z obowiązku upewnienia się, że manewr można wykonać bezpiecznie. Ale jak zauważycie, że wielu kierowców sygnalizuje dopiero w chwili skrętu albo zmiany pasa, wtedy tak naprawdę taki kierunkowskaz przestaje być zapowiedzią, a staje się jedynie jakimś takim potwierdzeniem tego, co inni już widzą, a nie o to w tym wszystkim chodzi. Chodzi o pokazanie zamiaru. To jest tak jak w życiu, tak jak w związku. Wszyscy lubimy wiedzieć i znać zamiary innych w stosunku do siebie. W ruchu drogowym działa to bardzo podobnie.

0: 10 minut do 22. Emilia Kleszczewska i po raz ostatni dziś serwis drogowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Informacje dobre i złe, bo pojawiły nam się nowe informacje z ekspresowej siódemki, czyli województwo mazowieckie, miejscowość Sobole. Między węzłami Załuski i Zakroczym na 139 kilometrze zepsuł się samochód ciężarowy, który jest właśnie na ekspresowej siódemce i zablokowany jest pas w kierunku Warszawy. Te utrudnienia powinny zakończyć się po godzinie 22, także miejmy nadzieję, że tam służby szybko uporają się z awarią ciężarówki. Jeżeli chodzi o te dobre wiadomości, najnowsze, to droga krajowa nr 10 Bydgoszcz-Piła. Ten odcinek w miejscowości Trzeciewnica zakończyły się prace na 240 kilometrze, gdzie wcześniej trwała akcja wyciągania samochodu ciężarowego z rowu. On do tego rowu wpadł po godzinie 18 i przez ostatnie godziny zajęta była droga krajowa w obu kierunkach. A ze starych wiadomości, starych można powiedzieć, że starych, bo sprzed niecałej godziny, z dwójka węzeł Patriotów do węzła Lubelska, sama Warszawa, 487 km. Tam w wyniku działań operacyjnych policji droga

0: droga została zablokowana w obu kierunkach, co oczywiście też widzimy na mapach, czyli to zajęta trasa w kierunku Siedlec, no i w stronę Łodzi, ale to nie wszystko, bo akurat jeżeli chodzi o Warszawę, to podobna sytuacja, też zajęcie trasy mamy na ekspresowej 8 na wysokości mostu generała Grotaroweckiego, a także przed, już naprawdę, tak naprawdę ta blokada zaczyna się na wysokości Brudna i kierowcy zwalniają na węźle w Markach. Najlepiej ominąć, bo rzeczywiście przez dłuższy czas nie przejedziecie tędy w kierunku centrum miasta. Najlepiej zrobić to na przykład drogą wojewódzką numer 629, czyli przez ulicę Radzymińską. A jeżeli chodzi o prace, które dzisiaj zaczęły się na ekspresówkach, to na przykład S1 Lędziny, trzeba zwolnić tam do 60 km na godzinę, jeszcze do godziny 5, a to w związku z demontażem bramownic. Zajęty jest prawy pas ruchu, jezdni prawej i lewej, a także mamy możliwe chwilowe wstrzymanie ruchu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Być może nawet nie wiecie, to wam powiem. Te trzy aniołki Charlie'ego, które was dzisiaj prowadziły w trasie, to Ewelina Dobrzyńska za konsoletą, Emilia Kleszczewska prowadziła was w trasie i Aleksandra Jasińska, to ja. Do usłyszenia.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

znowu w XW. Janek dziś się wybrał na piechotę, bo wygodniej spacerować mu. Najpierw Witka spotkał w bramie, Witek chore oczko ma, ale pamięta o sąsiedzie, bo dwie dychy oddać ma. Pan monopolowym wita klientelę, wszystko wie o naszej dzielnicy, w sklepie

Każda życie zna. Rudera plomba, chińska knajpa i mówimy pa. Dalej rozciąga się wielkie miasto centralne ITP. Pałac kultury, kupieckie hale, gdzie życie ciągle wre.

Polonia cudem ocalały, Junior Sawa Wars. Warszawa nęci, kusi wciąga i ciągle bawi nas. Dom chłopa w centrum, telewizja i wszystko wiemy już. Świętokrzyska, krakowskie przedmieście i starówka tuż. Tam turyści, dobre knajpy i historii wiew. Rozbiory, powstanie, manifestacje, kościoły, blask ich wież. Sąd najwyższy, dziwna budowla, pomnik powstania też. Kiedyś grał w piłkę na tym placu, teraz raczej nie.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcę

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gada.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.